0: wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego. Forum to 14 równoległych konferencji tematycznych, warsztaty i dyskusje z ekspertami, a także strefa targowa. Jak podkreślił Janusz Król, redaktor naczelny pisma Wspólnota, to największe spotkanie tego środowiska w Polsce.
1: Najważniejsze spotkanie poświęcone finansom i gospodarce samorządów terytorialnych w ciągu roku. I mówię to nie dlatego, że akurat my to organizujemy, tylko dlatego, że mamy najliczniejszą publiczność, bo tu mamy grubo ponad 1000 osób. Tu mamy najważniejszych skarbników, najważniejszych miast, wielu prezydentów, burmistrzów, starostów. No i oczywiście przede wszystkim tematyka, bo podejmujemy aktualne tematy związane z finansowaniem samorządów, z inwestycjami. To jest ważne spotkanie.
0: Wśród nowych tematów dwudniowego spotkania można wymienić kwestie dotyczące ochrony i ewakuacji ludności w czasach kryzysu, odporność komunalną czy środki unijne po 2027 roku. Brak plastikowych komponentów stał się powodem dwudniowego przestoju w gliwickiej fabryce Stellantis. Zakłócenia w dostawach wymusiły wstrzymanie montażu pojazdów 2 i 5 października, ale jak informuje Mariusz Król, szef zakładowej Solidarności, produkcja powinna jutro ruszyć już bez przeszkód.
2: Jutro ruszamy z produkcją. Części plastikowe powinny nadjechać lada moment i na dzień dzisiejszy nie planujemy żadnych przestojów. Ta produkcja nie jest w żaden sposób jakaś do końca tego roku niestabilna.
0: Gliwicka fabryka Stellantis zatrudnia ponad 2000 pracowników. Produkuje spalinowe oraz elektryczne samochody dostawcze.
3: Informacje z regionu.
0: W Dąbrowie Górniczej doszło do uprowadzenia rodzicielskiego 2-letniego Juliana Niewęgłowskiego-Korkiewicza. O zdarzeniu policję poinformował ojciec. Chłopiec był ubrany w szarą jesienną czapkę z nadrukiem Miki, jasną kurtkę w kolorowe dinozaury i samochody, dresowe spodnie w kolorze miętowym oraz białe buty. Jest szczupły, ma blond włosy i brązowe oczy. Znaki charakterystyczne to pieprzyk z tyłu prawej łydki oraz dwie białe plamki na prawym przedramieniu w okolicy zgięcia łokciowego. Wizerunek chłopca dąbrowska policja udostępniła na swoim profilu w serwisie Facebook. Wszelkie osoby posiadające informacje na temat zaginionego proszone są o kontakt z policją. Ponad 30 osób, w tym dzieci, ewakuowano z basenu w Radlinie koło Wodzisławia Śląskiego. Do zdarzenia doszło przed południem przy ulicy Korfantego. Podczas zajęć na kąpielisku dwoje uczniów źle się poczuło. Służby otrzymały zgłoszenie o podejrzeniu nadmiaru chloru w basenie. Przed ich przyjazdem z obiektu ewakuowano 27 dzieci i 3 opiekunów. Poszkodowanym chłopcom udzielona została pomoc medyczna. Pomiary wykonane przez strażaków nie wykazały przekroczeń chloru w basenie. Jeszcze pogoda krótko, w nocy zachmurzenie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 4 do 8 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Prawie 4 minuty po północy. Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki, a zacznę od informacji ważnej dla każdego kierowcy. Chodzi o maksymalne ceny paliw. Za litry benzyny 95 zapłacimy dziś 6 zł 79 groszy, a 7,82 za litry diesla. Kierowcy pozytywnie oceniają działania kolejnego pakietu CPN po kilku dniach jego funkcjonowania.
1: Lepiej, lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
2: No musiałem jeździć tyle samo, co jeździłem, bo pracuję autem, natomiast dało się to odczuć po rachunkach. Także no zdecydowanie fajniej teraz będzie, jak będą obniżone te ceny.
3: No taniej, o złoty 50.
4: Jest różnica?
3: No na moich 30 km w jedną stronę do pracy to jest.
0: Trzecia odsłona pakietu ceny paliwa niżej ma obowiązywać do końca roku. Więcej wojska będzie wkrótce stacjonować na Lubelszczyźnie. Nowe jednostki pojawią się w Biłgoraju, Poniatowej i Łukowie, a w Świdniku powstanie baza śmigłowców, ogłosił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Po pierwsze Poniatowa, powiat Opole Lubelskie. Były dużo wątpliwości, ale chcemy ją tam dalej tworzyć. Druga kwestia dotyczy Biłgoraja. Będziemy tam formułować zarówno batalion zmotoryzowany, jak również określone jednostki obrony powietrznej będą miały swoje tam miejsce na północy województwa Łuków. Decyzja jest w kierunku formułowania nawet brygady docelowo bezzałogowych systemów wojsk dronowych.
0: Szef MON dodał, że na rozmieszczenie dodatkowych jednostek wojskowych na Lubelszczyźnie pozwalają podpisane przez niego przed kilkoma tygodniami ważne decyzje. W aktualnościach Świnoujście po pierwszym dniu neutralizacji niewybuchów odnalezionych na dnie Zatoki Pomorskiej zniszczono dwie brytyjskie miny lotnicze z czasów II wojny światowej.
6: Najpierw była długa chwila przygotowań, potem na powierzchni, na dosłownie chwilę, pojawił się niewielki gejzer wody, a zaraz potem usłyszeliśmy stuknięcie. To była fala uderzeniowa. Nie było to spektakularne, ale to oznaczało, że wszystko poszło zgodnie z planem, choć wcale nie musiało, mówi porucznik marynarki Patryk Zając, który dowodził operacją.
7: Nigdy takie działania pod wodą nie są łatwe, działamy w środowisku zmiennym.
6: Przed nurkami jeszcze trzy takie obiekty.
7: Dzień dzisiejszy tak naprawdę to jest wstęp do tego, co będziemy robić jeszcze w ciągu tygodnia.
6: Na czas neutralizacji niewybuchów wprowadzono zakaz wchodzenia do morza w Świnoujściu i w Międzyzdrojach. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Pięć brytyjskich min głębinowych z czasów II wojny światowej odnaleziono podczas oczyszczania morskiego dna przed budową nowego portu kontenerowego. Akcja neutralizacji niewybuchów potrwa do czwartku.
8: To są aktualności jedynki.
0: Zarówno wynik, jak i postawa piłkarzy nie zachwyciły kibiców po porażce piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Podopieczni Jana Urbana przegrali w Zenicy 0-1. Gospodarze pod koniec meczu zdobyli bramkę z rzutu karnego. W Poznaniu oglądającym mecz kibicom towarzyszył Maciej Szefer.
9: Patrząc na to, to tam myśli taktycznej nie było widać, ale no potem będą może piłkarze mówić o murawie, o ciężkim terenie i tak dalej, ale no nie było tam widać, oprócz jednego strzału w pierwszej połowie chyba, w drugiej też no nie mieliśmy jakichś klarownych sytuacji.
10: Rozczarował mnie poziom indywidualnych graczy, bo jednak gramy w silnych ligach europejskich indywidualnie i ten poziom był tutaj rozczarowujący. Nikt nie pociągnął gry, nikt nie pokazał, że ma charakter.
11: Jakby był Lewandowski?
10: To nic by to nie zmieniło.
12: Bez napastnika nie będziemy w stanie nic zrobić przez następne lata. Mamy coś ekstra, jak gra Robert Lewandowski.
0: Ale tym razem nie mógł zagrać, bo pauzował z powodu nadmiaru żółtych kartek. Był to drugi mecz z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. W pierwszym spotkaniu padł bezbramkowy remis. We Francji ponad 5 tysięcy osób zostało zatrzymanych od początku protestów licealistów. Od ponad tygodnia uczniowie wychodzą na ulicę, domagając się poprawy warunków nauki, jednak ich protesty przerodziły się w zamieszki. Wczoraj ponownie doszło do starć manifestantów z policją.
13: Jak podało francuskie MSW, spośród 5060 osób zatrzymanych od początku protestów niemal 90% to osoby nieletnie. Dziś do incydentów doszło w ponad 400 liceach, to mniej niż w poprzednim tygodniu. Zapowiadane na jutro demonstracje w całym kraju nie wskazują jednak na osłabienie protestu. Licealistów dodatkowo mobilizuje sprzeciw wobec tego, co określają jako brutalną represję policji. Dziś w Lens 15-latek stracił dłoń w wyniku eksplozji policyjnego granatu. Oburzenie studentów wywołało również wkroczenie przeznaczenie oddziałów przeznaczonych do tłumienia zamieszek na Uniwersytet Sorbonne Nouvelle w Paryżu, gdzie doszło do starć. Wielu polityków lewicy oskarża rząd o skłanianie policji do brutalnych działań. Władze podkreślają z kolei, że w wyniku wypadków lub działań manifestantów w ciągu tygodnia rannych zostało już około 200 uczniów, dziesiątki pracowników szkół oraz ponad 600 funkcjonariuszy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: W nocy w południowej połowie Polski możliwe mgły ograniczające widzialność nawet do 100-200 metrów, utrzymujące się do poranka. Później może słabo padać na północy kraju, ale będzie ciepło. Od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum i do 22 w południowej Polsce.
8: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9,5 minuty.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 22. Do jutra w Katowicach potrwa samorządowe forum kapitału i finansów. W Dąbrowie Górniczej doszło do uprowadzenia rodzicielskiego 2-letniego chłopca. Ponad 30 osób ewakuowano z basenu w Radlinie koło Wodzisławia Śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 24. Samorządowe Forum Kapitału i Finansów ściągnęło do Katowic blisko 1500 przedstawicieli wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego. Forum to 14 równoległych konferencji tematycznych, warsztaty i dyskusje z ekspertami, a także strefa targowa. Jak podkreślił Janusz Król, redaktor naczelny pisma Wspólnota, to największe spotkanie tego środowiska w Polsce.
2: Najważniejsze spotkanie poświęcone finansom i gospodarce samorządów terytorialnych w ciągu roku. I mówię to nie dlatego, że akurat my to organizujemy, tylko dlatego, że mamy najliczniejszą publiczność, bo tu mamy grubo ponad 1000 osób. Tu mamy najważniejszych skarbników, najważniejszych miast, wielu prezydentów, burmistrzów, starostów. No i oczywiście przede wszystkim tematyka, bo podejmujemy aktualne tematy związane z finansowaniem samorządów, z inwestycjami. To jest ważne spotkanie.
0: Wśród nowych tematów dwudniowego spotkania można wymienić kwestie dotyczące ochrony i ewakuacji ludności w czasach kryzysu, odporność komunalną czy środki unijne po 2027 roku. Brak plastikowych komponentów stał się powodem dwudniowego przestoju w gliwickiej fabryce Stellantis. Zakłócenia w dostawach wymusiły wstrzymanie montażu pojazdów 2 i 5 października, ale jak informuje Mariusz Król, szef zakładowej Solidarności, produkcja powinna jutro ruszyć już bez przeszkód.
3: Jutro ruszamy z produkcją. Części plastikowe powinny nadjechać lada moment i na dzień dzisiejszy nie planujemy żadnych przestojów. Ta produkcja nie jest w żaden sposób jakaś do końca tego roku niestabilna.
0: Gliwicka fabryka Stellantis zatrudnia ponad 2000 pracowników. Produkuje spalinowe oraz elektryczne samochody dostawcze.
1: Informacje z regionu.
0: W Dąbrowie Górniczej doszło do uprowadzenia rodzicielskiego 2-letniego Juliana Niewęgłowskiego Korkiewicza. O zdarzeniu policję poinformował ojciec. Chłopiec był ubrany w szarą jesienną czapkę z nadrukiem Miki, jasną kurtkę w kolorowe dinozaury i samochody, dresowe spodnie w kolorze miętowym oraz białe buty. Jest szczupły, ma blond włosy i brązowe oczy. Znaki charakterystyczne to pieprzyk z tyłu prawej łydki oraz 2 białe plamki na prawym przedramieniu w okolicy zgięcia łokciowego. Wizerunek chłopca dąbrowska policja udostępniła na swoim profilu w serwisie Facebook. Wszelkie osoby posiadające informacje na temat zaginionego proszone są o kontakt z policją. Ponad 30 osób, w tym dzieci, ewakuowano z basenu w Radlinie koło Wodzisławia Śląskiego. Do zdarzenia doszło przed południem przy ulicy Korfantego. Podczas zajęć na kąpielisku 2 uczniów źle się poczuło. Służby otrzymały zgłoszenie o podejrzeniu nadmiaru chloru w basenie. Przed ich przyjazdem z obiektu ewakuowano 27 dzieci i 3 opiekunów. Poszkodowanym chłopcom udzielona została pomoc medyczna. Pomiary wykonane przez strażaków nie wykazały przekroczeń chloru w basenie. Jeszcze pogoda krótko, w nocy zachmurzenie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 4 do 8 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Baterie Patriot pojawią się w województwie lubelskim, zapowiedział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Systemy będą zlokalizowane w okolicach portu lotniczego Lublin. Ponad 15-krotnie wzrosła liczba operacji powietrznych nad Ukrainą, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, ogłaszając decyzję.
6: Ta moja decyzja i wypracowanie wspólnie z dowódcami rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
5: Powstaną też nowe jednostki wojskowe w regionie. Wojsko będzie stacjonować m.in. w Biłgoraju, Łukowie czy Poniatowej. Prokuratura zamierza w tym tygodniu złożyć zażalenia na decyzję sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Tymczasem w obozie rządowym są politycy, którzy zgadzają się z decyzją sądu.
7: Z decyzją sądu zgadza się przewodnicząca klubu Lewicy. Anna Maria Żukowska mówi, że list żelazny to szansa na powrót Marcina Romanowskiego do Polski i przeprowadzenie procesu. Europoseł Lewicy Robert Biedroń uważa, że takiej gwarancji nie ma. Jak mówił w programie pierwszym, list może posłużyć do ucieczki z Europy.
8: Bo ten list żelazny będzie mu to gwarantował, ponieważ zostanie zniesione ENA.
7: Europoseł KO Michał Wawrykiewicz uważa, że list wydał tak zwany neosędzia. Gość programu trzeciego spodziewa się, że prokuratura podniesie ten argument w zażaleniu.
9: Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o samo powołanie formalne przy udziale neo-KRS-u pana Mielcarka, ale także na jego bardzo liczne koneksje z tym obozem Ziobry.
7: Marcin Romanowski usłyszał 11 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
5: Zablokujemy ulice Warszawy, jeśli nie zmienicie polityki energetycznej, ostrzegają górnicze związki zawodowe. W katowickiej filii Ministerstwa Energii złożyli petycję z postulatami. Dotyczą one m.in. zaprzestania importu węgla i wstrzymania likwidacji kopalń Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych i Sośnica w Gliwicach. Zdaniem przewodniczącego sierpnia 80 Bogusława Ziętka likwidacja tych zakładów może mieć tragiczne skutki.
10: Jeżeli zlikwidujemy te kopalnie, to zlikwidujemy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, stabilność energetyczną, dostępność do tej energii, bo nikt z nami energią się nie podzieli, bo to jest w tej chwili dobro deficytowe.
5: Uczmy się na własnych błędach, apeluje Artur Wilk ze Związku Zawodowego Kontra.
11: Likwidacja energetyki czy górnictwa to jest w okolicach 5-6 miejsc pracy w poszczególnych regionach. Boimy się, że ta dzika likwidacja będzie taka sama jak była w Wałbrzychu, że zubożało miasto i faktycznie tam jest bardzo duże bezrobocie i do dnia dzisiejszego nie da się tego odbudować.
5: Ministerstwo Energii nie komentuje protestu i mówi, że adresatami postulatów są Ministerstwo Aktywów Państwowych i Polska Grupa Górnicza. Ta także nie zdecydowała się na komentarz i zwraca uwagę, że to nie spółka decyduje o terminie zamykania kopalń. Światło, które potrafi włączać i wyłączać komórki nerwowe. Za takie odkrycie przyznano tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Metodę nazwaną optogenetyką testują dziś laboratoria na całym świecie. Werdykt komentowali naukowcy i lekarze z Uniwersytetu Warszawskiego i Wojskowego Instytutu Medycznego.
12: Na razie optogenetyka służy przede wszystkim naukowcom badającym mózg zwierząt. Na terapię dla pacjentów trzeba jeszcze poczekać, mówi profesor Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
13: Od tej przysłowiowej probówki do łóżka pacjenta jeszcze droga jest daleka, ale sama technologia jest bardzo atrakcyjna.
12: Najbliżej zastosowanie u ludzi jest leczenie ślepoty, bo do oka światło dociera naturalnie. Próby kliniczne takiej terapii już trwają. Lekarzy fascynuje też sama historia odkrycia, które zaczęło się od badań nad glonami, mówi profesor Ewa Wiesik-Szewczyk z Wojskowego Instytutu Medycznego.
14: Jestem zafascynowana tym, że od alg przeszliśmy do tajemnic mózgu ludzkiego.
12: Za to odkrycie laureaci podzielą się nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: W wieku 109 lat zmarł kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz, poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej. Kapitan Lutak był najstarszym kombatantem Wojska Polskiego i najstarszym mężczyzną żyjącym w Polsce. W kampanii wrześniowej w 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Armii Krajowej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: W nocy przeważnie od 5 do 11 stopni. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą na południu kraju, która będzie ograniczać widzialność, mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii.
15: To około 100-200 metrów. Nad ranem temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, od 7 do 9 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie nad samym morzem, tam około 11 stopni. Natomiast najchłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, tam lokalnie około minus 1 stopnia Celsjusza.
5: Ostrzeżenie przed gęstymi mgłami obowiązuje do godziny 9 rano.
16: Jedynka. Polskie Radio.
17: Tu Radio Dźwięk.

mówię to już któryś raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle ktoś się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że spodoba wam się to. Patrzcie, to się robi tak.

Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na pol-

0: Minęła 22. Do jutra w Katowicach potrwa samorządowe forum kapitału i finansów. W Dąbrowie Górniczej doszło do uprowadzenia rodzicielskiego 2-letniego chłopca. Ponad 30 osób ewakuowano z basenu w Radlinie koło Wodzisławia Śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 24. Samorządowe Forum Kapitału i Finansów ściągnęło do Katowic blisko 1500 przedstawicieli wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego. Forum to 14 równoległych konferencji tematycznych, warsztaty i dyskusje z ekspertami, a także strefa targowa. Jak podkreślił Janusz Król, redaktor naczelny pisma Wspólnota, to największe spotkanie tego środowiska w Polsce.
2: Najważniejsze spotkanie poświęcone finansom i gospodarce samorządów terytorialnych w ciągu roku. I mówię to nie dlatego, że akurat my to organizujemy, tylko dlatego, że mamy najliczniejszą publiczność, bo tu mamy grubo ponad 1000 osób. Tu mamy najważniejszych skarbników, najważniejszych miast, wielu prezydentów, burmistrzów, starostów. No i oczywiście przede wszystkim tematyka, bo podejmujemy aktualne tematy związane z finansowaniem samorządów, z inwestycjami. To jest ważne spotkanie.
0: Wśród nowych tematów dwudniowego spotkania można wymienić kwestie dotyczące ochrony i ewakuacji ludności w czasach kryzysu, odporność komunalną czy środki unijne po 2027 roku. Brak plastikowych komponentów stał się powodem dwudniowego przestoju w gliwickiej fabryce Stellantis. Zakłócenia w dostawach wymusiły wstrzymanie montażu pojazdów 2 i 5 października, ale jak informuje Mariusz Król, szef zakładowej Solidarności, produkcja powinna jutro ruszyć już bez przeszkód.
3: Jutro ruszamy z produkcją. Części plastikowe powinny nadjechać lada moment i na dzień dzisiejszy nie planujemy żadnych przestojów. Ta produkcja nie jest w żaden sposób jakaś do końca tego roku niestabilna.
0: Gliwicka fabryka Stellantis zatrudnia ponad 2000 pracowników. Produkuje spalinowe oraz elektryczne samochody dostawcze.
1: Informacje z regionu.
0: W Dąbrowie Górniczej doszło do uprowadzenia rodzicielskiego 2-letniego Juliana Niewęgłowskiego Korkiewicza. O zdarzeniu policję poinformował ojciec. Chłopiec był ubrany w szarą jesienną czapkę z nadrukiem Miki, jasną kurtkę w kolorowe dinozaury i samochody, dresowe spodnie w kolorze miętowym oraz białe buty. Jest szczupły, ma blond włosy i brązowe oczy. Znaki charakterystyczne to pieprzyk z tyłu prawej łydki oraz dwie białe plamki na prawym przedramieniu w okolicy zgięcia łokciowego. Wizerunek chłopca dąbrowska policja udostępniła na swoim profilu w serwisie Facebook. Wszelkie osoby posiadające informacje na temat zaginionego proszone są o kontakt z policją. Ponad 30 osób, w tym dzieci, ewakuowano z basenu w Radlinie koło Wodzisławia Śląskiego. Do zdarzenia doszło przed południem przy ulicy Korfantego. Podczas zajęć na kąpielisku dwoje uczniów źle się poczuło. Służby otrzymały zgłoszenie o podejrzeniu nadmiaru chloru w basenie. Przed ich przyjazdem z obiektu ewakuowano 27 dzieci i 3 opiekunów. Poszkodowanym chłopcom udzielona została pomoc medyczna. Pomiary wykonane przez strażaków nie wykazały przekroczeń chloru w basenie. Jeszcze pogoda krótko, w nocy zachmurzenie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 4 do 8 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Przy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kamuflaż skuteczniejszy o 30% i materiał 7 razy bardziej odporny na ścieranie. Wojsko Polskie zaprezentowało nowy wzór munduru polowego, zmieniony po 33 latach.
6: Nazwa nowego wzoru nie jest przypadkowa.
7: No, rzeź występuje w polskich lasach. Jak najbardziej stawiamy na to, żeby był to produkt w 100% polski.
6: Jak podkreśla wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, nowy kamuflaż jest dopasowany do polskich warunków.
8: 5 kolorów, w porównaniu do Pantery jest to oczywiście jaśniejszy.
6: Tłumaczy pułkownik Maciej Rzetelewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
8: Badania skuteczności maskowania w terenie pokazały jednoznacznie. Po prostu musieliśmy odejść od takiego tak ciemnych barw, jakie mamy w tej chwili.
6: Nowy mundur ma elastyczny, odporny na ścieranie i wodę materiał, a także chociażby kieszenie przelotowe.
7: Jest to najlepiej oceniony przez żołnierzy mundur, a testy pokazały, że jest najbezpieczniejszy.
6: Pierwsze mundury trafią do żołnierzy w tym roku. Wymiana umundurowania w całym wojsku potrwa 2 lata. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
5: Donald Trump rozważa utworzenie stałej bazy USA na Litwie. Amerykański prezydent był o to pytany przez dziennikarzy w Białym Domu.
9: Lithuania has invited US to establish a permanent US base in Lithuania. Would you consider that?
5: Litwa zaprosiła Stany Zjednoczone do utworzenia stałej bazy USA w tym kraju. Czy jest to brane pod uwagę? To są moi przyjaciele, wspaniali ludzie. Z pewnością to rozważymy. Znam wielu ludzi na Litwie. Są wspaniali. 2 tygodnie temu prezydent Litwy Gitanas Nausėda poinformował, że do kraju przybędzie kolejny kontyngent ze Stanów Zjednoczonych. Jak powiedział, obecność wojsk USA w regionie jest istotna nie tylko ze względu na ich zdolności bojowe. Jego zdaniem sama obecność zmniejsza prawdopodobieństwo konfliktu lub agresji militarnej. Amerykańscy żołnierze stacjonują na Litwie rotacyjnie od 2019 roku. Kolejny kontyngent przybędzie pod koniec października. Zmarła piesza potrącona na przejściu przez wóz bojowy Straży Pożarnej na ulicy Zgierskiej w Łodzi. Do zdarzenia doszło po południu tuż przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Wóz prowadził będący na służbie 22-letni strażak, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
10: Nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
5: Dokładne okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Od 1990 roku polska gospodarka urosła o 250%, a przeciętny Polak jest dziś zamożniejszy od prawie 85% ludności świata. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Analityk Maciej Klucznik zwraca uwagę, że w najbliższych latach naszą gospodarkę będzie napędzać ekspansja zagraniczna i skalowanie polskich firm.
11: Jeżeli zobaczymy sobie na przykład statystyki za ostatnich 15 lat, to liczba polskich firm, które posiadają jednostki zagraniczne, podwoiła się. Polskie inwestycje zagraniczne są dzisiaj obecne na wszystkich kontynentach na świecie. W praktyce widzimy, że nasze firmy po prostu rosną.
5: Wyzwaniem dla polskiej gospodarki pozostaje niska dzietność. Po porażce z Bośnią i Hercegowiną kibice piłkarskiej reprezentacji Polski są rozczarowani zarówno wynikiem, jak i postawą biało-czerwonych. Piłkarze Jana Urbana po mało widowiskowej grze przegrali 1-0. Gospodarze pod koniec meczu strzelili bramkę z rzutu karnego. W Poznaniu mecz razem z kibicami biało-czerwonych oglądał nasz reporter Maciej Szefer.
12: Patrząc na to, to tam myśli taktycznej nie było widać, ale no, potem będą może piłkarze mówić o murawie, o ciężkim terenie i tak dalej, ale no, nie było tam widać. Oprócz jednego strzału w pierwszej połowie chyba, w drugiej też no, nie mieliśmy jakichś klarownych sytuacji.
13: Rozczarował mnie poziom indywidualnych graczy, bo jednak gramy w silnych ligach europejskich indywidualnie i ten poziom był tutaj rozczarowujący. Nikt nie pociągnął gry, nikt nie pokazał, że ma charakter.
14: Jakby był Lewandowski?
13: To nic by to nie zmieniło.
15: Bez napastnika nie będziemy w stanie nic zrobić przez następne lata. Mamy coś ekstra, jak gra Robert Lewandowski.
5: Reprezentacja Polski zagrała bez swojego kapitana i najlepszego napastnika Roberta Lewandowskiego, który musiał pauzować z powodu nadmiaru żółtych kartek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Ostrzeżenie przed gęstą mgłą dla południowej części województwa lubelskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego oraz podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Tam widzialność ograniczona do 200 metrów. W dzień po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach przelotne opady deszczu, a temperatura od 16 stopni na północy, 20 w centrum, do 23 na południu kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 22. Do jutra w Katowicach potrwa samorządowe forum kapitału i finansów. W Dąbrowie Górniczej doszło do uprowadzenia rodzicielskiego 2-letniego chłopca. Ponad 30 osób ewakuowano z basenu w Radlinie koło Wodzisławia Śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 24. Samorządowe Forum Kapitału i Finansów ściągnęło do Katowic blisko 1500 przedstawicieli wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego. Forum to 14 równoległych konferencji tematycznych, warsztaty i dyskusje z ekspertami, a także strefa targowa. Jak podkreślił Janusz Król, redaktor naczelny pisma Wspólnota, to największe spotkanie tego środowiska w Polsce.
2: Najważniejsze spotkanie poświęcone finansom i gospodarce samorządów terytorialnych w ciągu roku. I mówię to nie dlatego, że akurat my to organizujemy, tylko dlatego, że mamy najliczniejszą publiczność, bo tu mamy grubo ponad 1000 osób. Tu mamy najważniejszych skarbników, najważniejszych miast, wielu prezydentów, burmistrzów, starostów. No i oczywiście przede wszystkim tematyka, bo podejmujemy aktualne tematy związane z finansowaniem samorządów, z inwestycjami. To jest ważne spotkanie.
0: Wśród nowych tematów dwudniowego spotkania można wymienić kwestie dotyczące ochrony i ewakuacji ludności w czasach kryzysu, odporność komunalną czy środki unijne po 2027 roku. Brak plastikowych komponentów stał się powodem dwudniowego przestoju w gliwickiej fabryce Stellantis. Zakłócenia w dostawach wymusiły wstrzymanie montażu pojazdów 2 i 5 października, ale jak informuje Mariusz Król, szef zakładowej Solidarności, produkcja powinna jutro ruszyć już bez przeszkód.
3: Jutro ruszamy z produkcją. Części plastikowe powinny nadjechać lada moment i na dzień dzisiejszy nie planujemy żadnych przestojów. Ta produkcja nie jest w żaden sposób jakaś do końca tego roku niestabilna.
0: Gliwicka fabryka Stellantis zatrudnia ponad 2000 pracowników, produkuje spalinowe oraz elektryczne samochody dostawcze.
1: Informacje z regionu.
0: W Dąbrowie Górniczej doszło do uprowadzenia rodzicielskiego 2-letniego Juliana Niewęgłowskiego Korkiewicza. O zdarzeniu policję poinformował ojciec. Chłopiec był ubrany w szarą jesienną czapkę z nadrukiem Miki, jasną kurtkę w kolorowe dinozaury i samochody, dresowe spodnie w kolorze miętowym oraz białe buty. Jest szczupły, ma blond włosy i brązowe oczy. Znaki charakterystyczne to pieprzyk z tyłu prawej łydki oraz dwie białe plamki na prawym przedramieniu w okolicy zgięcia łokciowego. Wizerunek chłopca dąbrowska policja udostępniła na swoim profilu w serwisie Facebook. Wszelkie osoby posiadające informacje na temat zaginionego proszone są o kontakt z policją. Ponad 30 osób, w tym dzieci, ewakuowano z basenu w Radlinie koło Wodzisławia Śląskiego. Do zdarzenia doszło przed południem przy ulicy Korfantego. Podczas zajęć na kąpielisku dwoje uczniów źle się poczuło. Służby otrzymały zgłoszenie o podejrzeniu nadmiaru chloru w basenie. Przed ich przyjazdem z obiektu ewakuowano 27 dzieci i 3 opiekunów. Poszkodowanym chłopcom udzielona została pomoc medyczna. Pomiary wykonane przez strażaków nie wykazały przekroczeń chloru w basenie. Jeszcze pogoda krótko, w nocy zachmurzenie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 4 do 8 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Ja. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. 10 osób zostało poszkodowanych w wyniku nocnego pożaru w szpitalu specjalistycznym na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie. Ogień został już ugaszony, mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej.
6: Pożar wybuchł na 10 piętrze w sali o powierzchni około 20 metrów kwadratowych na oddziale wewnętrznym. W tym czasie na oddziale znajdowało się 38 pacjentów. Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy. W wyniku tego zdarzenia 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla i gazami pożarowymi.
5: szpitalu trwają czynności, które mają ustalić przyczyny pożaru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa weryfikuje przyczynę omyłkowego wysłania wczoraj alertu do mieszkańców niezagrożonego województwa. Komunikat zamiast do mieszkańców Lubelszczyzny został wysłany do mieszkańców województwa lubuskiego. Sprawa jest wyjaśniana, informuje Polskie Radio rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk.
7: Po raz kolejny uruchomiliśmy system alertowy Alert RCB, to w kontekście zagrożenia z powietrza. Teren objęty ostrzeżeniem to województwo lubelskie. Doszło jednak do pomyłki po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i część odbiorców na terenie województwa lubuskiego otrzymała także takie ostrzeżenie, za co serdecznie przepraszamy. Weryfikujemy, co było powodem tej pomyłki.
5: Alert został odwołany po kilkudziesięciu minutach. We Francji ponad 5 tysięcy osób zostało zatrzymanych od początku protestów licealistów. Od ponad tygodnia uczniowie wychodzą na ulicę, domagając się poprawy warunków nauki. Jednak ich protesty przerodziły się w zamieszki.
8: Jak podało francuskie MSW, spośród 5060 osób zatrzymanych od początku protestów niemal 90% to osoby nieletnie. Dziś do incydentów doszło w ponad 400 liceach, to mniej niż w poprzednim tygodniu. Zapowiadane na jutro demonstracje w całym kraju nie wskazują jednak na osłabienie protestu. Licealistów dodatkowo mobilizuje sprzeciw wobec tego, co określają jako brutalną represję policji. Dziś w Lens 15-latek stracił dłoń w wyniku eksplozji policyjnego granatu. Oburzenie studentów wywołało również wkroczenie oddziałów przeznaczonych do tłumienia zamieszek na Uniwersytet Sorbonne Nouvelle w Paryżu, gdzie doszło do starć. Wielu polityków lewicy oskarża rząd o skłanianie policji do brutalnych działań. Władze podkreślają z kolei, że w wyniku wypadków lub działań manifestantów w ciągu tygodnia rannych zostało już około 200 uczniów, dziesiątki pracowników szkół oraz ponad 600 funkcjonariuszy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: Kłopoty z mieszkaniami, migracja, podejrzenia o korupcję w otoczeniu premiera oraz klęski żywiołowe to tylko niektóre kłopoty rządu w Hiszpanii. Premier Pedro Sanchez ogłosił przedterminowe wybory, które odbędą się 29 listopada. Profesor Cezary Taraha mówił w TVP Info, że ta decyzja może nie uratować lewicowego rządu.
9: Prawdopodobnie jeśli dojdzie do utworzenia nowego rządu po wyborach, to partia Partido Popular wejdzie w koalicję z konserwatywnym Voxem, który jest jeszcze bardziej na prawo od Partido Popular. Ta zmiana polityki wewnętrznej i zagranicznej Hiszpanii może być daleka. Ta bieżąca sytuacja, ten kryzys właśnie migracyjny, kryzys mieszkaniowy, a tutaj warto jeszcze dodać, że ten kryzys mieszkaniowy wierzy się przede wszystkim, że buduje się za mało mieszkań. Brakuje około 700 tysięcy mieszkań do tego, żeby zaspokoić te oczekiwania.
5: Bezpośrednią przyczyną rozpisania nowych wyborów jest porażka rządowego projektu, który miał rozwiązać narastający kryzys mieszkaniowy. Propozycje premiera spotkały się z dobrym przyjęciem społecznym, ale w ubiegłym tygodniu zostały odrzucone przez prawicowych posłów. W wieku 86 lat zmarł Jeffrey Archer, brytyjski autor powieści sensacyjnych i konserwatywny polityk. Napisał prawie 40 książek, które sprzedały się na całym świecie w łącznym nakładzie ponad 300 milionów egzemplarzy. Jego najnowsza powieść Adam i Ewa ukazuje się dziś. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: Po ciepłym początku tygodnia czeka nas ochłodzenie. Jeszcze przed weekendem pogoda zacznie się pogarszać, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
10: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie. Zmiana pogody rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek. Tutaj od zachodu wkroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem. Za frontem już zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze. W piątek i podczas weekendu temperatura w wielu miejscach osiągnie 11-15 stopni.
5: Dziś po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach przelotne opady deszczu. Temperatura od 16 stopni na północy, 20 w centrum do 23 na południu kraju. Synoptycy ostrzegają też przed gęstymi mgłami, szczególnie na południu. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9 rano.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
11: Tu Radio Dźwięk.

0: Pańskie karty?
1: 255.
2: No widzi pan, powinien pan bardziej uważać
1: na wynik.

0: Minęła 23. Młodzież z Lublińca spotkała się dziś z uczestniczką Powstania Warszawskiego. W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Zbiornik wodny i zapora w Wiśle Czarnym przechodzą właśnie drugi etap gruntownej modernizacji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Helena Kamerska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, spotkała się z uczniami zespołu szkół imienia Adama Mickiewicza w Lublińcu. Dla nas to żywa lekcja historii, przyznała młodzież.
2: Można się dowiedzieć, jak te wydarzenia wyglądały w tamtych czasach z perspektywy tych osób, które brały właśnie udział w tych wydarzeniach.
3: Często możemy się też dowiedzieć rzeczy, których na przykład nie ma w książkach do historii.
4: Na pewno nam dają bardzo dużo nauki i takich przemyśleń i przede wszystkim tego, że nie możemy zapomnieć o takich wydarzeniach, które miały miejsce.
0: Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, pani Helena miała 19 lat. Przez 63 dni walki była sanitariuszką. I jak mówi, walczyliśmy, bo chcieliśmy być wolni.
5: Walki były bardzo trudne, bo Niemcy byli uzbrojeni bardzo dobrze, a my nie mieliśmy tego uzbrojenia, więc nierówna walka była. Ale my walczyliśmy o wolność. Chcieliśmy mieć po prostu wolne życie. Być jeńcem to nie jest życie.
0: Helena Kamerska jest odznaczona m.in. Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz odznaką pamiątkową akcji Burza. Po wojnie zamieszkała w Opolu. Puste krzesła stanęły w Teatrze Śląskim w Katowicach. To element kampanii na rzecz stałej opieki psychologicznej dla podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. Krzesła w kolorze czerwonym i czarnym symbolizują kolejno alarmujący brak terapeuty i krytyczne myśli, które przychodzą do głów młodych ludzi pozbawionych wsparcia. Coraz więcej dzieci zmaga się z myślami samobójczymi i wymaga stałej opieki psychologicznej, powiedziała prezes Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów Monika Bajka.
6: Zmagamy się z brakiem środków na prowadzenie, na kontynuację pomocy psychologicznej, terapeutycznej, psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Mamy bardzo niewielu psychiatrów dziecięcych w Polsce. No i tu widzimy takie swoje miejsce, że poza opieką, poza wychowaniem, istotne jest, żebyśmy zaoferowali też tą pomoc specjalistyczną, objęli dzieci terapią, bo coraz więcej dzieciaków jest w kryzysie. Koszt roczny takiego specjalistycznego wsparcia to jest około 500 000 zł.
0: Dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk wyraził nadzieję, że wsparcie kampanii przez instytucje kultury pozwoli nagłośnić problem. W 2025 roku w Polsce odnotowano blisko 2000 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Jutro benzyna podrożeje, a za olej napędowy kierowcy zapłacą o 6 groszy mniej niż dziś. W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena za litr benzyny 95 wyniesie 6,79 zł, 98 7,66 zł, a za litr diesla trzeba będzie zapłacić 7,82 zł. Zbiornik wodny i zapora w Wiśle Czarnym przechodzą właśnie drugi etap gruntownej modernizacji. To 50-letni obiekt, dlatego musimy tu inwestować, przekonywał podczas roboczej wizyty w Wiśle wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. Prace budowlane na zaporze potrwają do połowy grudnia, a budowa drogi wokół jeziora zakończy się za 2 lata. Koszt prac to blisko 12 milionów złotych. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe, okresami bezchmurnie. Po północy w dolinach miejscami silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od 5 do 8 stopni Celsjusza.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Ja. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. 10 osób zostało poszkodowanych w wyniku nocnego pożaru w szpitalu specjalistycznym na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie. Ogień został już ugaszony, mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej.
9: Pożar wybuchł na 10 piętrze w sali o powierzchni około 20 metrów kwadratowych na oddziale wewnętrznym. W tym czasie na oddziale znajdowało się 38 pacjentów. Pierwsze działania podjęły pielęgniarki. które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy. W wyniku tego zdarzenia 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla i gazami pożarowymi.
8: W szpitalu trwają czynności, które mają ustalić przyczyny pożaru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa weryfikuje przyczynę omyłkowego wysłania wczoraj alertu do mieszkańców niezagrożonego województwa. Komunikat zamiast do mieszkańców Lubelszczyzny został wysłany do mieszkańców województwa lubuskiego. Sprawa jest wyjaśniana, informuje Polskie Radio rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk.
10: Po raz kolejny uruchomiliśmy system alertowy Alert RCB, to w kontekście zagrożenia z powietrza. Teren objęty ostrzeżeniem to województwo lubelskie. Doszło jednak do pomyłki po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i część odbiorców na terenie województwa lubuskiego otrzymała także takie ostrzeżenie, za co serdecznie przepraszamy. Weryfikujemy, co było powodem tej pomyłki.
8: Alert został odwołany po kilkudziesięciu minutach. We Francji ponad 5 tysięcy osób zostało zatrzymanych od początku protestów licealistów. Od ponad tygodnia uczniowie wychodzą na ulicę, domagając się poprawy warunków nauki. Jednak ich protesty przerodziły się w zamieszki.
11: Jak podało francuskie MSW, spośród 5060 osób zatrzymanych od początku protestów niemal 90% to osoby nieletnie. Dziś do incydentów doszło w ponad 400 liceach, to mniej niż w poprzednim tygodniu. Zapowiadane na jutro demonstracje w całym kraju nie wskazują jednak na osłabienie protestu. Licealistów dodatkowo mobilizuje sprzeciw wobec tego, co określają jako brutalną represję policji. Dziś w Lens 15-latek stracił dłoń w wyniku eksplozji policyjnego granatu. Oburzenie studentów wywołało również wkroczenie oddziałów przeznaczonych do tłumienia zamieszek na Uniwersytet Sorbonne Nouvelle w Paryżu, gdzie doszło do starć. Wielu polityków lewicy oskarża rząd o skłanianie policji do brutalnych działań. Władze podkreślają z kolei, że w wyniku wypadków lub działań manifestantów w ciągu tygodnia rannych zostało już około 200 uczniów, dziesiątki pracowników szkół oraz ponad 600 funkcjonariuszy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
8: Kłopoty z mieszkaniami, migracja, podejrzenia o korupcję w otoczeniu premiera oraz klęski żywiołowe to tylko niektóre kłopoty rządu w Hiszpanii. Premier Pedro Sanchez ogłosił przedterminowe wybory, które odbędą się 29 listopada. Profesor Cezary Taraha mówił w TVP Info, że ta decyzja może nie uratować lewicowego rządu.
12: Prawdopodobnie jeśli dojdzie do utworzenia nowego rządu po wyborach, to partia Partido Popular wejdzie w koalicję z konserwatywnym Voxem, który jest jeszcze bardziej na prawo od Partido Popular. Ta zmiana polityki wewnętrznej i zagranicznej Hiszpanii może być daleka. Ta bieżąca sytuacja, ten kryzys właśnie migracyjny, kryzys mieszkaniowy, a tutaj warto jeszcze dodać, że ten kryzys mieszkaniowy wierzy się przede wszystkim, że buduje się za mało mieszkań. Brakuje około 700 tysięcy mieszkań do tego, żeby zaspokoić oczekiwania.
8: Bezpośrednią przyczyną rozpisania nowych wyborów jest porażka rządowego projektu, który miał rozwiązać narastający kryzys mieszkaniowy. Propozycje premiera spotkały się z dobrym przyjęciem społecznym, ale w ubiegłym tygodniu zostały odrzucone przez prawicowych posłów. W wieku 86 lat zmarł Jeffrey Archer, brytyjski autor powieści sensacyjnych i konserwatywny polityk. Napisał prawie 40 książek, które sprzedały się na całym świecie w łącznym nakładzie ponad 300 milionów egzemplarzy. Jego najnowsza powieść Adam i Ewa ukazuje się dziś. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Pogoda.
8: Po ciepłym początku tygodnia czeka nas ochłodzenie. Jeszcze przed weekendem pogoda zacznie się pogarszać, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
14: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie. Zmiana pogody rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek. Tutaj od zachodu wkroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem. Za frontem już zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze. W piątek i podczas weekendu temperatura w wielu miejscach osiągnie 11-15 stopni.
8: Dziś po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach przelotne opady deszczu, temperatura od 16 stopni na północy, 20 w centrum do 23 na południu kraju. Synoptycy ostrzegają też przed gęstymi mgłami, szczególnie na południu. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9 rano.
13: Jedynka. Polskie Radio.
15: Tu Radio Dźwięk.

rękawiczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest? Mieszkam w teczce,

miasto nowym obszarom biedy. Ninja Rocksteady mówią, że jestem Żydem, ale wiary mało we mnie, nie jestem hasydem. Stadion Legii wycelował Jupitery w obce statki. Wypuśćcie Krakena.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Czas na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Karolina Michalik.
2: Głos w sprawie dewastacji pomnika ofiar getta w Sosnowcu zabrał biskup sosnowiecki Artur Ważny, podkreślając, że Kościół nie może milczeć w obliczu profanacji miejsc naznaczonych cierpieniem. Hierarcha nazwał zniszczenie monumentu groźnym echem dawnych uprzedzeń. Sprawców aktu wandalizmu wciąż poszukuje policja, a prezydent miasta Arkadiusz Chęciński zapowiedział odbudowę zniszczonego miejsca pamięci. Porwany dwulatek odnaleziono, jak informują policjanci z Dąbrowy Górniczej. Poszukiwania zostały zakończone. Przypomnijmy, wczoraj funkcjonariusze w związku z tak zwanym porwaniem rodzicielskim wystosowali apel o pomoc w znalezieniu dziecka. Udostępniono zdjęcie i rysopis chłopca. Policjanci dziękują za pomoc w poszukiwaniach i informują, że zostały one już zakończone. Gliwice mówią nie przemocy wobec dzieci. Dzisiaj ruszyła ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy. Włącza się w nią także Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, który realizuje po raz szósty specjalną akcję. 24 października zaplanowano wydarzenie Przerwijmy Przemoc, a finałem inicjatywy będzie podświetlenie na czerwono 19 listopada Palmiarni Miejskiej i Tańczących Faunów. Na lotnisku Muchowiec w Katowicach trwa asfaltowanie dróg kołowania i płyty postojowej dla samolotów. Wartość inwestycji wynosi prawie 10 milionów złotych, a jej zakończenie zaplanowano na pierwszy kwartał przyszłego roku.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Ja. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. 10 osób zostało poszkodowanych w wyniku nocnego pożaru w szpitalu specjalistycznym na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie. Ogień został już ugaszony, mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej.
5: Pożar wybuchł na 10 piętrze w sali o powierzchni około 20 metrów kwadratowych na oddziale wewnętrznym. W tym czasie na oddziale znajdowało się 38 pacjentów. Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy. W wyniku tego zdarzenia 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla i gazami pożarowymi.
4: W szpitalu trwają czynności, które mają ustalić przyczyny pożaru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa weryfikuje przyczynę omyłkowego wysłania wczoraj alertu do mieszkańców niezagrożonego województwa. Komunikat zamiast do mieszkańców Lubelszczyzny został wysłany do mieszkańców województwa lubuskiego. Sprawa jest wyjaśniana, informuje Polskie Radio rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk.
6: Po raz kolejny uruchomiliśmy system alertowy Alert RCB, to w kontekście zagrożenia z powietrza. Teren objęty ostrzeżeniem to województwo lubelskie. Doszło jednak do pomyłki po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i część odbiorców na terenie województwa lubuskiego otrzymała także takie ostrzeżenie, za co serdecznie przepraszamy. Weryfikujemy, co było powodem tej pomyłki.
4: Alert został odwołany po kilkudziesięciu minutach. We Francji ponad 5 tysięcy osób zostało zatrzymanych od początku protestów licealistów. Od ponad tygodnia uczniowie wychodzą na ulicę, domagając się poprawy warunków nauki. Jednak ich protesty przerodziły się w zamieszki.
7: Jak podało francuskie MSW, spośród 5060 osób zatrzymanych od początku protestów niemal 90% to osoby nieletnie. Dziś do incydentów doszło w ponad 400 liceach, to mniej niż w poprzednim tygodniu. Zapowiadane na jutro demonstracje w całym kraju nie wskazują jednak na osłabienie protestu. Licealistów dodatkowo mobilizuje sprzeciw wobec tego, co określają jako brutalną represję policji. Dziś w Lons 15-latek stracił dłoń w wyniku eksplozji policyjnego granatu. Oburzenie studentów wywołało również wkroczenie oddziałów przeznaczonych do tłumienia zamieszek na Uniwersytet Sorbonne Nouvelle w Paryżu, gdzie doszło do starć. Wielu polityków lewicy oskarża rząd o skłanianie policji do brutalnych działań. Władze podkreślają z kolei, że w wyniku wypadków lub działań manifestantów w ciągu tygodnia rannych zostało już około 200 uczniów, dziesiątki pracowników szkół oraz ponad 600 funkcjonariuszy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: Kłopoty z mieszkaniami, migracja, podejrzenia o korupcję w otoczeniu premiera oraz klęski żywiołowe to tylko niektóre kłopoty rządu w Hiszpanii. Premier Pedro Sanchez ogłosił przedterminowe wybory, które odbędą się 29 listopada. Profesor Cezary Taraha mówił w TVP Info, że ta decyzja może nie uratować lewicowego rządu.
8: Prawdopodobnie, jeśli dojdzie do utworzenia nowego rządu po wyborach, to partia Partido Popular wejdzie w koalicję z konserwatywnym Voxem, który jest jeszcze bardziej na prawo od Partido Popular. Ta zmiana polityki wewnętrznej i zagranicznej Hiszpanii może być daleka. Ta bieżąca sytuacja, ten kryzys właśnie migracyjny, kryzys mieszkaniowy, a tutaj warto jeszcze dodać, że ten kryzys mieszkaniowy wierzy się przede wszystkim, że buduje się za mało mieszkań. Brakuje około 700 tysięcy mieszkań do tego, żeby zaspokoić te oczekiwania.
4: Bezpośrednią przyczyną rozpisania nowych wyborów jest porażka rządowego projektu, który miał rozwiązać narastający kryzys mieszkaniowy. Propozycje premiera spotkały się z dobrym przyjęciem społecznym, ale w ubiegłym tygodniu zostały odrzucone przez prawicowych posłów. W wieku 86 lat zmarł Jeffrey Archer, brytyjski autor powieści sensacyjnych i konserwatywny polityk. Napisał prawie 40 książek, które sprzedały się na całym świecie w łącznym nakładzie ponad 300 milionów egzemplarzy. Jego najnowsza powieść Adam i Ewa ukazuje się dziś. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
4: Po ciepłym początku tygodnia czeka nas ochłodzenie. Jeszcze przed weekendem pogoda zacznie się pogarszać, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
10: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie. Zmiana pogody rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek. Tutaj od zachodu wkroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem. Za frontem już zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze. W piątek i podczas weekendu temperatura w wielu miejscach osiągnie 11-15 stopni.
4: Dziś po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach przelotne opady deszczu. Temperatura od 16 stopni na północy, 20 w centrum do 23 na południu kraju. Synoptycy ostrzegają też przed gęstymi mgłami, szczególnie na południu. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9 rano.
9: Jedynka. Polskie Radio.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: (32 205 102 i jeszcze 2. Antena małparadio.katowice.pl, także nasz profil społecznościowy. Co na Państwa liście wstydu? Proszę dać znać. To jest bezpieczna przestrzeń. Mówimy o wszystkim.
12: Nie oceniamy.
11: Nie oceniamy, tak jest. I nikomu nie powiemy, wiadomo. Powiemy za to, co na drogach. Gabriela Kaczyńska, Autoradio.
13: No tylko jeśli będzie lista wstydu na drogach, to o tym powiemy.
11: No tak, to jest to wyjątek. Proszę, tak.
13: Tak, no i zaczynamy od kolizji na drodze 94 w Michałkowicach właśnie. Tam jest niestety częściowo zablokowana. I tam mamy korki na pasach w obu kierunkach. Ze względu na duży ruch korkuje się pobliska droga 79, tak jest w Sosnowcu, na jezdni w kierunku Katowic, to przy Centrum Odzieżowym. Podróżujący autostradą A1 bez korków, ale wolno jadą pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami. Tam, przypomnę, trwają prace budowlane i ruch w obie strony jest mocno ograniczony. Na południu prace budowlane generują korki w Kozach na drodze 52. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Podobnie zresztą jest na trasie S1 pomiędzy Przybędzą a Wieprzem i tam też spodziewajmy się chwilowych przymusowych postojów. I jedziemy jeszcze do Bielska-Białej, bo dziś zmiany w organizacji ruchu mamy na ulicy Piastowskiej. Zamknięta będzie lewa połowa skrzyżowania z ulicą Słowackiego oraz wlot z ulicy Starobielskiej w kierunku centrum w rejonie skrzyżowania Piastowskiej i Słowackiego. Ruch odbywać będzie się wahadłowy. Do tych informacji oczywiście będziemy wracać. W północnej części województwa jak na razie bardzo spokojnie. Podobnie jest na drogach jurajskich. 691 400 400 czekamy na Państwa sygnał z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
11: Bardzo dziękujemy.
3: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: tu Radio Dźwięk.
1: 21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Czas na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Karolina Michalik.
2: Głos w sprawie dewastacji pomnika ofiar getta w Sosnowcu zabrał biskup sosnowiecki Artur Ważny, podkreślając, że Kościół nie może milczeć w obliczu profanacji miejsc naznaczonych cierpieniem. Hierarcha nazwał zniszczenie monumentu groźnym echem dawnych uprzedzeń. Sprawców aktu wandalizmu wciąż poszukuje policja, a prezydent miasta Arkadiusz Chęciński zapowiedział odbudowę zniszczonego miejsca pamięci. Porwany dwulatek odnaleziono, jak informują policjanci z Dąbrowy Górniczej. Poszukiwania zostały zakończone. Przypomnijmy, wczoraj funkcjonariusze w związku z tak zwanym porwaniem rodzicielskim wystosowali apel o pomoc w znalezieniu dziecka. Udostępniono zdjęcie i rysopis chłopca. Policjanci dziękują za pomoc w poszukiwaniach i informują, że zostały one już zakończone. Gliwice mówią nie przemocy wobec dzieci. Dzisiaj ruszyła ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy. Włącza się w nią także Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, który realizuje po raz szósty specjalną akcję. 24 października zaplanowano wydarzenie Przerwijmy przemoc, a finałem inicjatywy będzie podświetlenie na czerwono 19 listopada palmiarni miejskiej i tańczących faunów. Na lotnisku Muchowiec w Katowicach trwa asfaltowanie dróg kołowania i płyty postojowej dla samolotów. Wartość inwestycji wynosi prawie 10 milionów złotych, a jej zakończenie zaplanowano na pierwszy kwartał przyszłego roku.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Ja. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. 10 osób zostało poszkodowanych w wyniku nocnego pożaru w szpitalu specjalistycznym na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie. Ogień został już ugaszony, mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej.
5: Pożar wybuchł na 10 piętrze w sali o powierzchni około 20 metrów kwadratowych na oddziale wewnętrznym. W tym czasie na oddziale znajdowało się 38 pacjentów. Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy. W wyniku tego zdarzenia 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla i gazami pożarowymi.
4: W szpitalu trwają czynności, które mają ustalić przyczyny pożaru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa weryfikuje przyczynę omyłkowego wysłania wczoraj alertu do mieszkańców niezagrożonego województwa. Komunikat zamiast do mieszkańców Lubelszczyzny został wysłany do mieszkańców województwa lubuskiego. Sprawa jest wyjaśniana, informuje Polskie Radio rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk.
6: Po raz kolejny uruchomiliśmy system alertowy Alert RCB, to w kontekście zagrożenia z powietrza. Teren objęty ostrzeżeniem to województwo lubelskie. Doszło jednak do pomyłki po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i część odbiorców na terenie województwa lubuskiego otrzymała także takie ostrzeżenie, za co serdecznie przepraszamy. Weryfikujemy, co było powodem tej pomyłki.
4: Alert został odwołany po kilkudziesięciu minutach. We Francji ponad 5 tysięcy osób zostało zatrzymanych od początku protestów licealistów. Od ponad tygodnia uczniowie wychodzą na ulicę, domagając się poprawy warunków nauki. Jednak ich protesty przerodziły się w zamieszki.
7: Jak podało francuskie MSW, spośród 5060 osób zatrzymanych od początku protestów niemal 90% to osoby nieletnie. Dziś do incydentów doszło w ponad 400 liceach, to mniej niż w poprzednim tygodniu. Zapowiadane na jutro demonstracje w całym kraju nie wskazują jednak na osłabienie protestu. Licealistów dodatkowo mobilizuje sprzeciw wobec tego, co określają jako brutalną represję policji. Dziś w Lens 15-latek stracił dłoń w wyniku eksplozji policyjnego granatu. Oburzenie studentów wywołało również wkroczenie oddziałów przeznaczonych do tłumienia zamieszek na Uniwersytet Sorbonne Nouvelle w Paryżu, gdzie doszło do starć. Wielu polityków lewicy oskarża rząd o skłanianie policji do brutalnych działań. Władze podkreślają z kolei, że w wyniku wypadków lub działań manifestantów w ciągu tygodnia rannych zostało już około 200 uczniów, dziesiątki pracowników szkół oraz ponad 600 funkcjonariuszy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: Kłopoty z mieszkaniami, migracja, podejrzenia o korupcję w otoczeniu premiera oraz klęski żywiołowe to tylko niektóre kłopoty rządu w Hiszpanii. Premier Pedro Sanchez ogłosił przedterminowe wybory, które odbędą się 29 listopada. Profesor Cezary Taraha mówił w TVP Info, że ta decyzja może nie uratować lewicowego rządu.
0: Prawdopodobnie, jeśli dojdzie do utworzenia nowego rządu po wyborach, to partia Partido Popular wejdzie w koalicję z konserwatywnym Voxem, który jest jeszcze bardziej na prawo od Partido Popular. Ta zmiana polityki wewnętrznej i zagranicznej Hiszpanii może być daleka. Ta bieżąca sytuacja, ten kryzys właśnie migracyjny, kryzys mieszkaniowy, a tutaj warto jeszcze dodać, że ten kryzys mieszkaniowy wierzy się przede wszystkim że buduje się za mało mieszkań. Brakuje około 700 tysięcy mieszkań do tego, żeby zaspokoić oczekiwania.
4: Bezpośrednią przyczyną rozpisania nowych wyborów jest porażka rządowego projektu, który miał rozwiązać narastający kryzys mieszkaniowy. Propozycje premiera spotkały się z dobrym przyjęciem społecznym, ale w ubiegłym tygodniu zostały odrzucone przez prawicowych posłów. W wieku 86 lat zmarł Jeffrey Archer, brytyjski autor powieści sensacyjnych i konserwatywny polityk. Napisał prawie 40 książek, które sprzedały się na całym świecie w łącznym nakładzie ponad 300 milionów egzemplarzy. Jego najnowsza powieść Adam i Ewa ukazuje się dziś. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
4: Po ciepłym początku tygodnia czeka nas ochłodzenie. Jeszcze przed weekendem pogoda zacznie się pogarszać, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
9: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie. Zmiana pogody rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek. Tutaj od zachodu wkroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem. Za frontem już zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze. W piątek i podczas weekendu temperatura w wielu miejscach osiągnie 11-15 stopni.
4: Dziś po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach przelotne opady deszczu. Temperatura od 16 stopni na północy, 20 w centrum do 23 na południu kraju. Synoptycy ostrzegają też przed gęstymi mgłami, szczególnie na południu. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9 rano.
8: Jedynka. Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W Katowicach przeciążoną mamy drogę 86, która korkuje się pomiędzy węzłem Murckowska a Sosnowcem w obie strony. Poza tym na sosnowieckim odcinku lewy pas w stronę Katowic jest zamknięty przez drogowców, co spowalnia przejazd. Poza tym korki mamy przy zjeździe z DTS-ki w drogę 79 od strony Chorzowa. Korkuje się też pętla Brynowska i drogi dojazdowe do niej z każdej strony. Kierowcy informują też o postojach na Mikołowskiej i Mikołowskim rondzie. Wolniej poruszamy się też katowickim odcinkiem autostrady A4. Tak jest w rejonie węzła Murckowska. I autostradą A4 jedziemy do Mysłowic, gdzie pracują drogowcy. Tam częściowo zagrodzona jest jezdnia w stronę Katowic, przez co lekko korkuje się także zjazd z trasy S1 na autostradę A4 od strony Sosnowca. S1 mocno zakorkowana jest w Lędzinach. Też w miejscu prac drogowych ten zator mamy na jezdni w kierunku Siewierza. Duży ruch generuje postoje na drodze krajowej 44. Tak jest w Bieruniu, w Tychach i w Paniówkach. Podróżujący autostradą A1 wolno jadą jej gliwickim odcinkiem przy Europie Centralnej w stronę Pyrzowic. W Gliwicach przeciążoną mamy jeszcze drogę 78. Podobnie jest w Nieborowicach i w Rybniku. Korki mamy także na południowym odcinku trasy S1 w Bielsku Białej przy zjeździe w Aleje Jana Pawła od strony Żywca. Poza tym zatłoczone mamy centrum Bielska Białej i drogę 52 zarówno w Bielsku, jak i w Kozach. W Kozach, przypomnę, ruch odbywa się wahadłowo. Prace drogowe prowadzone są także na trasie S1 pomiędzy Przybędzą a Wieprzem, gdzie ruch odbywa się również wahadłowo. Tam też postoimy. Korkować zaczęły się także drogi dojazdowe do Żywca i to z każdej strony. Na północy prace drogowe generują postoje na drodze krajowej 46 w Blachowni i na drodze krajowej 43 w Lgocie. To na jezdni w kierunku Częstochowym. Poza tym duży ruch spowalnia przejazd przez centrum Częstochowym. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił, ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt, szepnie coś w sumieniu, zamykam oczy.

jadę tak do siwej nic stacji. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są problemy.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Jest 8. Zaginął 44-latek z gminnym Stów. Policjanci proszą o pomoc w poszukiwaniach. Obowiązują nowe maksymalne ceny paliw na stacjach. Rozmawialiśmy o tym z kierowcami. Kolejowe połączenie z Jastrzębiem Zdrojem powróci w 2029 roku. Zapowiedział to w Radiu Katowice prezydent Michał Urgoł.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policjanci z Komisariatu Policji w Kłomnicach poszukują zaginionego 44-letniego Piotra Bekusa, mieszkańca gminy Mstów. Mężczyzna 1 października wyszedł z domu i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Ostatni raz był widziany dzień później, około 13 w miejscowości Mstów w rejonie przychodni. Piotr Bekus ma 156 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. Cechami charakterystycznymi są krótkie blond włosy oraz niebieskie oczy. W chwili zaginięcia ubrany był w czarne spodnie, zieloną bluzę z kapturem oraz czarną czapkę z daszkiem. Każda osoba, która posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego lub widziała go w ostatnim czasie, proszona jest o kontakt z Komisariatem Policji w Kłomnicach lub numerem alarmowym 112. Dziś obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 może kosztować najwyżej 6 zł i 79 groszy za litr. To o 6 groszy więcej niż wczoraj. Diesel z kolei taniej o 6 groszy, czyli 7 zł i 82 grosze. Sprawdziliśmy, co o cenach na stacjach mówią kierowcy.
2: Lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
3: No musiałem jeździć tyle samo, co jeździłem, bo pracuję autem, natomiast dało się to odczuć po rachunkach. Także no zdecydowanie fajniej teraz będzie, jakby do udzielone te ceny.
4: No taniej, o złoty 50.
5: Jest różnica?
4: No na moich 30 kilometrach w jedną stronę do pracy to jest.
6: Zmieniło się to przez ostatnie 3 miesiące. No rzeczywiście, no benzyna była po 9 zł. Teraz jest troszeczkę niższa, troszeczkę tańsza.
7: Jak tam po obniżkach cen paliw?
8: No zaskakująco, ale dobrze. W końcu.
9: Jakkolwiek by to nie przeliczać, był to dużo większy koszt, tak?
0: Jeszcze dziś minister energii ma ogłosić ceny, które będą obowiązywać jutro.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W 2029 roku pierwszy pociąg dojedzie do Jastrzębia Zdroju. Zapowiedział to na antenie Radia Katowice Michał Urgoł, prezydent Jastrzębia. Ostatni pociąg odjechał stamtąd w 2001 roku i od tego czasu miasto jest kolejowo, komunikacyjnie wykluczone. Jak dodał poranny gość Radia Katowice, mieszkańcy powinni mieć wygodny dojazd do chociażby stolicy województwa śląskiego. Gotowy jest już projekt, a na finiszu są kolejne procedury, w tym postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji linii kolejowej i uzyskania pozwolenia na budowę. Planowane są 3 przystanki. Całej rozmowy można posłuchać na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Służby ratownicze ćwiczą dziś w Jastrzębiu Zdroju. W działaniach uczestniczą policjanci, strażacy, funkcjonariusze służby więziennej, jednostki wojskowej AGAT oraz służb miejskich. O możliwych utrudnieniach mówi aspirant sztabowa Halina Semik z Jastrzębskiej Policji.
10: Nastąpią utrudnienia w ruchu na ulicy Moszczynickiej w godzinach od 8 do 13. Będą odbywały się tam ćwiczenia Woda 2026, podczas których służby będą doskonaliły współdziałanie w sytuacji kryzysowej.
0: W czasie ćwiczeń mogą być emitowane sygnały alarmowe. Może także występować większy ruch pojazdów uprzywilejowanych. Przed nami ciepły i słoneczny dzień. Niebo będzie przeważnie bezchmurne, a słupki rtęci podskoczą do 23 kreski.
11: Tu Radio Dźwięk.
12: Ja. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. 10 osób zostało poszkodowanych w wyniku nocnego pożaru w szpitalu specjalistycznym na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie. Ogień został już ugaszony, mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej.
13: Pożar wybuchł na 10 piętrze w sali o powierzchni około 20 metrów kwadratowych na oddziale wewnętrznym. W tym czasie na oddziale znajdowało się 38 pacjentów. Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz. Pozostałych pacjentów ewakuowali strażacy. W wyniku tego zdarzenia 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla i gazami pożarowymi.
12: szpitalu trwają czynności, które mają ustalić przyczyny pożaru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa weryfikuje przyczynę omyłkowego wysłania wczoraj alertu do mieszkańców niezagrożonego województwa. Komunikat zamiast do mieszkańców Lubelszczyzny został wysłany do mieszkańców województwa lubuskiego. Sprawa jest wyjaśniana, informuje Polskie Radio rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk.
5: Po raz kolejny uruchomiliśmy system alertowy Alert RCB, to w kontekście zagrożenia z powietrza. Teren objęty ostrzeżeniem to województwo lubelskie. Doszło jednak do pomyłki po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i część odbiorców na terenie województwa lubuskiego otrzymała także takie ostrzeżenie, za co serdecznie przepraszamy. Weryfikujemy, co było powodem tej pomyłki.
12: Alert został odwołany po kilkudziesięciu minutach. We Francji ponad 5 tysięcy osób zostało zatrzymanych od początku protestów licealistów. Od ponad tygodnia uczniowie wychodzą na ulicę, domagając się poprawy warunków nauki. Jednak ich protesty przerodziły się w zamieszki.
11: Jak podało francuskie MSW, spośród 5060 osób zatrzymanych od początku protestów niemal 90% to osoby nieletnie. Dziś do incydentów doszło w ponad 400 liceach, to mniej niż w poprzednim tygodniu. Zapowiadane na jutro demonstracje w całym kraju nie wskazują jednak na osłabienie protestu. Licealistów dodatkowo mobilizuje sprzeciw wobec tego, co określają jako brutalną represję policji. Dziś w Lons 15-latek stracił dłoń w wyniku eksplozji policyjnego granatu. Oburzenie studentów wywołało również wkroczenie oddziałów przeznaczonych do tłumienia zamieszek na Uniwersytet Sorbonne Nouvelle w Paryżu, gdzie doszło do starć. Wielu polityków lewicy oskarża rząd o skłanianie policji do brutalnych działań. Władze podkreślają z kolei, że w wyniku wypadków lub działań manifestantów w ciągu tygodnia rannych zostało już około 200 uczniów, dziesiątki pracowników szkół oraz ponad 600 funkcjonariuszy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
12: Kłopoty z mieszkaniami, migracja, podejrzenia o korupcję w otoczeniu premiera oraz klęski żywiołowe to tylko niektóre kłopoty rządu w Hiszpanii. Premier Pedro Sanchez ogłosił przedterminowe wybory, które odbędą się 29 listopada. Profesor Cezary Taraha mówił w TVP Info, że ta decyzja może nie uratować lewicowego rządu.
14: Prawdopodobnie jeśli dojdzie do utworzenia nowego rządu po wyborach, to partia Partido Popular wejdzie w koalicję z konserwatywnym Voxem, który jest jeszcze bardziej na prawo od Partido Popular. Ta zmiana polityki wewnętrznej i zagranicznej Hiszpanii może być daleka. Ta bieżąca sytuacja, ten kryzys właśnie migracyjny, kryzys mieszkaniowy, a tutaj warto jeszcze dodać, że ten kryzys mieszkaniowy wierzy się przede wszystkim, że buduje się za mało mieszkań. Brakuje około 700 tysięcy mieszkań do tego, żeby zaspokoić oczekiwania.
12: Bezpośrednią przyczyną rozpisania nowych wyborów jest porażka rządowego projektu, który miał rozwiązać narastający kryzys mieszkaniowy. Propozycje premiera spotkały się z dobrym przyjęciem społecznym, ale w ubiegłym tygodniu zostały odrzucone przez prawicowych posłów. W wieku 86 lat zmarł Jeffrey Archer, brytyjski autor powieści sensacyjnych i konserwatywny polityk. Napisał prawie 40 książek, które sprzedały się na całym świecie w łącznym nakładzie ponad 300 milionów egzemplarzy. Jego najnowsza powieść Adam i Ewa ukazuje się dziś. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
12: Po ciepłym początku tygodnia czeka nas ochłodzenie. Jeszcze przed weekendem pogoda zacznie się pogarszać, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
15: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie. Zmiana pogody rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek. Tutaj od zachodu wkroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem. Za frontem już zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze. W piątek i podczas weekendu temperatura w wielu miejscach osiągnie 11-15 stopni.
12: Dziś po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach przelotne opady deszczu. Temperatura od 16 stopni na północy, 20 w centrum do 23 na południu kraju. Synoptycy ostrzegają też przed gęstymi mgłami, szczególnie na południu. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9 rano.
1: Jedynka. Polskie Radio.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
17: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W Katowicach przeciążoną mamy drogę 86, która korkuje się pomiędzy węzłem Murckowska a Sosnowcem w obie strony. Poza tym na sosnowieckim odcinku lewy pas w stronę Katowic jest zamknięty przez drogowców, co spowalnia przejazd. Poza tym korki mamy przy zjeździe z DTS-ki w drogę 79 od strony Chorzowa. Korkuje się też pętla Brynowska i drogi dojazdowe do niej z każdej strony. Kierowcy informują też o postojach na Mikołowskiej i Mikołowskim rondzie. Wolniej poruszamy się też katowickim odcinkiem autostrady A4. Tak jest w rejonie węzła Murckowska. I autostradą A4 jedziemy do Mysłowic, gdzie pracują drogowcy. Tam częściowo zagrodzona jest jezdnia w stronę Katowic, przez co lekko korkuje się także zjazd z trasy S1 na autostradę A4 od strony Sosnowca. S1 mocno zakorkowana jest w Lędzinach. Też w miejscu prac drogowych ten zator mamy na jezdni w kierunku Siewierza. Duży ruch generuje postoje na drodze krajowej 44. Tak jest w Bieruniu, w Tychach i w Paniówkach. Podróżujący autostradą A1 wolno jadą jej gliwickim odcinkiem przy Europie Centralnej w stronę Pyrzowic. W Gliwicach przeciążoną mamy jeszcze drogę 78. Podobnie jest w Nieborowicach i w Rybniku. Korki mamy także na południowym odcinku trasy S1 w Bielsku Białej przy zjeździe w Aleje Jana Pawła od strony Żywca. Poza tym zatłoczone mamy centrum Bielska Białej i drogę 52 zarówno w Bielsku, jak i w Kozach. W Kozach, przypomnę, ruch odbywa się wahadłowo. Prace drogowe prowadzone są także na trasie S1 pomiędzy Przybędzą a Wieprzem, gdzie ruch odbywa się również wahadłowo. Tam też postoimy. Korkować zaczęły się także drogi dojazdowe do Żywca i to z każdej strony. Na północy prace drogowe generują postoje na drodze krajowej 46 w Blachowni i na drodze krajowej 43 w Lgocie. To na jezdni w kierunku Częstochowym. Poza tym duży ruch spowalnia przejazd przez centrum Częstochowe. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
18: Tu Radio Dźwięk.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Dzień dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam, przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko niefrasobliwy.
1: Czułego dnia nie
0: stworzyłeś piekła?

0: Jest 9:00. Prezydent Jastrzębia-Zdroju zapowiedział w Radiu Katowice wybudowanie w mieście specjalnej strefy centrum. Tłumaczył, co w niej powstanie. 2 godziny trwała poranna awaria w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. W informacjach także o Rosjanach, którzy boją się epidemii dżumy. Pytanie, czy ich obawy są uzasadnione.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Specjalna strefa centrum powstanie w Jastrzębiu-Zdroju. Miasto jest w trakcie opracowywania koncepcji urbanistycznej dla 11-hektarowej działki między ulicami Warszawską, Północną, Sybiraków i Rondem Porozumienia Jastrzębskiego. Teren kosztował ponad 16 milionów złotych. Jak wskazał o poranku w Radiu Katowice prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł, firma urbanistyczna przygotowała 4 propozycje, które samorząd chce teraz skonsultować z mieszkańcami.
2: Od takiej bardzo zielonej po architekturze zatopionej w zieleni, oczywiście z poszanowaniem tej zieleni, bo to dla tych, którzy wiedzą, to jest bardzo zielona część miasta, ale patrzymy na to dużo szerzej, ponieważ również kupiliśmy kinocentrum, które jest w sąsiedztwie. Tam właśnie projektuje się przyszły dworzec. Budujemy akwapark wzdłuż ulicy Warszawskiej, a to jest właśnie ta strefa centrum, to jest z tej ulicy Warszawskiej i Północnej. Patrzymy na to, na ten teren bardzo szeroko, no i zachęcamy do konsultacji. Wczoraj rozpoczął się drugi etap.
0: Cała inwestycja ma być realizowana etapami przy wsparciu inwestorów prywatnych oraz środków zewnętrznych. Miasto chce inwestować między innymi w budownictwo społeczne na tym terenie. A cała rozmowa z Michałem Urgołem dostępna jest na radio.katowice.pl. 2 godziny trwała poranna awaria w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. Od 5:30 do 7:30 nie działała urzędowa strona internetowa oraz telefony. Jak usłyszeliśmy, powodem była usterka zasilania, którą udało się usunąć w momencie otwierania budynku Urzędu Wojewódzkiego dla petentów. Jak przekonują przedstawiciele wojewody, awaria nie wpłynęła na pracę urzędu i obsługę interesantów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Z darmowego badania mammograficznego może skorzystać część mieszkanek regionu. To w ramach akcji Różowy Październik, mającej na celu zwiększenie świadomości o nowotworze piersi. Dziś mammobus stanął m.in. w Gliwicach na Placu Krakowskim. Kto będzie mógł się przebadać?
3: Bezpłatne badanie przysługuje paniom od 45 do 74 roku życia. Trwa około 5 minut i polega na wykonaniu 4 zdjęć RTG po 2 każdej piersi. Może pomóc w wykryciu raka na bardzo wczesnym etapie. Skuteczność profilaktyki potwierdzają badania naukowe. U kobiet między 50 a 69 rokiem życia, które regularnie robiły mammografię, umieralność jest mniejsza o blisko 30%. Na miejscu konieczne będzie okazanie dokumentu tożsamości. Z mammobusa skorzystać można do jutra.
0: A informację tę zebrał Artur Zubek. W kolejnych dniach mammobus odwiedzi też Jaworzno, Chorzów, Katowice czy Dąbrowę Górniczą. Na badanie obowiązują wcześniejsze zapisy. Rosjanie boją się wybuchu epidemii dżumy. Sąsiednie kraje wprowadzają specjalne środki ostrożności, a Kreml uspokaja i zaleca obserwowanie komunikatów służb sanitarnych.
4: Na początku października w jednym ze szpitali obwodu irkuckiego zmarła pielęgniarka pracująca w Instytucie Chorób Zakaźnych. Lokalne serwisy napisały, że przyczyną śmierci była dżuma płucna. Natomiast służby sanitarne podały, że było to zapalenie płuc. Na niezależnych kanałach pojawiły się tytuły: władze milczą, a ludzie biegną do aptek. Blogerzy pytają, czy w Rosji możliwy jest wybuch epidemii dżumy. Niezależna telewizja Deszcz poinformowała, że Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan wprowadziły specjalne środki ostrożności na granicach z Rosją. Prowadzone są kontrole i działają punkty czasowej kwarantanny. Telewizja Deszcz podała również, że pielęgniarka, która zmarła w irkuckim szpitalu, to laborantka instytutu zajmującego się badaniem wirusa dżumy. Kobieta przed śmiercią miała w czasie pracy rozbić próbówkę z wirusem dżumy.
0: A informację tę zebrał Maciej Jastrzębski. Polska złota jesień. Będziemy się nią mogli cieszyć jeszcze co najmniej dziś i jutro. Niebo będzie przeważnie bezchmurne, a słupki rtęci podskoczą do 23 kreski.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
5: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już 9, dziś wtorek, 6 października. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
1: Incydent w bułgarskiej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym. Drony zaatakowały dwa statki.
2: Sejm zajmie się zmianami w podatkach. 3,5 miliona podatników ma na tym zyskać.
1: Rosja boi się dżumy. Sąsiednie kraje zaostrzają środki ostrożności.
2: Drony zaatakowały dwa statki w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym. Te informacje przekazał kilkanaście minut temu prezydent Bułgarii. Rosja zaatakowała także statek towarowy w ukraińskim porcie Czarnomorsk.
1: Do 6 wzrosła natomiast liczba ofiar ataku na Charków. Rosjanie atakują to drugie co do wielkości ukraińskie miasto za pomocą kierowanych bomb. W nocy rosyjska armia ostrzeliwała także inne regiony. O szczegółach Paweł Buszko.
3: W Charkowie do późnych godzin nocnych trwała akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Oprócz 6 zabitych 59 osób odniosło rany. Wśród rannych są dzieci. To wynik poniedziałkowych eksplozji kierowanych bomb lotniczych w słobickiej dzielnicy Charkowa. Rosjanie wczoraj kilkukrotnie używali tam tego rodzaju broni. W nocy Rosjanie uderzali też m.in. za pomocą bezzałogowców. Atakowali most na Dnieprze w Zaporożu. Dwie osoby są ranne. W ostatnich godzinach alarmy ogłaszano też w Kijowie. Tam odłamki drona spadły na jedną ze szkół. W odpowiedzi Ukraińcy atakowali swoimi bezzałogowcami Moskwę. Według rosyjskich doniesień w kierunku rosyjskiej stolicy i okolic w nocy leciało ponad 600 ukraińskich dalekosiężnych dronów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: O ewentualny atak Rosji na kraje NATO pytany był w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Krzysztof Bosak z Konfederacji.
1: Wicemarszałek Sejmu powiedział, że musimy być przygotowani na każdy scenariusz, szczególnie mając za sąsiada Rosję.
4: Mentalność rosyjska, ich sposób prowadzenia polityki nie polega na tym, żeby zaraz wypowiadać wojny. Oni w tej chwili już prowadzą rozwinięte operacje dywersyjno-sabotażowe w państwach zachodnich, w tym w Polsce. Dzięki Bogu nikt na razie nie zginął, natomiast robiąc te akcje liczą się z tym, że zginą ludzie. Mam na myśli zarówno podpalenie, jak i próby wykolenia pociągów. I myślę, że będą kolejne akcje i w innych państwach, i w Polsce. Dlatego, że obecny gospodarz Kremla jest wyjątkowo niezadowolony z tego, że mu na Ukrainie nie idzie.
1: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
2: Zmianami podatkowymi zajmie się dziś Sejm. W myśl rządowego projektu nastąpi podniesienie progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych.
1: Przepisy przewidują również podwyżki podatków, które mają sfinansować te plany. Rozwiązania mają być korzystne dla 3,5 miliona podatników.
5: My w odpowiedzialny sposób podchodzimy do finansów państwa. Potrzebujemy skończyć z taką szarlatanerią w debacie publicznej, kiedy to są przedstawiane propozycje podatkowe bez jakichkolwiek pomysłów ich sfinansowania.
2: Powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Maksymalny zysk z nowych przepisów może wynieść do 3600 zł rocznie.
1: Rosjanie boją się wybuchu epidemii dżumy. Sąsiednie kraje wprowadzają specjalne środki ostrożności, a Kreml uspokaja i zaleca obserwowanie komunikatów służb sanitarnych.
6: Na początku października w jednym ze szpitali obwodu irkuckiego zmarła pielęgniarka pracująca w Instytucie Chorób Zakaźnych. Lokalne serwisy napisały, że przyczyną śmierci była dżuma płucna. Natomiast służby sanitarne podały, że było to zapalenie płuc. Na niezależnych kanałach pojawiły się tytuły "Władze milczą, a ludzie biegną do aptek". Blogerzy pytają, czy w Rosji możliwy jest wybuch epidemii dżumy. Niezależna telewizja Deszcz poinformowała, że Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan wprowadziły specjalne środki ostrożności na granicach z Rosją. Prowadzone są kontrole i działają punkty czasowej kwarantanny. Telewizja Deszcz podała również, że pielęgniarka, która zmarła w irkuckim szpitalu, to laborantka instytutu zajmującego się badaniem wirusa dżumy. Kobieta przed śmiercią miała w czasie pracy rozbić próbówkę z wirusem dżumy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Trwa trzecia odsłona kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Z badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że prawie 80% dorosłych Polaków uważa, że krzyczenie na dzieci to dopuszczalna forma przemocy.
2: Liderka kampanii Monika Sajkowska mówi, że maleje przyzwolenie na kary fizyczne, ale zdecydowana większość dorosłych nie uważa krzyku za przemoc.
7: Ciągle 1/3 polskiego społeczeństwa popiera stosowanie kar fizycznych, a jeśli chodzi o kary emocjonalne, szczególnie krzyk na dzieci, to aż 80% dorosłych Polaków uważa, że jest on dopuszczalny w relacjach dorosłych z dziećmi.
1: Kampania potrwa 6 tygodni.
8: Klimat.
2: Umiarkowana jakość powietrza w kilkunastu miejscach kraju, głównie na Śląsku. Na pozostałym obszarze Polski jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
1: 25% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 18 do 20 zalecane jest oszczędzanie prądu.
2: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jest 5 po 9, to czas na sport. Norbert Michalak.
9: Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w spotkaniu Dywizji B Ligi Narodów. W pierwszej połowie Polacy nie wykorzystali okazji, żeby zdobyć bramkę, za to gola na wagę 3 punktów dla gospodarzy zdobył w 84 minucie Iwan Basic, skutecznie wykonując rzut karny odgwizdany po faulu Jana Bednarka na rywalu. Mecz podsumowuje Piotr Zieliński.
10: W pierwszej połowie kilka stuprocentowych sytuacji, 2-3, które musimy wykorzystać, przy tym, że gramy na ciężkim terenie z rywalem, który gdzieś tam fizycznie dobrze wygląda i tutaj akurat się dobrze czuję. Daliśmy się już później ich grę, trochę im przestrzeń zostawialiśmy, żeby mogli te wrzutki robić, byli groźni, zbierali te długie piłki, no i było trochę smrodu przez to.
9: Po czterech kolejkach biało-czerwoni mają tylko 4 punkty i zajmują trzecie miejsce w tabeli. Prowadzi Szwecja przed Bośnią i Hercegowiną. Oba te zespoły pozostają niepokonane w obecnej edycji Ligi Narodów. Rumunia nie zdobyła dotychczas punktu. Na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają na wyjeździe z Rumunami i u siebie ze Szwedami. W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober, jeden z najjaśniejszych punktów polskiej piłki przełomu lat 80. i 90. O śmierci byłego kadrowicza poinformował Jacek Bogusiak, kustosz tradycji łódzkiego klubu sportowego, przekazując, że piłkarz odszedł nad ranem po ciężkiej chorobie. W reprezentacji Polski Ziober rozegrał 46 spotkań, zdobywając 8 bramek. Zwieńczeniem jego świetnej postawy na boisku był tytuł piłkarza roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna przyznanym mu w 1990 roku. 41-letni Aleksander Owieczkin, najlepszy strzelec w historii hokejowej NHL, poinformował, że ten sezon będzie ostatnim w jego profesjonalnej karierze. Hokeista Washington Capitals przekazał tę wiadomość kolegom z drużyny na 2 dni przed pierwszym meczem domowym, a klub opublikował jego oficjalne oświadczenie. Rosjanin, który pobił historyczny rekord Wayne'a Gretzkiego w kwietniu 2025 roku,

0: Jest 9:00. Prezydent Jastrzębia-Zdroju zapowiedział w Radiu Katowice wybudowanie w mieście specjalnej strefy centrum. Tłumaczył, co w niej powstanie. 2 godziny trwała poranna awaria w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. W informacjach także o Rosjanach, którzy boją się epidemii dżumy. Pytanie, czy ich obawy są uzasadnione.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Specjalna strefa centrum powstanie w Jastrzębiu-Zdroju. Miasto jest w trakcie opracowywania koncepcji urbanistycznej dla 11-hektarowej działki między ulicami Warszawską, Północną, Sybiraków i Rondem Porozumienia Jastrzębskiego. Teren kosztował ponad 16 milionów złotych. Jak wskazał o poranku w Radiu Katowice prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł, firma urbanistyczna przygotowała 4 propozycje, które samorząd chce teraz skonsultować z mieszkańcami.
2: Od takiej bardzo zielonej po architekturze zatopionej w zieleni, oczywiście z poszanowaniem tej zieleni, bo to dla tych, którzy wiedzą, to jest bardzo zielona część miasta, ale patrzymy na to dużo szerzej, ponieważ również kupiliśmy kinocentrum, które jest w sąsiedztwie. Tam właśnie projektuje się przyszły dworzec, budujemy akwapark wzdłuż ulicy Warszawskiej, a to jest właśnie ta strefa centrum, to jest z tej ulicy Warszawskiej i Północnej. Patrzymy na to, na ten teren bardzo szeroko, no i zachęcamy do konsultacji. Wczoraj rozpoczął się drugi etap.
0: Cała inwestycja ma być realizowana etapami przy wsparciu inwestorów prywatnych oraz środków zewnętrznych. Miasto chce inwestować między innymi w budownictwo społeczne na tym terenie. A cała rozmowa z Michałem Urgołem dostępna jest na radio.katowice.pl. 2 godziny trwała poranna awaria w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. Od 5:30 do 7:30 nie działała urzędowa strona internetowa oraz telefony. Jak usłyszeliśmy, powodem była usterka zasilania, którą udało się usunąć w momencie otwierania budynku Urzędu Wojewódzkiego dla petentów. Jak przekonują przedstawiciele wojewody, awaria nie wpłynęła na pracę urzędu i obsługę interesantów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Z darmowego badania mammograficznego może skorzystać część mieszkanek regionu. To w ramach akcji Różowy Październik, mającej na celu zwiększenie świadomości o nowotworze piersi. Dziś mammobus stanął m.in. w Gliwicach na Placu Krakowskim. Kto będzie mógł się przebadać?
3: Bezpłatne badanie przysługuje paniom od 45 do 74 roku życia. Trwa około 5 minut i polega na wykonaniu 4 zdjęć RTG po 2 każdej piersi. Może pomóc w wykryciu raka na bardzo wczesnym etapie. Skuteczność profilaktyki potwierdzają badania naukowe. U kobiet między 50 a 69 rokiem życia, które regularnie robiły mammografię, umieralność jest mniejsza o blisko 30%. Na miejscu konieczne będzie okazanie dokumentu tożsamości. Z mammobusa skorzystać można do jutra.
0: A informację tę zebrał Artur Zubek. W kolejnych dniach mammobus odwiedzi też Jaworzno, Chorzów, Katowice czy Dąbrowę Górniczą. Na badanie obowiązują wcześniejsze zapisy. Rosjanie boją się wybuchu epidemii dżumy. Sąsiednie kraje wprowadzają specjalne środki ostrożności, a Kreml uspokaja i zaleca obserwowanie komunikatów służb sanitarnych.
4: Na początku października w jednym ze szpitali obwodu irkuckiego zmarła pielęgniarka pracująca w Instytucie Chorób Zakaźnych. Lokalne serwisy napisały, że przyczyną śmierci była dżuma płucna. Natomiast służby sanitarne podały, że było to zapalenie płuc. Na niezależnych kanałach pojawiły się tytuły: władze milczą, a ludzie biegną do aptek. Blogerzy pytają, czy w Rosji możliwy jest wybuch epidemii dżumy. Niezależna telewizja Deszcz poinformowała, że Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan wprowadziły specjalne środki ostrożności na granicach z Rosją. Prowadzone są kontrole i działają punkty czasowej kwarantanny. Telewizja Deszcz podała również, że pielęgniarka, która zmarła w irkuckim szpitalu, to laborantka instytutu zajmującego się badaniem wirusa dżumy. Kobieta przed śmiercią miała w czasie pracy rozbić próbówkę z wirusem dżumy.
0: A informację tę zebrał Maciej Jastrzębski. Polska złota jesień. Będziemy się nią mogli cieszyć jeszcze co najmniej dziś i jutro. Niebo będzie przeważnie bezchmurne, a słupki rtęci podskoczą do 23 kreski.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 6 października. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa.
7: Atak na 2 statki na Morzu Czarnym w bułgarskiej strefie ekonomicznej. Nawet 3 lata potrwa kryzys na rynku paliw, tyle czasu zajmie odbudowa potencjału rafinerii na Bliskim Wschodzie. We Francji demonstracje w obronie licealistów, którzy od ponad tygodnia organizują protesty. Dwa statki zostały zaatakowane przez drony w bułgarskiej strefie ekonomicznej Morza Czarnego. Jeden ze statków pływający pod banderą Togo został poważnie uszkodzony i zatonął. Los jego załogi pozostaje nieznany. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Drugi statek pływający pod banderą Palau stanął w ogniu. Jego 18-osobowa załoga opuściła jednostkę i została uratowana przez bułgarski prom. Wczoraj dwa rosyjskie drony uderzyły w turecki statek handlowy na wodach terytorialnych Rumunii na Morzu Czarnym. Na pokładzie wybuchł pożar, a statek ostatecznie zatonął. Zginęły dwie osoby, w tym kapitan, a 11 członków załogi zostało uratowanych. Ukraińscy żołnierze po raz drugi w ostatnich tygodniach dostarczyli dronami dużą partię pomocy do okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim. Do operacji wykorzystano ciężkie drony. Ich lot trzeba było zaplanować przez rejon, w którym Rosjanie intensywnie używają środków rozpoznania i walki radioelektronicznej.
5: W akcję zaangażowanych było kilka pododdziałów podporządkowanych 30. Korpusowi Piechoty Morskiej, mówi jego rzecznik Paweł Drochnal. Dzięki umiejętnościom operatorów ciężkich dronów i wykonanej wcześniej pracy ładunek udało się dostarczyć. Były w nim przede wszystkim leki, żywność oraz paczki dla dzieci, głównie ze słodyczami. Oleszki pozostają pod rosyjską okupacją, dlatego miejscowa administracja nie może prowadzić tam normalnej dystrybucji pomocy, tłumaczy szefowa Oleszkowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Tetiana Hasanenko.
8: Nie ma leków, podobnie jak żywności. Wyposażenie naszego szpitala wywiezione jeszcze w 2022 roku. Opakowanie zwykłego leku przeciwbólowego kosztuje blisko 50 zł i praktycznie nie da się go kupić. Wcześniej Ukraina dostarczyła do Oleszek dronami około 4 ton żywności. Część paczek odbierali rosyjscy żołnierze, a mieszkańcy obawiali się represji za przyjęcie ukraińskiej pomocy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
7: Trudna sytuacja na rynku paliw może potrwać 2-3 lata. Wiceminister energii Piotr Masłowski wyjaśnia, że tyle czasu może potrwać odbudowa potencjału przetwórczego na Bliskim Wschodzie.
9: Nie chcę tu też jakichś chybowych wieści przekazywać i straszyć. Mówię o tym, co się dyskutuje w kuluarach wśród tych osób, które się tym rynkiem zajmują. No widać, że jakiegoś optymizmu nie ma.
7: Rządowy program ceny paliw niżej ma obowiązywać do końca roku. Zostanie sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Będą demonstrować w obronie licealistów, którzy od ponad tygodnia organizują protesty. Na ulice francuskich miast wyjdą dziś środowiska oświaty oraz inne grupy zawodowe popierające żądania poprawy warunków nauki oraz krytykujący przemoc ze strony policji. Władze obawiają się, że demonstracje mogą przerodzić się w zamieszki.
10: Protesty odbędą się w około 50 dużych miastach, m.in. w Bordeaux, Marsylii, Lyonie i Paryżu. W marszach wezmą udział uczniowie, nauczyciele, studenci, a także związkowcy, politycy, a nawet rolnicy. Wszyscy deklarują solidarność z licealistami i krytykują tłumienie protestów przez policję. Wczoraj 15-latek stracił dłoń w wyniku wybuchu policyjnego granatu. Młodzież ma się źle, nie ma dostępu do szkolnych pielęgniarzy czy lekarzy, nieobecni nauczyciele nie są zastępowani. Warunki nauki są złe. Uczniowie pracują od 8 do 18 w salach bez wentylatorów, powiedzieli mi nauczyciele wspierający protesty licealistów. Pojawiające się apele do buntu budzą obawy władz, że dzisiejsze demonstracje staną się kulminacją trwających od tygodnia zamieszek. Od początku protestów zatrzymano ponad 5 tysięcy osób, setki zostały ranne, a straty szacowane są na dziesiątki milionów euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziobel, jeden z najjaśniejszych punktów polskiej piłki przełomu lat 80. i 90. Piłkarz odszedł nad ranem po ciężkiej chorobie. Ziobel był wychowankiem ŁKS-u Łódź, z którego po latach udanych występów trafił do francuskiego Montpellier, a następnie do hiszpańskiej Osasuny. W reprezentacji Polski występował w latach 1988-93, rozgrywając 46 spotkań, zdobywając 8 bramek. Zwieńczeniem jego postawy na boisku był tytuł piłkarza roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna przyznanym mu w roku 1990. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Dziś słonecznie, po południu na północy może przelotnie popadać. 16 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum i 22 na południu.
12: Trójka.
13: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Nadal zablokowana jest krajowa droga numer 11 w Hanusku, gdzie doszło do wypadku. Policja wyznaczyła objazdy. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony. Kierowcom przypominamy, że nieopodal, bo na drodze 78 w Reptach Śląskich trwa przebudowa skrzyżowania i tam mamy korki w obu kierunkach. Prace drogowe generują też postoje na drodze 94 w Piekarach Śląskich. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Na północy niewielkich kłopotów spodziewajmy się w Blachowni na drodze krajowej 46. Postoje mamy tam przed dojazdem do zwężonego odcinka i to z obu stron. Na południu niewielkie kłopoty mamy w Kozach na drodze 52, gdzie też prowadzone są prace drogowe. Tam trwa budowa ronda, ruch odbywa się wahadłowo. Prace drogowe prowadzone są także na południowym odcinku trasy S1. W Przybędzy tam dokuczliwych korków jak na razie nie ma, ale chwilowe tworzą się na pasach w obie strony. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Niejeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jestem.

0: Jest 11. Zwykła kontrola drogowa może się zakończyć poważnymi konsekwencjami prawnymi dla 40-latka. Za chwilę więcej o historii z Piekar Śląskich. Poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz jest zdziwiony propozycją Rozwoju Plus. Powiemy o tym, jakie słowa padły w Radiu Katowice. 1500 razy wyjechali w tym sezonie do akcji śląscy ratownicy z motocyklowych jednostek ratowniczych. Wiemy więcej o najnowszych danych na ten temat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Mogła być prosta interwencja i zwykły mandat, ale 40-latek ściągnął sobie na głowę więcej kłopotów. Kierowca samochodu dostawczego został zatrzymany z powodu źle zabezpieczonego ładunku w samochodzie dostawczym i pasażerów, którzy nie zapięli pasów. Podczas kontroli piekarscy funkcjonariusze ukarali kierowcę i pasażerów mandatami i na tym by się sprawa skończyła, ale jeden z pasażerów usiłował wręczyć policjantowi 100 złotych łapówki. Policjant nie skusił się na oferowane pieniądze, ale w zamian za to zatrzymał mężczyznę. Podczas przeszukania plecaka dodatkowo znaleziono przy nim woreczek z narkotykami. 40-latek usłyszał już zarzuty i za swoje czyny odpowie teraz przed sądem. Poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz jest zdziwiony propozycją Rozwoju Plus dotyczącą obowiązkowego szkolenia wojskowego dla parlamentarzystów. Jak mówił w Radiu Katowice, każdy parlamentarzysta może zgłosić się na dostępne dla wszystkich szkolenia.
2: Nie uważam, żeby ta ustawa jakąkolwiek wartość wnosiła dla państwa. Nic krajowi nie daje, że się zmusi posłów do tego, żeby poszli na szkolenie wojskowe. Nie ma tam żadnej wartości dodanej. Jeżeli tą wartością dodaną ma być jakiś symbolizm tej sytuacji, że posłowie idą na ćwiczenia, to tego też symbolizmu nie ma, bo on byłby jakby posłowie w ramach organizowanych takich szkoleń wojskowych po prostu z nich skorzystali.
0: Ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus przygotowało projekt ustawy, zgodnie z którym posłowie i senatorowie, którzy nie ukończyli 60 lat, mieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa. Dziś ma zostać złożony w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: 1500 razy wyjechali w tym sezonie do akcji śląscy ratownicy z motocyklowych jednostek ratowniczych. Znajdują się one w Katowicach, Sosnowcu oraz Bielsku-Białej i funkcjonują od początku maja. Wojewoda śląski Marek Wójcik podkreśla, że motoambulanse są ważnym uzupełnieniem systemu.
3: Cieszę się, że te jednostki zostały włączone do systemu. Ratownicy są w stanie szybko docierać do pacjentów zarówno w zatłoczonych miastach, ale także na przykład na autostradzie. Ten pierwszy sezon pokazał, że motoambulanse się przyjęły, że rzeczywiście często wyjeżdżają do pacjentów, dlatego myślę, że pogotowie w województwie śląskim wystąpią o uruchomienie większej liczby motoambulansów.
0: Motocykl pozwala szybciej dotrzeć w trudno dostępne miejsca. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, profesor Klaudiusz Nadolny, zwraca uwagę na doświadczenie ratowników.
4: Nikt nie jest tam z przypadku. To są medycy naprawdę najwyższej klasy, świetnie merytorycznie przygotowani, ale też to bardzo ważne, bo może przede wszystkim są to osoby bardzo doświadczone, jeżeli chodzi o poruszanie się motocyklem. To są motocykle, które pojemność to jest 1250, 1300 pewności silnika. Ważą po 300-400 kg. Ze sprzętem medycznym to są dodatkowe kilogramy. Poruszanie się takim motocyklem, jeszcze na świetnych dźwiękowych, naprawdę z ogromną sztuką.
0: Motocykle ratownicze wyposażone są w niezbędny sprzęt. Dzięki nim ratownicy mają możliwość na przykład wjechania do budynku, hali magazynowej czy centrum handlowego. Zgodnie z planem w województwie śląskim ma powstać więcej takich jednostek. Dyskusje o zdrowiu psychicznym, warsztaty i wiele innych wydarzeń. Rusza cykl pod nazwą Katowice dla zdrowia psychicznego. Celem jest zwrócenie uwagi na różnego rodzaju kryzysy i problemy psychiczne, a także na to, co może pomóc zachować równowagę. W programie zaplanowano całodniową konferencję na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W programie znalazła się m.in. rozmowa z psycholożką i pisarką Natalią de Barbaro. Warsztaty na temat tego, jak radzić sobie ze stresem, czy panel dotyczący radzenia sobie w przypadku chorób onkologicznych. W kolejnych dniach także zaplanowano warsztaty oraz projekcję filmu pod tytułem Powiedz mi, co czujesz. Z kolei w piątek w studiu koncertowym w Radiu Katowice odbędzie się specjalny koncert. Dziś natomiast zaplanowano całodniową konferencję. Wydarzenie potrwa do 12 października. Jutro jeszcze piękna, złota polska jesień. W dzień chmur będzie niewiele, rano tylko miejscami, zwłaszcza w dolinach, mogą jeszcze się utrzymywać szybko zanikające mgły. Na termometrach zobaczymy, podobnie jak dziś, od 21 do 23 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Nadal zablokowana jest krajowa droga numer 11 w Hanusku, gdzie doszło do wypadku. Policja wyznaczyła objazdy. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony. Kierowcom przypominamy, że nieopodal, bo na drodze 78 w Reptach Śląskich trwa przebudowa skrzyżowania i tam mamy korki w obu kierunkach. Prace drogowe generują też postoje na drodze 94 w Piekarach Śląskich. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Na północy niewielkich kłopotów spodziewajmy się w Blachowni na drodze krajowej 46. Postoje mamy tam przed dojazdem do zwężonego odcinka i to z obu stron. Na południu niewielkie kłopoty mamy w Kozach na drodze 52, gdzie też prowadzone są prace drogowe. Tam trwa budowa ronda, ruch odbywa się wahadłowo. Prace drogowe prowadzone są także na południowym odcinku trasy S1. W Przybędzy tam dokuczliwych korków jak na razie nie ma, ale chwilowe tworzą się na pasach w obie strony. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
6: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 6 października, właśnie minęła 11. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
8: Polska musi być gotowa na każdy scenariusz, tak mówi premier na inauguracji roku w Akademii Sztuki Wojennej. Pierwsze wnioski o dofinansowanie budowy schronów z KPO są już gotowe. Były szef niemieckiego wywiadu został zatrzymany rano pod zarzutem szpiegostwa. Musimy być gotowi na każdy scenariusz, mówił premier Donald Tusk podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej. To uczelnia, której podstawowym zadaniem jest przygotowywanie oficerów do pełnienia funkcji dowódczych i sztabowych. Przygotowuje też administrację publiczną do działania w warunkach zagrożenia. Przed kancelarią premiera jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry. Z Dagmarą połączymy się później. Tymczasem 2 miliardy złotych z KPO trafi na budowę schronów. Gotowe są pierwsze wnioski o dofinansowanie. Tak mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski.
9: 2 dni temu ruszyła pierwsza budowa pierwszego schronu, takiego pełnego schronu, nie punktu schronienia, w Malborku. Właśnie z tych pieniędzy przez powiat malborski pan Piotr Szwedowski, starosta, rozpoczął tą budowę.
8: W latach 2025-26 samorządy, które są odpowiedzialne za budowę schronów, otrzymały około 5 miliardów złotych. W planach na kolejne lata w ramach wieloletniego programu do 2031 roku przewidziano łącznie ponad 100 miliardów złotych na obronę cywilną. Resort Spraw Zagranicznych czeka na notatkę po marcowej rozmowie wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Doszło do niej przy okazji wizyty szefa MON-u w Waszyngtonie. Wiadomo, że politycy nie rozmawiali wówczas o stałej amerykańskiej bazie w Polsce, bo ten temat pojawił się dopiero kilka miesięcy później. Do krótkiej rozmowy miało dojść dzięki pomocy kancelarii prezydenta. Zaangażowany w to miał być także eurodeputowany PiS Adam Bielan. O tym spotkaniu minister obrony poinformował szefa rządu.
10: Premier Donald Tusk o rozmowie został poinformowany jeszcze w marcu. Teraz bardzo powściągliwie na antenie stacji TVN24 tłumaczył, że kwestia amerykańskich baz nie była tematem marcowej rozmowy. Podkreślał, że dotyczyła ona raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak by powiedział najdelikatniej. Kilka dni temu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan na portalu X napisał, że pomógł ministrowi obrony zorganizować spotkanie z kimś dużo ważniejszym niż sekretarz wojny Pete Hegseth. Na to zareagował szef dyplomacji Radosław Sikorski, który podkreślił, że z tak ważnej rozmowy organizator miał obowiązek sporządzić notatkę. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że najważniejszym przekazem rozmowy było podziękowanie za obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i takie słowa padły. Zaznaczył, że poinformował premiera o spotkaniu niezwłocznie i jak dodał, uważa, że to było jak najbardziej wskazane i wystarczające. Minister Radosław Sikorski zaznaczył jednak, że MSZ nie upoważnił europosła Bielana do prowadzenia rozmów za granicą w sprawie składu rządu w Polsce. Sylwia Białek, Polskie Radio.
8: Były szef Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec August Hanning został zatrzymany rano pod zarzutem szpiegostwa, poinformowała agencja DPA. Oprócz Hanninga zatrzymano również jego byłego bliskiego współpracownika. Hanning stał na czele wywiadu w latach 1998-2005. 2 statki handlowe zostały zaatakowane przez drony na Morzu Czarnym w odległości około 80 mil morskich na wschód od bułgarskiego miasta Biała. Jedna z jednostek została zatopiona.
6: Do ataku doszło w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Jeden ze statków pływający pod Banderą Togo został poważnie uszkodzony i zatonął. Los jego załogi pozostaje nieznany, a trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Drugi zaatakowany statek pływający pod Banderą Palau stanął w ogniu. Jego 18-osobowa załoga opuściła jednostkę i została uratowana przez bułgarski prom. Wśród rozbitków są ranni, którzy otrzymali pomoc medyczną, a następnie mają zostać przetransportowani do szpitala w Warni. Bułgarskie władze traktują zdarzenie jako poważny incydent bezpieczeństwa. Premier Rumen Radev zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami resortów obrony, spraw wewnętrznych i transportu oraz służb bezpieczeństwa. Wciąż nie ustalono oficjalnie, skąd pochodziły drony ani kto stał za atakiem. Wczoraj również na Morzu Czarnym, tyle że na wodach terytorialnych Rumunii, zatonął turecki statek handlowy. Jego również zaatakowały dwa rosyjskie drony. Dwie osoby zginęły, a z pokładu uratowano 11 marynarzy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
8: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: W centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie pochmurno, po południu na północy deszczowo, na północnym wschodzie porywisty wiatr, 16 stopni na Podlasiu, 21 w centrum i 22 na południu.
7: Trójka.
6: Tu Radio Dźwięk.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz. Witam Państwa. W regionie warunki jazdy są bardzo dobre, zwłaszcza te wynikające z aury, ale ruch o tej porze jeszcze umiarkowany, więc poważniejszych problemów kierowcy nie zgłaszają. W Katowicach wprawdzie sporo ulic jest zatłoczonych, wśród nich Warszawska, Dudygracza, Damroza, Graniczna, Jagiellońska, Sądowa, Ceglana czy Gliwicka. To jednak nie stoimy tu w korkach, tylko jedziemy zdecydowanie wolniej. Ciasno tradycyjnie także w południowych dzielnicach, w Ochojcu na Kolejowej, w Piotrowicach na generała Zygmunta Waltera Jankiego, w Ligocie na Piotrowickiej, Panewnickiej i Ligockiej, w Brynowie niewielki zator na Brynowskiej. W Gierałtowicach zwalniamy na Wojciecha Korfantego, w Gliwicach na Jana Kochanowskiego, w Paniówkach na Zabryskiej, w Rudzie Śląskiej na 1 maja, w Świętochłowicach na Wojska Polskiego. W Tychach zwalniamy na Katowickiej i Oświęcimskiej, w Pszczynie na Bieruńskiej, w miejscowości Zabłocie koło Strumienia na ulicy Bielskiej, a na południu regionu ciasno na drodze krajowej 52 w Kozach koło Bielska, a w Bielsku zwalniamy na Piastowskiej, Piłsudskiego i
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Wybiło południe. Szykuje się duża modernizacja w Dąbrowskiej Hucie. Efektem ma być ograniczenie emisji pyłów. W stacji Kultura w Pyskowicach rozmawiano dziś z młodzieżą o tragedii górnośląskiej. W spotkaniu wzięli udział m.in. bliscy osób deportowanych. Policja przerwała podróż 10-latka na hulajnodze elektryczną. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
2: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
1: Karolina Michalik, zapraszam. Poprawa warunków pracy i ograniczenie emisji pyłów. Taki ma być efekt modernizacji, która wkrótce ruszy w hucie ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. Jak mówi Sylwia Winiarek-Erdogan, rzeczniczka firmy, zakres pracy jest szeroki.
3: W sortowni z pieku obecny elektrofiltr zastąpimy nowym filtrem workowym. Zmodernizowana zostanie także instalacja rurociągów odpylających wewnątrz hali. Dodatkowo planujemy aż 4 nowe kompaktowe filtry workowe. Możliwości odpylania takiego filtra są niesamowite. Przepływ wynosi około 400 tysięcy metrów sześciennych na godzinę.
1: Projekt wart jest blisko 60 milionów złotych. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończą się w pierwszym kwartale 2028. O tragedii górnośląskiej, czyli mieszkańcach regionu wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego w 1945 roku, rozmawiano dziś w stacji Kultura w Pyskowicach. Jak zaznacza Elżbieta Borkowska, która od lat bada losy deportowanych, mówi, że Pyskowice to miasto, które w sposób szczególny dotknęła ta tragedia.
4: Stąd było wywiezionych aż 400 osób około. Lista nie jest zamknięta, bo ja do chwili obecnej jeszcze dowiaduję się o osobach internowanych, a później deportowanych. Mam takie historie, które są wstrząsające.
1: W spotkaniu z młodzieżą udział wzięli bliscy osób deportowanych Ewa Stępień i Norbert Kozioł.
5: Tata pracował na kopalni piasku Pyskowice i w 1945 roku został wywieziony do Rosji. W takich wagonach bydlęcych wielu znajomych poumierało już w drodze.
6: Przyjechali po dziadka, a on był akurat w kościele i matka do końca miała wyrzuty sumienia, że poszła po niego. Po drodze zachorował na czerwionkę i go nie dali do ciężkich robót, tylko do kuchni. Dzięki temu można powiedzieć, że przeżył.
1: Patronem medialnym dzisiejszego spotkania było Radio Katowice.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Ruszyło głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Bielska-Białej. W tym roku pojawiło się kilka zmian. Przyjrzał się im reporter Radia Katowice, Dawid Damszel.
7: Pierwsza to łączna pula środków. 10 milionów 200 tysięcy złotych. Taką kwotą rozporządzają w tym roku bielszczanie. 3 miliony złotych można wydać na projekty osiedlowe, ponad 7 milionów na projekty ogólnomiejskie. W tym to nowość i osobna kategoria, projekty związane z infrastrukturą rowerową. Każdy zameldowany w mieście ma więc 3 głosy, a może je oddać na stronie internetowej Bielsko-Bielskiego Budżetu Obywatelskiego lub o wyznaczonych porach w ratuszu. Wśród propozycji zgłoszonych w tym roku są m.in. modernizacja siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej, budowa pump tracku, rozbudowa placów zabaw czy organizacja warsztatów rękodzielniczych.
1: Głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego potrwa w Bielsku-Białej do 19 października. Raciborscy policjanci przerwali niebezpieczną jazdę na hulajnodze elektrycznej 10-letniemu chłopcu. Dziecko poruszało się pojazdem bez wymaganych uprawnień po drodze publicznej. Do zdarzenia doszło na ulicy Pracy. Funkcjonariusze ustalili, że hulajnoga była pozbawiona tylnego elementu konstrukcyjnego, co miało jej umożliwić jazdę na tylnym kole. Chłopiec trafił pod opiekę matki, a dokumentacja w tej sprawie została przekazana do sądu rodzinnego. Mundurowi przypominają, że minimalny wiek kierującego hulajnogą elektryczną na drodze publicznej wynosi 13 lat. Osoby, które nie ukończyły 13 lat, mogą korzystać z takiej hulajnogi wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Ponadto do 16 roku życia obowiązkowa jest jazda w kasku. Do 23 stopni, bezchmurne niebo i słaby wiatr. To zarówno prognoza na dzisiejsze, jak i jutrzejsze popołudnie. W nocy ponownie mogą pojawić się mgły.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz. Witam Państwa. W regionie warunki jazdy są bardzo dobre, zwłaszcza te wynikające z aury, ale ruch o tej porze jeszcze umiarkowany, więc poważniejszych problemów kierowcy nie zgłaszają. W Katowicach wprawdzie sporo ulic jest zatłoczonych, wśród nich Warszawska, Dudygracza, Damroza, Graniczna, Jagiellońska, Sądowa, Ceglana czy Gliwicka. To jednak nie stoimy tu w korkach, tylko jedziemy zdecydowanie wolniej. Ciasno tradycyjnie także w południowych dzielnicach, w Ochojcu na Kolejowej, w Piotrowicach na generała Zygmunta Waltera Jankiego, w Ligocie na Piotrowickiej, Panewnickiej i Ligockiej, w Brynowie niewielki zator na Brynowskiej. W Gierałtowicach zwalniamy na Wojciecha Korfantego, w Gliwicach na Jana Kochanowskiego, w Paniówkach na Zabryskiej, w Rudzie Śląskiej 1 maja, w Świętochłowicach na Wojska Polskiego, w Tychach zwalniamy na Katowickiej i Oświęcimskiej, w Pszczynie na Bieruńskiej, w miejscowości Zabłocie koło Strumienia na ulicy Bielskiej, a na południu regionu ciasno na drodze krajowej 52 w Kozach koło Bielska, a w Bielsku zwalniamy na Piastowskiej, Piłsudskiego i
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 października, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. ABW zatrzymała 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Wśród nich jest były członek zarządu spółki. Sąd w Nowym Sączu aresztował 21-letniego kierowcę, który na pasach potrącił śmiertelnie 50-letniego pieszego. Musimy być gotowi na każdy scenariusz, ostrzega premier podczas inauguracji roku w Akademii Sztuki Wojennej. 5 obecnych i byłych menadżerów Orlenu zatrzymali funkcjonariusza ABW, informuje prokuratura krajowa. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu spółki, który pełnił tę funkcję w latach 2018-2024. No, sprawie mówił w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
11: Przed wyborami w 2023 roku, zdaniem prokuratury, doszło do przestępczej działalności sztucznego zaniżania cen paliwa. Straty spółki Orlen szacowane są na ponad 4 miliardy złotych. Pojawiły się braki paliwie. Była to niedozwolona, bezprawna manipulacja.
10: Zatrzymani usłyszeli zarzuty w śledztwie prowadzonym od ponad 2 lat. Dotyczy ono podejrzenia nieuzasadnionego obniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023. Sąd aresztował na 3 miesiące 21-letniego kierowcę, któremu prokuratura przedstawiła zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku podczas nielegalnego wyścigu po ulicach Nowego Sącza, mówi rzeczniczka sądeckiej prokuratury Justyna Rataj-Mykietyn.
12: Mężczyzna w trakcie przesłuchania nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
10: Według śledczych mężczyzna jechał Volkswagenem z prędkością co najmniej 120 km na godzinę i potrącił 50-letniego pieszego, który zginął na miejscu. Generał Wiesław Kukuła pozostanie na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Prezydent Karol Nawrocki postanowił mianować go na drugą kadencję. Przekazał w serwisie X szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Generał Kukuła pełni funkcję szefa Sztabu Generalnego od października 2023 roku. Zagrożenie ze wschodu dotyka Polski bezpośrednio, dlatego musimy być gotowi na każdy scenariusz, tak mówi premier Donald Tusk. Jak podkreślił podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej, bezpieczeństwo kraju zależy od siły polskiej armii, sprawności państwa i jedności społeczeństwa.
13: Wojna za naszą granicą jest w dużej mierze naszą wojną. Nikomu dzisiaj już tego nie trzeba tłumaczyć. Zagrożenie ze wschodu jest zagrożeniem realnym, namacalnym, a czasami bezpośrednio nas dotyka, tak jak rok temu w czasie prowokacji, którą nazywamy nocą dronów. Dobrze wiemy, jak ważne jest to, żebyśmy byli przygotowani na każdy scenariusz.
10: Dziś Rada Ministrów zamierza podjąć uchwałę w sprawie programu ochrony ludności i ochrony cywilnej. Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał Francis Halsen. Urodzony w Belgii naukowiec, profesor Uniwersytetu Wisconsin w Stanach Zjednoczonych, został doceniony za wkład w budowę obserwatorium IceCube na biegunie południowym. Królewska Szwedzka Akademia Nauk mówiła o nagrodzie za badania nad widmowymi posłańcami z kosmosu. Tydzień noblowski śledzi nasz reporter Piotr Durys. Witaj.
14: Dzień dobry.
10: Powiedz, kim są ci widmowi posłańcy?
14: To neutrina, czyli cząstki elementarne, które bardzo słabo oddziałują z materią i przenikają niemal przez wszystko, także przez Ziemię. Dlatego tak trudno je wykryć. Francis Haldane wpadł na pomysł, by do ich wyłapywania wykorzystać lód na biegunie południowym. Tak powstało obserwatorium Ice Cube, czyli detektor zatopiony w kilometrze sześciennym arktycznego lodu, działający od 2010 roku. 3 lata później naukowcy po raz pierwszy zarejestrowali neutrina o bardzo wysokiej energii, pochodzące spoza naszej galaktyki. W 2017 roku Ice Cube dostarczył pierwszych dowodów na źródło promieniowania kosmicznego, którego pochodzenie przez ponad 100 lat pozostawało zagadką. Według Komitetu Noblowskiego Francis Haldane położył podwaliny pod zupełnie nowy rodzaj astronomii. Dziś w tym projekcie Ice Cube bierze udział ponad 450 naukowców z 14 krajów.
10: O czym mówił Piotr Durys? Były szef Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec August Hanning został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Według niemieckich mediów zarzuty obejmują ujawnienie tajemnicy państwowej i pracę w charakterze agenta dla obcego państwa. Według Bilda Hanning miał kupować tajne informacje od byłego pracownika kierownictwa BND. Jego celem była odsprzedaż tych informacji w ramach działalności konsultingowej. Bild pisze też, że Hanning miał powiązania z Rosją i Chinami, w tym z tamtejszymi agencjami rządowymi. Hanning stał na czele BND w latach 1998-2005.
15: Klimat.
10: Bardzo zła jakość powietrza jest w Kędzierzynie, Koźlu na Opolszczyźnie. W Opolu dostateczna, w pozostałej części kraju stan powietrza jest w większości dobry. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Popołudnie pochmurne i deszczowe na zachodzie, w centrum i na wschodzie pogodnie. W Augustowie 16 stopni, w Szczecinie 19, w Warszawie 21, a w Rzeszowie i Krakowie 22.
16: Trójka.
8: Tu Radio Dźwięk.

niedoszłym końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum.

0: Jest 14. Program naprawczy Jastrzębskiej Spółki Węglowej na najbliższe lata może wpłynąć na finanse Jastrzębia-Zdroju, mówi prezydent tego miasta. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim w Siemianowicach Śląskich. W Parku Śląskim otwarto dziś wyremontowaną Aleję Żyrafy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Program naprawczy Jastrzębskiej Spółki Węglowej na lata 2026-35 może wpływać na finanse Jastrzębia-Zdroju. Zapowiadana optymalizacja kosztów i ograniczenie zatrudnienia oznaczają niższe wpływy z podatków do miejskiej kasy. Mówił o tym w Radiu Katowice prezydent miasta Michał Urgoł.
2: Mniejsze zyski czy strata Jastrzębskiej Spółki Węglowej wpływa na dochody z CIT-u, a mniejsze zatrudnienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej spowoduje utratę dochodów z PIT-u. Drżymy o to, ale mam nadzieję, że spółka przetrwa i będzie, bo dzisiaj ten surowiec, który wydobywa Jastrzębska Spółka Węglowa, jest surowcem strategicznym, no w obliczu tych zagrożeń, które są. Jastrzębska Spółka jest największym producentem tego węgla w Europie.
0: Michał Urgoł podkreślił, że miasto dba o to, aby powstawały tam nowe miejsca pracy.
2: Ponad 200 hektarów udostępniamy w tej chwili terenów inwestycyjnych po zmianie planu zagospodarowania razem z terenem po byłej KWK Jasmos, więc też cały czas myślimy o tym, żeby nowe miejsca pracy powstawały dla tych mieszkańców, którzy nie wiążą swojej przyszłości z górnictwem lub z tego górnictwa w tej chwili odchodzą.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała, że realizacja programu naprawczego będzie procesem wieloetapowym, którego celem jest m.in. odbudowa stabilności finansowej spółki, ale też dostosowanie do wymagających warunków rynkowych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim w Siemianowicach Śląskich. Mieszkańcy mają do wyboru 13 zadań, które przeszły weryfikację. Jak mówi rzeczniczka tamtejszego ratusza Anna Ujma, głosować może każdy mieszkaniec.
3: W tym roku mieszkańcy mają do dyspozycji 3 300 000 zł, które zostaną przeznaczone na projekty wybrane w głosowaniu. Warto podkreślić, że głosować może każdy mieszkaniec Siemianowic Śląskich bez względu na wiek. To ważne, ponieważ również najmłodsi mieszkańcy mogą w ten sposób wyrazić swoją opinię na temat tego, jak powinno zmieniać się ich miasto.
0: A głosować można do 18 października. Zakończyła się gruntowna przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 786 z ulicą Sadową w Wancerzowie, to gmina Mstów. W ramach zadania poprawiono m.in. geometrię drogi, zmieniono organizację ruchu i zamontowano sygnalizację świetlną. Inwestycja kosztowała 7 milionów złotych, z czego 6,5 miliona to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. W Parku Śląskim otwarto dziś wyremontowaną Aleję Żyrafy, na której m.in. przywrócono dawną nawierzchnię z betonowych płytek. Remont kosztował ponad 10 milionów złotych. Aleja Żyrafy to jedna z głównych tras w Parku Śląskim. Ma ponad 500 metrów długości. Prowadzi z osiedla Tysiąclecie oraz przystanków autobusowych i tramwajowych w kierunku Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Dziś w regionie słonecznie i ciepło, temperatura do 23 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk. Zaczniemy od serwisu Autoradia. Ten przygotowała i przedstawi Anna Juśkiewicz.
6: Witam. Wydłuża się korek na krajowej drodze 86 łączącej Katowice z Tychami, gdzie na wysokości Czułowa na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic doszło do wypadku. To zderzenie samochodu osobowego z koparką. To na wysokości salonu Toyoty. W tej chwili nieprzejezdny jest prawy pas w kierunku Katowic, ale i tak w obydwu kierunkach są utrudnienia, bo jadący w kierunku Tychów przyglądają się zdarzeniu. No i tworzy się kolejny korek. W Tychach także korek na katowickiej alternatywnej do drogi krajowej 86 w stronę Katowic. Wydłuża się też sznur pojazdów na drodze krajowej 44 w Bieruniu, gdzie zwalniamy w obydwu kierunkach, jak również na tej samej drodze w Tychach w kierunku centrum Tychów. To ulica Turyńska. Utrudnienia mamy teraz także na S1 na odcinku pomiędzy Tychami a Mysłowicami, gdzie korek ciągnie się na wysokości Lędzin. Mamy też spowolnienia jazdy na drodze wojewódzkiej 934 w Imielinie, zarówno w stronę Chełma Śląskiego, jak i w kierunku Mysłowic. A w Mikołowie tłoczą w tej chwili, o czym informują słuchacze, na ulicy Żwirki i Wigbury. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice.
5: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 października, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 5 menadżerów Orlenu zatrzymanych pod zarzutem sztucznego zaniżania cen paliw. Mężczyzna próbował porwać dziecko z placu zabaw w Legnicy, został w porę obezwładniony. 2 osoby nie żyją, 9 trafiło do szpitala, ukraińskie drony zaatakowały Moskwę. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu z lat 2018-2024. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił w TVP Info, że zdaniem prokuratury doszło do sztucznego zaniżania cen paliw.
8: Zdaniem prokuratury doszło do przestępczej działalności sztucznego zaniżania cen paliwa. Straty spółki Orlen szacowane są na ponad 4 miliardy złotych. Jaki był efekt tego? Taki, że pojawiły się braki w paliwie, zamknięte stacje benzynowe, wyłączone dystrybutory. Była to niedozwolona, bezprawna manipulacja.
7: Śledztwo dotyczy wydarzeń z okresu od sierpnia do listopada 2023. Jest tymczasowy areszt dla porywacza z placu zabaw. Sąd w Legnicy nie miał wątpliwości, że 29-letni mężczyzna, który usiłował zabrać niespełna 5-letnie dziecko z placu zabaw, powinien spędzić za kratkami najbliższe 3 miesiące. W czasie zajścia chłopcu nic temu, że inne dzieci zaczęły krzyczeć, rodzice i przechodnie obezwładnili porywacza. Ustalenie pobudek, jakimi kierował się sprawca, może być trudne, mówi rzeczniczka legnickiej prokuratury Liana Łukasiewicz.
9: Pan w trakcie przesłuchania twierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia, nie przyznał się do popełnienia przestępstwa, twierdził, że tego nie zrobił, ale głównie tłumacząc właśnie tym, że nie pamięta, co było powodem jego zachowania.
7: Mężczyzna w chwili zatrzymania był pod silnym wpływem alkoholu i amfetaminy. Od dawna jest uzależniony od narkotyków. Nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności. Grozi mu do 15. Zatrzymanie byłego szefa niemieckiego wywiadu pod zarzutem szpiegostwa to katastrofa, tak ocenia ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Daniel Bućkowski. Według prokuratury August Hanning pozostawał w stałym kontakcie z przedstawicielami służb innego państwa i regularnie przekazywał mu ustalenia niemieckiego wywiadu. Hanning był kluczową postacią niemieckiego aparatu bezpieczeństwa, a także międzynarodowej współpracy wywiadowczej, mówi profesor Bućkowski.
10: Mówimy o człowieku, który był jednym z najważniejszych, nie tylko jeżeli chodzi o wywiad, ale też o dostęp do informacji kluczowych. Akurat to, że nie chodzi o Rosję, to też nie jest nic odkrywczego. No, Rosja uwielbia sprawiać wrażenie, że wszystkie pionki przesuwa ona na szachownicach. Natomiast no, gra wywiadów jest bardzo skomplikowana.
7: Hanning miał szpiegować od 16 lat. Na trop śledczy wpadli w ubiegłym roku przy okazji innego międzynarodowego śledztwa. Równolegle z dzisiejszymi zatrzymaniami prowadzone są przeszukania w Bawarii, Nadernii Północnej Westfalii i Berlinie. Są znane skutki ukraińskiego ataku na Moskwę. 2 osoby nie żyją, 9 trafiło do szpitala. Pożar uszkodził jedną z największych baz naftowych, a eksplozje zniszczyły 47 budynków mieszkalnych.
11: Ukraińskie drony atakowały Moskwę przez co najmniej 10 godzin. Nadlatywały z różnych kierunków. W sprawie 700 maszyn ponad 100 dotarło na przedmieścia stolicy Rosji. Eksplozje dronów zniszczyły 47 budynków w kilku podmoskiewskich miejscowościach. W Konstantynowie pożar uszkodził bazę naftową, dyspozytornię i przepompownię ropy. Zaopatrywała ona w surowiec okoliczne rafinerie i porty lotnicze. Niezależne serwisy internetowe nazywają bazę jedną z największych w moskiewskim regionie. Zakład jest częścią koncernu Transneft Produkty. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: Detektor ukryty w lodzie Antarktydy przyniósł tegoroczną Nagrodę Nobla z fizyki. Wyróżnienie otrzymał Francis Halsen, pomysłodawca i szef naukowy obserwatorium IceCube na biegunie południowym. Dzięki niemu naukowcy po raz pierwszy zarejestrowali neutrina o bardzo wysokiej energii, które przeleciały z odległych galaktyk. Tematem zajmuje się nasz reporter Piotr Durys. Witaj.
12: Dzień dobry.
7: Powiedz, co daje nauce takie odkrycie?

0: przede wszystkim zupełnie nowy sposób patrzenia na kosmos. Do tej pory rejestrowaliśmy głównie neutriny ze Słońca i z reaktorów jądrowych. Teleskopy wykorzystują z kolei światło, które w drodze przez wszechświat jest pochłaniane. Z neutrinami jest inaczej, mówi dr Grzegorz Łach z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Neutrina są takimi cząstkami, które bardzo słabo oddziałują z materią, tak? Czyli możemy dzięki temu eksperymentowi oglądać, jak wygląda wszechświat w dużo dalszych odległościach.
0: Fizycy przyznają, że dziś trudno wskazać praktyczne zastosowanie tego odkrycia, bo to nagroda za badania podstawowe. Francis Halsen jest jedynym tegorocznym laureatem z fizyki i otrzyma całą nagrodę, czyli 12 milionów koron szwedzkich.
2: O czym mówił Piotr Durys, a to był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Wieczorem i w nocy pogodnie na wschodzie i w centrum, a na zachodzie chmury, a na północy słabe opady deszczu. Nad ranem od 5 stopni na Podhalu do 8 w centrum i 10 na Podlasiu.
4: Autopromocja.
3: Trójka. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. Nie ma już utrudnień powypadkowych na krajowej drodze 86 w Tyskim Czułowie na jezdni prowadzącej do Katowic. Pojazdy z drogi zostały usunięte i ruch został przywrócony. Nadal jednak występują utrudnienia pokolizyjne na DTS w Chorzewie, gdzie na jezdni w kierunku Katowic zderzyły się 3 pojazdy. Nadal też na autostradzie A1 w Knurowie. Mogą występować utrudnienia po zderzeniu 3 samochodów na jezdni prowadzącej w stronę Gorzyczek, więc uważajmy. Do jutra do godziny 9. Utrudnienia spowodowane robotami drogowymi na autostradzie A1 między węzłem Zabrze Północ a węzłem Piekary Śląskie. To na jezdni w kierunku Łodzi, tu na odcinku 100 metrów. Jezdnia jest zawężona, prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Ruch w regionie duży, sporo korków w wielu miejscach, a czwórką między Mysłowicami a Katowicami poruszamy się teraz z prędkością 20 paru km na godzinę. To w stronę Krakowa, gdzie do czasu przejazdu doliczamy przynajmniej 10 minut. Zwalniamy też na S1 w Mysłowicach od dzielnicy Kosztowy aż do Sosnowieckiego Jęzora, kierując się w stronę Łodzi czy katowickiego lotniska w Pyrzowicach.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 16. Jest zażalenie prokuratury krajowej na postanowienie o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Pierwsze dwa tramwaje z programu Feniks wyjechały na tory w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Lublinieccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o zaatakowanie motocyklistów w Koszęcinie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Jest zażalenie prokuratury krajowej na postanowienie o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. W zażaleniu prokurator podniósł dwa zarzuty: błędów w ustaleniach faktycznych oraz obrazy przepisów postępowania. W ocenie prokuratora sąd błędnie przyjął, że ustały okoliczności uzasadniające realną obawę bezprawnego utrudniania postępowania przez Romanowskiego oraz że będzie on przestrzegał warunków listu żelaznego. Prokurator wskazał w szczególności na dotychczas postawę podejrzanego, jego ucieczkę z Polski na Węgry, a następnie z Węgier w nieustalonym kierunku, a także kwestionowanie legalności działania polskich organów oraz posługiwanie się dokumentem wystawionym na dane innej osoby.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Pierwsze dwa tramwaje z programu Feniks wyjechały na tory w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Nowoczesne składy jeżdżą na linii numer 6 z Bytomia do Katowic oraz na linii 11 z centrum przesiadkowego w Katowicach Zawodziu do pętli Hebzie w Rudzie Śląskiej. A do końca przyszłego roku tabor spółki Tramwaje Śląskie ma zasilić 30 tramwajów zakupionych z unijnego programu Feniks. Lublinieccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o zaatakowanie motocyklistów. Do zdarzenia doszło w Koszęcinie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 44-latek jechał na motocyklu wraz z 13-letnim synem. Na drugim jednośladzie towarzyszył im brat mężczyzny. Podczas jazdy przed motocyklem wybiegł pies będący pod opieką grupy osób idących drogą. Kierujący jednośladem 44-latek zwrócił uwagę właścicielom czworonoga. W odpowiedzi został on uderzony, po czym przewrócił się wraz z siedzącym na motocyklu synem. Drugi motocyklista został zaatakowany przez innego mężczyznę z tej grupy. Poszkodowani trafili do szpitala. Włókniarz świeci przykładem. To akcja, w ramach której częstochowscy żużlowcy edukowali dzieci i młodzież. Chodzi przede wszystkim o zasady bezpiecznego poruszania się na drogach. Podczas wizyty na stadionie dzieci spotkały się z policjantami z częstochowskiej drogówki. Poznały też tajniki żużla. O sporcie już za chwilę. Do końca dnia będzie słonecznie ciepło, temperatura do 23 stopni. W całym regionie teraz dobra jakość powietrza.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16.06. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
4: Prokuratura składa zażalenie na decyzję o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. Według śledczych sąd popełnił błąd. Osoby zatrzymane w związku z zaniżaniem cen paliw w Orlenie usłyszały zarzuty. Według śledczych były to działania nastawione na wybory. Szwedzi zabezpieczą lotnisko w Jasionce, postawią tam swoje wyrzutnie Patriot. Jest zażalenie prokuratury na postanowienie o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. W ocenie prokuratora sąd błędnie przyjął, że ustały okoliczności uzasadniające obawę utrudniania postępowania. Prokurator wskazał w szczególności na dotychczasową postawę podejrzanego, jego ucieczkę z Polski na Węgry, a następnie z Węgier w nieustalonym kierunku, kwestionowanie legalności działań polskich organów oraz posługiwanie się dokumentem wystawionym na dane innej osoby. Marcin Romanowski jest oskarżony o popełnienie 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Nawet 25 lat więzienia grozi osobom zatrzymanym w sprawie bezpodstawnego zaniżania cen paliw przez Orlen w 2023 roku. Poinformował o tym minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Na konferencji prasowej mówił, że z zatrzymanymi trwają czynności procesowe, a szczegółów należy spodziewać się po ich zakończeniu.
5: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw, z nieuwzględnianiem tego, co dzieje się na rynku i jednocześnie z naruszeniem procedur wewnątrz spółki.
4: W Funkcjonariusze ABW zatrzymali 5 byłych i obecnych menadżerów spółki. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu z lat 2018-2024. Wszystkim prokurator przedstawił zarzuty. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot oraz personel, który będzie chronił lotnisko w Rzeszowie. Szef szwedzkiego rządu Ulf Kristersson poinformował, że dzięki temu będzie pewność, że ważny sprzęt dotrze na Ukrainę. System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu, a szwedzka misja w ramach NATO w Polsce może potrwać do 7 miesięcy. Lotnisko w Rzeszowie-Jasionce to jedno z głównych punktów przeładunku i transportu sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Czechy zrezygnowały z udziału w przyszłorocznym konkursie Eurowizji. Jak wyjaśniają władze publicznego nadawcy telewizyjnego, powodem są oszczędności.
2: Jest to projekt wiążący się ze znacznymi wymaganiami programowymi, produkcyjnymi i organizacyjnymi. W związku ze zmianami wprowadzanymi w budżecie, czeska telewizja postanowiła nie uczestniczyć w przyszłorocznej edycji konkursu, napisano w oświadczeniu. Po zmianie władzy w Czechach sytuacja finansowa publicznego nadawcy stała się niepewna. Gabinet Andreja Babisza planuje zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny i finansować media publiczne z budżetu państwa. Zmiany mają się wiązać z ograniczaniem wydatków. Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
4: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 3 minuty po godzinie 16:00, czas na sport w programie trzecim. Krzysztof Łuniewski.
6: Dzień dobry. Dużo w tym serwisie będzie tenisa i dobrze, bo to piękny sport. Pogłoski o schyłku kariery Nowaka Dżokowicza znów wzięły w łeb. Serb właśnie wygrał po raz 7 w karierze prestiżowy turniej ATP 1000 w Pekinie. W finale pokonał Alexa de Minora. Australijczyk poddał spotkanie w drugim secie. Wczoraj to on w półfinale w jakiejś mierze skorzystał z urazu Huberta Hurkacza. To kolejny dowód na to, jak bardzo przeładowany jest tenisowy kalendarz. Kilka miesięcy pauzował z tego względu Carlos Alcaraz. Hiszpan leczył długo kontuzję nadgarstka. Przy okazji odsapnął i wraca do gry na topowym poziomie. Właśnie wygrał pierwszy turniej po powrocie do gry w finale imprezy w Tokio 7-6, 6-4. Pokonał Czecha Jerzego Lecheczkę. Z kolei lider światowego rankingu Jannik Sinner dziś odtrąbił, żeby nie spodziewać się go w grze o stawkę w tym sezonie. Nie dojdzie do siebie po urazie kolana. To oznacza, że niebawem prowadzenie w zestawieniu obejmie Rosjanin z niemieckim paszportem Aleksander Zwieriew. Kończymy bardzo smutną informacją. Nie żyje Jacek Ziober. Na przełomie lat 80. i 90. zagrał 46 razy w piłkarskiej reprezentacji Polski. Był legendą ŁKS-u Łódź. Grał też z powodzeniem za granicą, we Francji, w Montpellier i w Hiszpanii w Osasunie Pampeluna. W kadrze występował m.in. z Piotrem Czachowskim.
7: To jest moja półka, Jacek był ode mnie rok starszy. Jeszcze nie tak dawno się spotkałem z nim, ale to w jakiś sposób tylko jak popatrzyłem na jego sylwetkę, na tą twarz taką smutną. No wiedziałem od samego początku, że coś tam nie jest halo, no i coś tam się gryzie z tym wszystkim. No i potem jeszcze taki jeden, drugi wywiad, który też przeczytałem, no przecież to jest mój kolega z reprezentacji. Jeszcze w to nie wierzę. Ja nie dowierzam, że to miało miejsce.
6: Jacek Ziober zmarł po długiej chorobie w wieku 60 lat.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: W nocy popada, ale tylko na północy i to przelotnie właściwie tylko. Na południu gęsta mgła się pojawi, temperatura minimalna od 4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 11 stopni na północy. Wschodzie do 11 stopni na północy.
1: Sponsorem programu.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy na dźwięki.

0: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. Nie ma już utrudnień powypadkowych na krajowej drodze 86 w Tyskim Czułowie na jezdni prowadzącej do Katowic. Pojazdy z drogi zostały usunięte i ruch został przywrócony. Nadal jednak występują utrudnienia pokolizyjne na DTS-ce w Chorzewie, gdzie na jezdni w kierunku Katowic zderzyły się 3 pojazdy. Nadal też na autostradzie A1 w Knurowie mogą występować utrudnienia po zderzeniu 3 samochodów na jezdni prowadzącej w stronę Gorzyczek, więc uważajmy. Do jutra do godziny 9 utrudnienia spowodowane robotami drogowymi na autostradzie A1 między węzłem Zabrze Północ a węzłem Piekary Śląskie. To na jezdni w kierunku Łodzi, tu na odcinku 100 metrów. Jezdnia jest zawężona, prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Ruch w regionie duży, sporo korków w wielu miejscach, a czwórką między Miesłowicami a Katowicami poruszamy się teraz z prędkością 20 paru kilometrów na godzinę. To w stronę Krakowa, gdzie do czasu przejazdu doliczamy przynajmniej 10 minut. Zwalniamy też na S1 w Mysłowicach od dzielnicy Kosztowy aż do Sosnowieckiego Jęzora, kierując się w stronę Łodzi czy katowickiego lotniska w Pyrzowicach.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Jest 16. Jest zażalenie prokuratury krajowej na postanowienie o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Pierwsze dwa tramwaje z programu Feniks wyjechały na tory w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Lublinieccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o zaatakowanie motocyklistów w Koszęcinie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam, jest zażalenie przez Romanowskiego. Prokurator wskazał w szczególności na dotychczasową postawę podejrzanego, jego ucieczkę z Polski na Węgry, a następnie z Węgier w nieustalonym kierunku, a także kwestionowanie legalności działania polskich organów oraz posługiwanie się dokumentem wystawionym na dane innej osoby.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Pierwsze dwa tramwaje z programu Feniks wyjechały na tory w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Nowoczesne składy jeżdżą na linii numer 6 z Bytomia do Katowic oraz na linii 11 z centrum przesiadkowego w Katowicach Zawodziu do pętli Hebzie w Rudzie Śląskiej. A do końca przyszłego roku tabor spółki Tramwaje Śląskie ma zasilić 30 tramwajów zakupionych z unijnego programu Feniks. Lublinieccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o zaatakowanie motocyklistów. Do zdarzenia doszło w Koszęcinie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 44-latek jechał na motocyklu wraz z 13-letnim synem. Na drugim jednośladzie towarzyszył im brat mężczyzny. Podczas jazdy przed motocyklem wybiegł pies będący pod opieką grupy osób idących drogą. Kierujący jednośladem 44-latek zwrócił uwagę właścicielom czworonoga. W odpowiedzi został on uderzony, po czym przewrócił się wraz z siedzącym na motocyklu synem. Drugi motocykl

0: Lista został zaatakowany przez innego mężczyznę z tej grupy. Poszkodowani trafili do szpitala. Włókniarz świeci przykładem. To akcja, w ramach której częstochowscy żużlowcy edukowali dzieci i młodzież. Chodzi przede wszystkim o zasady bezpiecznego poruszania się na drogach. Podczas wizyty na stadionie dzieci spotkały się z policjantami z częstochowskiej drogówki. Poznały też tajniki żużla. O sporcie już za chwilę. Do końca dnia będzie słonecznie i ciepło, temperatura do 23 stopni. W całym regionie teraz dobra jakość powietrza.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.06 października. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
3: Prokuratura składa zażalenie na listę żelazny dla Romanowskiego. Śledcze wskazują na dwie sprawy. Po 5-godzinnej obławie zatrzymano mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety koło Chrzanowa w Małopolsce. Francuzi testowali pocisk mogący przenosić ładunki jądrowe. Jest zażalenie prokuratury na postanowienie o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Prokurator podniósł dwa zarzuty. O nich Michał Fabisiak.
4: W ocenie prokuratora sąd błędnie przyjął, że ustały okoliczności uzasadniające realną obawę bezprawnego utrudniania postępowania przez Marcina Romanowskiego. Prokurator wskazał na dotychczasową postawę podejrzanego, który uciekł z Polski i posługuje się dokumentami wystawionymi na inną osobę. Drugi zarzut dotyczy obrazy przepisów postępowania. Chodzi o to, że przepisy w postępowaniu przygotowawczym mówią o tym, że list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu. Tymczasem w toku postępowania prokurator złożył taki sprzeciw. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Policjanci po obławie zatrzymali 49-latka podejrzewanego o zabicie matki koło Chrzanowa w Małopolskiem. Mężczyzna ukrywał się w okolicznym lesie. Po 5 godzinach poszukiwań został złapany i przewieziony na komisariat. Jeśli potwierdzą się dotychczasowe ustalenia śledczych, to usłyszą zarzut zabójstwa. Ciało kobiety znalazł w jej domu członek rodziny. Obrażenia na ciele wskazywały, że doszło do zbrodni. Podejrzenia padły na syna. Szukało go około 200 policjantów wraz z psami tropiącymi i policyjnym śmigłowcem. Dziura w NFZ wyniesie w tym roku około 14 miliardów złotych, potwierdziła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Szefowa resortu powiedziała, że sytuacja dotycząca przyjęć planowych w ostatnim kwartale jest podobna do tej, jaka była w tym samym czasie w ubiegłym roku.
5: Rozmawiamy z Ministerstwem Finansów na temat kolejnych środków, które miałyby wspomóc oddział NFZ-u. Natomiast co do zabiegów planowych, no pamiętajmy, że każdy szpital ma podpisane umowy na określoną ilość i to już decyzja zarządzającego, w jaki sposób w przestrzeni całego roku zaplanuje funkcjonowanie swojego podmiotu.
3: Zaplanowany na przyszły rok budżet NFZ jest rekordowy i wynosi 274 miliardy złotych, to 7% PKB. Francja przetestowała pocisk zdolny do przenoszenia ładunku jądrowego. Wystrzelono go z okrętu podwodnego na Atlantyku. Międzykontynentalny pocisk balistyczny M51 to jeden z filarów francuskiego systemu odstraszania nuklearnego. Jest najbardziej precyzyjnym i najpotężniejszym pociskiem tego typu, którym dysponuje Francja. Pozbawiony głowicy nuklearnej M51 spadł do północnego Atlantyku kilkaset kilometrów od najbliższego wybrzeża. Próbę wystrzelenia pocisku obserwował z pokładu fregaty francuskiej marynarki wojennej prezydent Francji Emmanuel Macron. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Teraz w Trójce sport i Krzysztof Łoniewski.
7: Gwiazda Nowaka Dżokowicza znów świeci pełnym blaskiem. W wieku 39 lat wygrał 102 turniej rangi ATP w karierze i to nie byle jaki. Właśnie triumfował w tysięczniku w Pekinie, pokonując w finale Alexa de Minora. Australijczyk poddał mecz w drugim secie. Pierwszy padł łupem nole. Kibice tenisa doskonale wiedzą, że to pseudonim Serba. Minęło 11 lat od czasu, gdy grałem tu ostatni raz. Zawsze mam wobec siebie wysokie wymagania. Wizualizuję sobie triumfy w turniejach, zwłaszcza tu, gdzie nigdy nie zostałem pokonany. Ale musimy pamiętać, że jest 11 lat później, a ja jestem w trakcie bardzo trudnego sezonu dla mnie, ze wzlotami i upadkami, z kłopotami ze zdrowiem i z innymi bolączkami. Stwierdził Nowak Dżokowicz. Więcej turniejów od niego wygrali tylko Roger Federer o jeden więcej i Jimmy Connors o 7 więcej. Z kolei powszechnie lubiany i wracający po kontuzji nadgarstka Carlos Alcaraz wygrał właśnie pierwszy turniej po kilkumiesięcznej pauzie. Hiszpan 7-6, 6-4 pokonał w finale imprezy w Tokio Czecha Jerzego Lecheczkę i obronił tytuł w mieście, w którego centrum rośnie las. Na początku XX wieku w pobliżu słynnego dworca Harajuku posadzono około 100 tysięcy drzew. Zostajemy przy tenisie. Jannik Sinner nie wróci do gry w tym sezonie. Rehabilitacja kontuzjowanego kolana przedłuża się i Włoch nie chce iść drogą na skróty. To oznacza, że straci prowadzenie w światowym rankingu na rzecz Rosjanina z niemieckim paszportem Aleksandra Zwieriewa. I smutna informacja na zakończenie serwisu. W wieku 60 lat zmarł były znakomity piłkarz, reprezentant Polski i legenda ŁKS Łódź Jacek Zióber. Odszedł po długiej chorobie.

0: Sprawdzamy, co na drogach regionu o tej porze. W studiu Anna Juszkiewicz.
1: Witam. W Mysłowicach mamy spowolnienia jazdy w kierunku Katowic od węzła Brzęczkowice. To na autostradzie A4, a przyczyną są tu roboty drogowe. Uprzedzamy. W Mysłowicach także na Oświęcimskiej i na Katowickiej pojawiły się korki. Na drodze 86 między Tychami a Katowicami już w tej chwili przejazd odbywa się płynnie. W Tychach zwalniamy natomiast na Katowickiej, a także na Krajowej drodze 44 przed dojazdem do Jedynki. W Katowicach, w Śródmieściu i centrum nadal ciasno na wielu ulicach, podobnie jest w południowych dzielnicach. Na 73 Pułku Piechoty, zwłaszcza na Kolejowej, Armii Krajowej, Zygmunta Waltera Jankego, na Piotrowickiej, Panewińskiej, Załęskiej, Ligockiej i Owsianej jeszcze w tej chwili korki. W Rudzie Śląskiej zwalniamy na Kłodnickiej, na 1 Maja i na Piotra Niedurnego, w Bytomiu na Maja i na Piotra Niedurnego, w Bytomiu na na De Gola i na Wolności. W Gliwicach zwalniamy na Toszyckiej, Okulickiego, Dworcowej i Styczyńskiego, w Wojkowicach na ulicy Piaski, a w Piekarach Śląskich na Bytomskiej. 691 400 400. Przypominam Państwu, telefon do autoradia, Radia Katowice.
0: A teraz czas na skrót informacji. W studiu Piotr Pagieła.
2: Policjanci zatrzymali 49-latka podejrzewanego o zabicie matki w Kołochrzanowa. Mężczyzna ukrywał się w okolicznym lesie. Po 5 godzinach poszukiwań został złapany i przewieziony na komisariat. Policja przekazała, że jeśli potwierdzą się dotychczasowe ustalenia, to usłyszą zarzut zabójstwa. Na granicy Rybnika i Książenic utworzono rezerwat przyrody Głębokie Doły. Obejmuje 184 hektary. Jest to jeden z większych obszarów chronionych przyrodniczo w naszym regionie. Dyskusja o zdrowiu psychicznym, warsztaty i wiele innych wydarzeń rusza cykl pod nazwą Katowice dla zdrowia psychicznego. Celem jest zwrócenie uwagi na różnego rodzaju kryzysy i problemy psychiczne, a także na to, co może pomóc zachować równowagę. Byli i obecni menedżerowie Orlenu z zarzutami za awarię dystrybutorów. ABW zatrzymała 5 osób w związku z zaniżaniem cen na stacjach paliw przed wyborami w 2023 roku. Śledczy oszacowali straty koncernu na ponad 4 miliardy złotych.

0: 17.35, a Państwo słuchają popołudniowego magazynu reporterów Radia Katowice. W nim wybierzemy się teraz podziwiać nowe atrakcje turystyczne, to znaczy nowe. Atrakcje nowe nie są, ale być może będą inaczej widziane w świetle prawa. Od ponad 30 lat przyrodnicy walczyli o utworzenie na terenie uroczyska Głębokie Doły rezerwatu przyrody i dziś właśnie te starania zakończyły się pełnym sukcesem. 184 hektary lasu na granicy Rybnika i Książenic są już oficjalnie objęte ochroną przyrodniczą. Na tym symbolicznym otwarciu nowego rezerwatu obecny był nasz reporter Wojciech Kocjan.
1: Otwieramy przede wszystkim 71 rezerwat w województwie śląskim o charakterze takiego lasu zbliżonego do naturalnego, których akurat na terenie naszego województwa jest niewiele, bo niewiele mamy tych rezerwatów bukowych, takich bardzo naturalnych i każdy z tych rezerwatów jest inny.
2: Mówi Przemysław Skrzypiec, regionalny konserwator przyrody oraz zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach.
1: Tu mamy buczynę, która w zasadzie w zasięgu nadleśnictwa Rybnik czy w ogóle w okolicach nie występuje zasadniczo. Mamy tutaj raczej drzewostany takie iglaste, świerkowe, natomiast to jest taki wyjątkowy obiekt, który na mapie tutaj okolic właśnie Rybnika, Czerwionki Leszczyny no jest jedynym w zasadzie takim obiektem o takiej dużej bioróżnorodności i stąd rezerwat przyrody. 184 hektary to jest już dość pokaźny rezerwat przyrody. Podzielony jest na trzy enklawy. Jedna z enklaw chroni m.in. Źródliska, także mnogość tych cech wyróżniających jest bardzo duża, bo to zarówno są źródliska, wąwozy, jak i...
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.

Wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kimś zabawnym, jak być kimś specjalnym, nie być kimś zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się.

0: Niesamowici band rock. Niesamowici, naprawdę. To jest Hubert Woźniakowski, nasz basista, klawiszowiec. Wielkie oklaski prosimy dla niego. Michał Jurek, perkusista, producent. Wielkie oklaski prosimy. Ja idę tam.
1: Zróbcie też wielki hałas dla Maćka Poreni, wokalista pięknego.
0: Okej. Dzięki wielkie. Chciałbym do was wejść, ale to jest chyba za ciasno.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Sprawdzamy, co na drogach regionu o tej porze. W studiu Anna Juśkiewicz.
2: Witam. W Mysłowicach mamy spowolnienia jazdy w kierunku Katowic od węzła Brzęczkowice. To na autostradzie A4, a przyczyną są tu roboty drogowe. Uprzedzamy. W Mysłowicach także na Oświęcimskiej i na Katowickiej pojawiły się korki. Na drodze 86 między Tychami a Katowicami już w tej chwili przejazd odbywa się płynnie. W Tychach zwalniamy natomiast na Katowickiej, a także na krajowej drodze 44 przed dojazdem do Jedynki. W Katowicach, w Śródmieściu i centrum nadal ciasno na wielu ulicach, podobnie jest w południowych dzielnicach. Na 73. Pułku Piechoty, zwłaszcza na Kolejowej, Armii Krajowej, Zygmunta Waltera Jankego, na Piotrowickiej, Panewińskiej, Załęskiej, Ligockiej i Owsianej jeszcze w tej chwili korki. W Rudzie Śląskiej zwalniamy na Kłodnickiej, na 1 Maja i na Piotra Niedurnego, w Bytomiu na Strzelcu Wytąskich, na Wrocławskiej, Zabrzeńskiej i Łagiewnickiej, a także na Węglowej. W Chorzowie na Wolności na 3 maja na księdza Antoniego Stabika, w Siemianowicach Śląskich na Walerego Wróblewskiego, w Zabrzu ciasno nadal na Roosevelta, na De Gaulle i na Wolności. W Gliwicach zwalniamy na Toszeckiej, na Leopolda Okulickiego, Dworcowej i Styczyńskiego, w Wojkowicach na ulicy Piaski, a w Piekarach Śląskich na Bytomskiej. 691 400 400. Przypominam Państwu telefon do autoradia, Radia Katowice.
1: A teraz czas na skrót informacji. W studiu Piotr Pagieła.
3: Policjanci zatrzymali 49-latka podejrzewanego o zabicie matki w Kołochrzanowa. Mężczyzna ukrywał się w okolicznym lesie. Po 5 godzinach poszukiwań został złapany i przewieziony na komisariat. Policja przekazała, że jeśli potwierdzą się dotychczasowe ustalenia, to usłyszą zarzut zabójstwa. Na granicy Rybnika i Książenic utworzono rezerwat przyrody Głębokie Doły. Obejmuje 184 hektary. Jest to jeden z większych obszarów chronionych przyrodniczo w naszym regionie. Dyskusja o zdrowiu psychicznym, warsztaty i wiele innych wydarzeń rusza cykl pod nazwą Katowice dla zdrowia psychicznego. Celem jest zwrócenie uwagi na różnego rodzaju kryzysy i problemy psychiczne, a także na to, co może pomóc zachować równowagę. Byli i obecni menedżerowie Orlenu z zarzutami za awarię dystrybutorów. ABW zatrzymała 5 osób w związku z zaniżaniem cen na stacjach paliw przed wyborami w 2023 roku. Śledczy oszacowali straty koncernu na ponad 4 miliardy złotych.

0: 17.35, a Państwo słuchają popołudniowego magazynu reporterów Radia Katowice. W nim wybierzemy się teraz podziwiać nowe atrakcje turystyczne, to znaczy nowe. Atrakcje nowe nie są, ale być może będą inaczej widziane w świetle prawa. Od ponad 30 lat przyrodnicy walczyli o utworzenie na terenie uroczyska Głębokie Doły, rezerwatu przyrody, i dziś właśnie te starania zakończyły się pełnym sukcesem. 184 hektary lasu na granicy Rybnika i Książenic są już oficjalnie objęte ochroną przyrodniczą. Na tym symbolicznym otwarciu nowego rezerwatu obecny był nasz reporter Wojciech Kocjan.
1: Otwieramy przede wszystkim 71 rezerwat w województwie śląskim o charakterze takiego lasu zbliżonego do naturalnego, który akurat na terenie naszego województwa jest niewiele, bo niewiele mamy tych rezerwatów bukowych, takich bardzo naturalnych, i każdy z tych rezerwatów jest inny.
2: Mówi Przemysław Skrzypiec, regionalny konserwator przyrody oraz zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach.
1: Tu mamy buczynę, która w zasadzie w zasięgu nadleśnictwa Rybnik czy w ogóle w okolicach nie występuje zasadniczo. Mamy tutaj raczej drzewostany takie iglaste, świerkowe, natomiast to jest taki wyjątkowy obiekt, który na mapie tutaj okolic właśnie Rybnika, Czerwionki, Leszczyny, no jest jedynym w zasadzie takim obiektem o takiej dużej bioróżnorodności, i stąd rezerwat przyrody. 184 hektary to jest już dość pokaźny rezerwat przyrody. Podzielony jest na trzy enklawy. Jedna z enklaw chroni m.in. źródliska, także mnogość tych cech wyróżniających jest bardzo duża, bo to zarówno są źródliska, wąwozy, jak i sam drzewostan bukowy, grądowy, mozaika siedlisk skupiona w jednym miejscu, to jest coś takiego szczególnego właśnie.
3: Z dniem dzisiejszym ja, leśnik, chowam moją siekierę.
2: Mówi dr Jerzy Parusel. Leśnik, botanik, zoolog, ekolog, badacz przyrody, a także emerytowany dyrektor zlikwidowanego już Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach.
3: Właściwie oddaliśmy te 180 hektarów tych przepięknych buczyn z grabami, z dębami, sosną też starą, we władanie przyrody. Ale jak wiemy, rezerwat jest bardzo szeroko udostępniony społeczeństwu. Więc wydaje mi się, że dla społeczeństwa jest to ten walor dodatni, że będą mogli obserwować las w stanie jego takiej dynamiki naturalnej, która nie jest zaburzona żadnymi czynnościami człowieka. W lesie to jest oczywiście leśnik, czyli ja, który ma inną wizję życia lasu. Poprzez plan urządzania lasu po prostu jesteśmy w stanie inaczej poprowadzić las. Natomiast tutaj w tej chwili ten las ma nowe życie, czyli wraca do stanu, kiedy on się zaczął sam kształtować.
4: Dlaczego to akurat ten obszar został wskazany jako rezerwat? No bo to nie jest tak, że możemy dowolny kawałek lasu w Polsce wziąć i powiedzieć, to jest rezerwat teraz.
3: Może 100 lat temu byłoby łatwiej poszukać coś bardziej pierwotnego, natomiast w warunkach, kiedy no, gospodarzymy w tej przyrodzie i korzystamy, eksploatujemy ją, to jest trudno. Także no, jest to teren, który wyróżnia się właśnie swoją naturalnością, czyli mamy tutaj do czynienia z naturalnymi układami gatunkowymi właśnie buków, buczyn. To mamy, głównie jest to buczyna taka kwaśna. Ona się charakteryzuje tym, że praktycznie nie ma żadnego runa pod bukami. No, są dziesiątki hektarów, w których w ogóle nie znajdziecie ani jednej roślinki. No może jakąś małą paproć. Ale są takie perełki, bardziej żyzne na terenie rezerwatu, związane głównie z dolinkami, tymi właśnie świetnie urzeźbionego terenu. Więc one właśnie tam żywią sobie parę gatunków takich, jak chociażby żywce. Właśnie dwa gatunki, trzy w sumie mamy, które nam charakteryzują buczyny żyzne i górskie, nie sudeckie i karpackie, więc nie wiem, gdzie jesteśmy. Obydwa gatunki są, więc nie wiadomo, jak to interpretować. Czas pokaże, bo ta dynamika lasu pokaże nam, nie powiedzmy, który z tych gatunków przeżyje lub nie przeżyje.
5: W Polsce jest wiele form ochrony przyrody, natomiast tylko parki narodowe i rezerwaty przyrody to są te miejsca, w których przyroda jest ważniejsza od człowieka. Chcemy je udostępniać, ale na tyle, na ile nie zaszkodzimy samym zasobom przyrodniczym.
2: Mówi Anna Ronikier-Dolańska, zastępca generalnego dyrektora ochrony środowiska.
5: Jesteśmy w ogonie Europy. Wszystkie parki narodowe 23 i ponad w tej chwili 1700 rezerwatów stanowią niespełna 2% kraju. 2%. Co to jest?
4: No właśnie, a ile powinno być?
5: Nie wiem, ile powinno być, ale na pewno zdecydowanie więcej. Jeżeli chcemy jakoś powstrzymywać, tu współcześnie się mówi wielkie wymieranie, jeżeli chcemy to powstrzymać, musimy chronić przyrodę. Każde powołanie rezerwatu, nawet tego najmniejszego 1,5 hektara, hektarowego i tego największego, kilkutysięcznego, to jest ogromne święto przyrody, ogromne święto też człowieka, bo tak naprawdę ostatecznie przyrody nie chronimy dla samej przyrody. Ona sobie poradzi. Przyrodę chronimy dla człowieka.
0: To nagranie przygotował Wojciech Kocjan, a ja dodam, przypomnę, że Głębokie Doły to 71. rezerwat przyrody na terenie województwa śląskiego, a jeśli państwo chcieliby zwiedzić, to przypominam, powstał on na granicy Rybnika i Książenic. Zapraszam serdecznie.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 19. 3-letnie dziecko wypadło z okna mieszkania w Rydułtowach. Na miejscu lądował śmigłowiec ratowniczy. Lublinieccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o zaatakowanie motocyklistów. Gliwicka radiostacja świeci dziś na zielono. To dla przypomnienia, że obchodzimy Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Śmigłowiec lądował w Rydułtowach. Zabrał do szpitala dziecko, które wypadło z 5. piętra. Do zdarzenia doszło przed godziną 17:30 przy ulicy Ofiar Terroru. 3-letni chłopiec pod nieuwagę matki wyszedł na balkon i upadł z wysokości na trawę. Przekazała Radiu Katowice Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby. Chłopiec nie miał większych obrażeń zewnętrznych, ale podczas badania jego stan się pogorszył. Śmigłowiec zabrał dziecko do szpitala w katowickiej Ligocie. Policja ustaliła, że matka chłopca była trzeźwa. Lublinieccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o zaatakowanie motocyklistów. Powodem miało być zwrócenie uwagi właścicielom psa na brak smyczy.
2: Do zdarzenia doszło w Koszęcinie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 44-latek jechał na motocyklu wraz z 13-letnim synem. Na drugim jednośladzie towarzyszył im brat mężczyzny. Podczas jazdy przed motocyklem wbiegł pies będący pod opieką grupy osób idących drogą. Kierujący jednośladem 44-latek zwrócił uwagę właścicielom czworonoga. W odpowiedzi został on uderzony, po czym przewrócił się wraz z siedzącym na motocyklu synem. Drugi motocyklista został zaatakowany przez innego mężczyznę z grupy. Poszkodowani trafili do szpitala. Policjanci ustalili, że napastnicy to 42-letni mieszkaniec województwa opolskiego oraz 44-letni bytomianin. W chwili zdarzenia byli pod wpływem alkoholu. Mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty pobicia. Zostali objęci policyjnym dozorem i zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych.
0: A informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Słabikowski.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Gliwicka radiostacja świeci dzisiaj na zielono. To dla przypomnienia, że obchodzimy Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. To zespół objawów określający różnorodne zaburzenia ruchu i postawy wynikające z trwałego, niepostępującego uszkodzenia mózgu we wczesnym stadium rozwoju dziecka. Najczęstsze problemy dotyczą koordynacji ruchowej, a na całym świecie zmaga się z tym problemem 17 milionów osób. Pod radiostacją w Gliwicach trwa właśnie spotkanie Solidarności z osobami dotkniętymi tym problemem i ich rodzinami. 11 października odbędzie się w mieście Zielony mecz Piast Gliwice-Widzew Łódź, a 31 października Zielony bieg. Domek Ogrodnika w Górkach Wielkich, czyli siedziba Muzeum imienia Zofii Kossak-Szatkowskiej. Po kompleksowej modernizacji od dziś jest dostępny dla zwiedzających. To miejsce związane z ostatnimi latami życia Zofii Kossak i chcemy przywrócić w ten sposób należne miejsce dziedzictwu rodziny Kossaków, mówi kierownik placówki Dina Pieczonka-Giec.
3: Wszystkie meble, które się tutaj znajdują, należały do Zofii Kossak i męża Zygmunta Szatkowskiego, bo odtwarzamy ten ostatni dom pisarki. Oprócz tych mebli, których część została przywieziona z Wielkiej Brytanii z okresu emigracji, pamiątki po pisarce, obrazy. Wojciech Kossak był stryjem pani Zofii. Kilka jego prac, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, o której no, nie wszyscy wiedzą, że poza pisaniem też pięknie malowała.
0: Prace trwają jeszcze w parku i ogrodzie, gdzie trwa rewitalizacja drzew, krzewów i alejek. Noc w regionie będzie pogodna, w większości wręcz bezchmurna, ale jak to ostatnio bywa, mocno chłodna. Temperatura spadnie nawet do 4 stopni. Jutro słońce i 22 stopnie.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 października, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O czym rozmawiali szef MON i prezydent USA? Pytania wracają po dzisiejszych słowach szefa rządu. CBA w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka zabezpieczano dokumenty w związku z odebraniem dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. Na Dolnym Śląsku na razie pilotażowo rusza program Strzelnica w każdej szkole. Coraz więcej pytań wokół rozmowy ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Do spotkania doszło przy okazji wizyty szefa MON w Waszyngtonie na początku marca. Pojawiają się głosy, że mogła być wtedy mowa o zmianie rządu w Polsce. Do krótkiej rozmowy miał dojść dzięki pomocy kancelarii prezydenta. Zaangażowany w to miał być także eurodeputowany PiS Adam Bielan. Notatki ze spotkania domagają się prezydent Karol Nawrocki i szef dyplomacji Radosław Sikorski.
6: Premier o tym spotkaniu został od razu przez ministra obrony poinformowany. Donald Tusk wypowiedział się w tej sprawie jednak dość lakonicznie.
7: I ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy, kto w Polsce rządzi.
6: Tak mówił na otwarciu roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej. Prezydent Karol Nawrocki powiedział z kolei, że nie wie, o czym Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z amerykańskim prezydentem, ani jaką wiedzę na ten temat ma premier Donald Tusk.
8: Ale dla Polski to dobrze, jak prezydent Polski, ale także minister obrony narodowej spotykają się z przedstawicielami administracji amerykańskiej, w tym z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
6: Prezydent domaga się notatki od ministra obrony, szef dyplomacji od organizatorów, czyli między innymi od kancelarii prezydenta. Radosław Sikorski zastanawiał się w mediach społecznościowych, dlaczego taki dokument do jego resortu nie dotarł. Czyżby dlatego, że spotkanie służyło też próbie zaangażowania obcego państwa w naszą wewnętrzną politykę? Tak pytał minister. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Funkcjonariusze CBA weszli do biura Rzecznika Praw Dziecka. Przeszukanie przeprowadzone na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie ma związek ze śledztwem wszczętym w ubiegły piątek, dotyczącym przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżania, jakich mogła dopuścić się Monika Horna-Cieślak. W tle jest zakwestionowana przez sąd interwencja i próba odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki.
9: Funkcjonariusze CBA na prośbę prokuratury szukali w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka dokumentów dotyczących interwencji w sprawie rodziny z Białołęki, mówi Julia Szozda, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie.
10: Przeszukanie miało na celu ujawnienie dowodów mogących być wykorzystanych w tym postępowaniu.
9: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia wpłynęło do Prokuratury Krajowej 2 tygodnie temu. Dotyczy historii z sierpnia. Wtedy to Monika Horna-Cieślak miała naciskać, by przypadkowo napotkanej kobiecie odebrać jej dzieci, dlatego że ta wulgarnie odpowiedziała na zwróconą jej uwagę. Decyzję uchylił w końcu sąd rodzinny, nazywając działania rzeczniczki praw dziecka rażąco nieproporcjonalnymi do zaistniałego zdarzenia. Monika Horna-Cieślak napisała na portalu X, że właściwym organom zostały wydane wszystkie dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
5: Ustawa wprowadzająca nocną prohibicję w całym kraju oraz zakaz reklamy alkoholu z szansą na poparcie także wśród opozycji. Posłowie mają głosować w czwartek. Jak mówił w Pulsie Trójki Paweł Rychlik z Rozwoju Plus, on sam zamierza zagłosować za przyjęciem nowych przepisów.
11: Tam, gdzie samorządy podjęły taką uchwałę o zakazie sprzedaży alkoholu po 22, liczba wybryków różnego rodzaju agresji, przemocy domowej spadła zdecydowanie.
5: Ustawę popiera też Adam Luboński z Polski 2050, choć przypomina, że jego klub wniósł do niej poprawkę.
12: Mówiła o tym, że to samorządy mają decydować od której do której godziny, a nie, że iść w górę i iść w dół. Tu jest tylko, w tej ustawie jest tylko to, że idziemy w dół.
5: Poprawkę zgłosiło też PSL. Wątpliwości ludowców budzą zapisy, które uniemożliwiają prezentację wyrobów lokalnych winiarni i piwiarni podczas dożynek, festynów oraz innych wydarzeń plenerowych. Dolnośląska młodzież nauczy się strzelać. Chodzi o pilotażowy program Strzelnica w każdej szkole. W placówkach mają powstać laserowe stanowiska do nauki strzelania. Urząd Marszałkowski zdecydował się na broń laserową, aby młodzież mogła na początku zaznajomić się z techniką.
13: Mówimy na razie o obszarze szkół ponadpodstawowych. Psychologicznie niech najpierw zaznajomi się z tą bronią, który realnie nie przyniesie jakiś uszczerbku na zdrowie. W przyszłości takie osoby będą mogły skorzystać z innych form strzelectwa, czyli mogą iść na strzelnicę i tam realizować się już w pneumatyce bądź w broni ostrej.
5: Mówił dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego Paweł Oleś. Na realizację programu przeznaczono 2 miliony złotych. Chętnych jest 9 placówek z 9 powiatów, a docelowo strzelnice mają pojawić się we wszystkich 26 powiatach Dolnego Śląska. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Wieczór pogodny, w nocy temperatura spadnie do 5 stopni na południu, 9 w centrum i 10 na wschodzie. W wielu miejscach spodziewane są gęste mgły. Jutro trochę więcej chmur niż dzisiaj, ale nadal ciepło, nawet do 23 stopni.
14: Sponsorem programu
15: Tu Radio Dźwięk.
16: Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan.

To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry.

DJs. Here we go.

0: Jest 20. Kolejne problemy z budową hubu gamingowo-technologicznego w Katowicach. Oferty złożone w przetargu na drugi etap prac mocno przekroczyły założony budżet. O budowie nowego centrum Jastrzębia-Zdroju mówił rano w Radiu Katowice prezydent miasta Michał Urgoł. Sztuczna inteligencja będzie pomagać lekarzom z Siemianowickiej Oparzeniówki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Unieważniono przetarg na realizację drugiego etapu hubu gamingowo-technologicznego w Katowicach, bo wszystkie cztery oferty przekroczyły założony budżet, poinformowała miejska spółka Katowickie Inwestycje. Najniższa oferta przekroczyła tę kwotę aż o prawie 165 milionów złotych. Drugi etap zakłada budowę hali o powierzchni 5000 m2 z możliwością podziału na mniejsze części. Wewnątrz ma znaleźć się przede wszystkim nowoczesne studio gamingowe i filmowe z zapleczem technicznym, a także magazyny, sale treningowe dla graczy i przestrzeń dla gości. Przewidziano też budowę podziemnego parkingu i zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Trwa już realizacja pierwszego etapu hubu gamingowo-technologicznego, który obejmuje rewitalizację i adaptację budynków kopalni Wieczorek. Jastrzębie-Zdrój jest w trakcie opracowywania koncepcji urbanistycznej dla 11-hektarowej działki między ulicami Warszawską, Północną, Sybiraków i Rondem Porozumienia Jastrzębskiego. Miasto kupiło ją w ubiegłym roku za ponad 16 milionów złotych. Powstanie tam strefa centrum. Jak wskazał w Goście Poranka Radia Katowice prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł, firma urbanistyczna przygotowała cztery propozycje, które samorząd chce teraz skonsultować z mieszkańcami.
2: Od takiej bardzo zielonej po architekturę, którzy zatopionej w zieleni, oczywiście z poszanowaniem tej zieleni, bo to dla tych, którzy wiedzą, to jest bardzo zielona część miasta, ale patrzymy na to dużo szerzej, ponieważ również kupiliśmy kinocentrum, które jest w sąsiedztwie. Tam właśnie projektuje się przyszły dworzec. Budujemy akwapark wzdłuż ulicy Warszawskiej, a to jest właśnie ta strefa centrum, to jest styk ulicy Warszawskiej i Północnej. Patrzymy na to, na ten teren bardzo szeroko, no i zachęcamy do konsultacji. Wczoraj rozpoczął się drugi etap.
0: Cała inwestycja ma być realizowana etapami przy wsparciu inwestorów prywatnych oraz środków zewnętrznych. Miasto chce inwestować m.in. w budownictwo społeczne na tym terenie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sztuczna inteligencja lekarzom z Siemianowickiej Oparzeniówki. Nowy program ma nagrywać wizytę lekarską i tworzyć transkrypcję w postaci notatki medycznej. Chcemy uprościć rozmowę pacjenta z lekarzem, mówi dr Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukasiewicza JAI.
3: Transkrypcja jest jednym z elementów. My tutaj mamy oznaczenie rozmówców, czyli sytuacji, kiedy mamy więcej osób biorących udział w rozmowie, mamy oznaczenie tych rozmówców. Następnie przygotowana jest notatka zgodnie z tym, co lekarz zawsze sobie przygotowywał na bieżąco w takich systemach. To jest narzędzie, które wspomaga pracę lekarza, plus upraszcza ten kontakt, ponieważ pacjent może na przykład coś dodatkowe, jakieś informacje przekazać, o które później lekarz może dopytać na przykład na kolejnej wizycie.

0: Program ma skrócić czas wypełniania dokumentacji medycznej podczas wizyty o około 60. Mieszkańcy Bielska-Białej głosują. Chodzi o budżet obywatelski. W puli 10 milionów złotych i nowość, czyli osobna kategoria. Projekty związane z infrastrukturą rowerową. Każdy zameldowany w mieście ma 3 głosy. Może je oddać na stronie internetowej Bielsko-Bielskiego Budżetu Obywatelskiego w znaczonych porach w ratuszu. Wśród propozycji zgłoszonych w tym roku są m.in. modernizacja sił straży pożarnej, pump track, rozbudowa placów zabaw czy organizacja warsztatów rękodzieła. Przed nami zimna noc od 4 do 8 stopni. Jutro znów ciepło do 22 i pogodnie.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Program Trzecie Polskich Radia, wtorek, 6 października, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sąd apelacyjny zajmie się zażaleniem prokuratury na list Ucina Romanowskiego. Donald Trump o protestach we Francji, tylko migrantów i islam. Polska młodzieżówka zagra na piłkarskich mistrzostwach Europy do lat 21. O tym za chwilę w sporcie. Prokuratura złożyła zażalenie na list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Zajmie się nim sąd apelacyjny. Śledczy nie zgadzają się z decyzją, która pozwala podejrzanemu odpowiadać z wolnej stopy do zakończenia sprawy. Były wiceminister sprawiedliwości ma postawione zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
3: Prokurator przedstawił te dotychczasowe działania podejrzanego, no, polegające między innymi na ucieczce w grudniu 2024 roku z Polski, w czasie, gdy trwało posiedzenie aresztowe, mniej więcej, na twierdzeniu, sugerowaniu, że śpi, bo nieprawda.
2: Podaje rzecznik prokuratury krajowej, sąd nie wskazał dowodu na to, że były wiceminister przebywa za granicą.
3: No to jest naprawdę szerokie orzecznictwo, że tej przesłanki wydania listu żelaznego nie można domniemywać, nie musi sąd znać konkretnego adresu podejrzanego, ale musi mieć pewność udowodnioną.
2: Z informacji prokuratury wynika, że Marcin Romanowski nie przekroczył granicy Mołdawii, czyli nie dotarł do Naddniestrza, z którego wysłał wniosek o list żelazny. Kolejny zarzut prokuratury to pominięcie przez sąd sprzeciwu prokuratora generalnego. Atak na statki handlowe na wodach Bułgarii na Morzu Czarnym był dziełem Rosji, informuje prezydent Ukrainy. Podkreśla, że jednostki cywilne zaatakowały drony morskie i powietrzne. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ukraińskie siły nie prowadziły żadnych operacji w tym rejonie morza. 2 statki handlowe zostały dziś trafione przez drony w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Pływający pod banderą Togo Alfa Watan zatonął, a los jego załogi pozostaje nieznany. Na drugim statku Able pod banderą Palau wybuchł pożar, jego 18-osobowa załoga została ewakuowana. Ponad 100 miliardów złotych zostanie przeznaczonych na budowę nowych schronów i adaptację tych już istniejących. Środki będą wydatkowane przez 5 lat. Rząd przyjął specjalną uchwałę.
4: Te pieniądze zostaną przeznaczone na program ochrony ludności i obrony cywilnej. Do tej pory w jego ramach dokonywano zakupów awaryjnych, czyli na przegregatory, tylko przerw w dostawie prądu. Teraz środki zostaną przeznaczone głównie na inwestycje, mówił o tym premier.
5: Priorytety w ochronie ludności i obronie cywilnej finansowane z tego projektu to budowle ochronne, a więc wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii.
4: Środki mają być też przeznaczone na rozwój systemów ostrzegania ludności.
5: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne, bezpieczna łączność państwowa, a więc nowoczesna łączność pomiędzy różnego typu instytucjami, służbami, która będzie odporna na rozmaite zdarzenia i zagrożenia.
4: Inwestycje mają być zrealizowane w ciągu najbliższych 5 lat. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Protesty licealistów i studentów we Francji wcale nie dotyczą problemów ze szkolnictwem, oświadczył Donald Trump. Według prezydenta USA mają związek z niekontrolowaną masową migracją i islamem chcącym przejąć kontrolę nad tym, jak to ujął niegdyś wielkim krajem. Od ponad tygodnia nad Sekwaną trwają protesty uczniów przeciwko nierównościom w finansowaniu szkół, ich złemu stanowi i zbyt licznym klasom. Do akcji przyłączyli się też studenci na uczelniach wyższych. Demonstracje przybrały poważniejszą skalę, gdy pojawiły się akty przemocy i starcia z policją. 24 licea zostały podpalone lub doszło tam do zniszczeń. Rannych zostało 170 uczniów oraz 600 policjantów i żandarmów. Do tej pory zatrzymano 5 tysięcy osób. Agencja AFP wyliczyła, że koszty napraw w liceach to kilkadziesiąt milionów euro. 14 kierunków i 7,5 tysiąca studentów. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zainaugurował nowy rok akademicki. Na pierwszym roku znaleźli się tacy, którzy o takich studiach marzyli od lat.
6: Z jednej strony marzyłam o tym, żeby zostać lekarzem, już jak byłam dzieckiem. Przez chwilę chciałam też w liceum zostać naukowcem, ale jednak stwierdziłam, że bycie lekarzem to jest zarówno bardziej satysfakcjonujące, jak i bardziej stabilna praca.

0: serca. Zawsze to było moje marzenie, chciałam pracować z ludźmi i im pomagać. Jestem bardzo podekscytowana.
1: Pomaganie bardzo mi pasuje, a taka atmosfera szpitalna i bardzo życzliwych ludzi, którzy też chcą pomagać innym, jest jednak świetna.
2: Na kierunku lekarskim naukę rozpocznie ponad 360 studentów, na pielęgniarskim 180.
3: Klimat.
2: Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra lub dobra. W Krakowie, Rzeszowie i Częstochowie umiarkowana, w Nowej Rudzie dostateczna. Zła jakość powietrza jest w Lubaniu, bardzo zła w Krotoszynie. 11% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
5: Piłkarska reprezentacja do lat 21 może świętować. Drużyna prowadzona przez Jerzego Brzęczka awansowała do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Wczoraj młodzi Polacy doznali dotkliwej porażki 2-3 z Włochami i stracili szansę na bezpośredni awans z pierwszego. Jak nadzieja nie zgasła. Udział w Euro bez konieczności gry w barażach zapewniały sobie dwie najlepsze drużyny z drugich miejsc. Taki scenariusz był możliwy w przypadku Polaków. Jednak musieli liczyć na brak skuteczności Greków, którzy grali w meczu wyjazdowym z Irlandią Północną. Grecy wygrali tylko 1-0, do awansu zabrakło im jednego gola. W Euro zagrają więc Polacy, a tur Serbii i Albanii będzie także kwalifikacją na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W Lidze Narodów dzisiaj wieczorem grają giganci europejskiej piłki. W najwyższej dywizji A czas na grupę 3 grają Chorwaci z Hiszpanią, która wygrywa mecz za meczem, ale to Chorwaci prowadzą 1-0 po golu Perisicia. Przypomnę, że Chorwaci w ostatnim meczu skompromitowali się, przegrywając też u siebie 0-7 z Anglią. Anglicy podejmują za to Czechów, którzy nie zdobyli jeszcze punktu i zajmują ostatnie miejsce w tabeli, w tym meczu bez bramek. W kolarstwie w Słowenii trwają Mistrzostwa Europy i jest medal dla Polski. Sztafeta mieszana juniorów zdobyła srebro. Biało-czerwoni rywalizowali w składzie Mikołaj Legieć, Igor Mitoraj i Mateusz Błaszak oraz Amelia Szymańska, Agata Sekta i Kinga Słomka. Co na to trener juniorów Błażej Janiaczyk?
6: Bardzo dobrze pojechaliśmy to przede wszystkim taktycznie. Dziewczyny pojechały fenomenalnie. Ten najcięższy odcinek. To jest grupa obiecująca, no bo już drugi rok z rzędu jesteśmy na podium. Tutaj na przykład Mikołaj Lęgieć i Kinga Słomka już mają drugi medal. Obiecujący zawodnicy, którzy niedługo przejdą do wyższej kategorii i myślę, że niedługo o wszystkich możemy usłyszeć jako przyszłość polskiego kolarstwa.
5: A dzisiaj zwyciężyli Włosi, brąz dla Szwajcarów. Bardzo blisko medalu była także mieszana sztafeta elity. Polacy zajęli czwarte miejsca, jechali w składzie Michał Kwiatkowski, Dawid Lewandowski, Filip Maciejuk. Do tego Dominika Włodarczyk, Nadia Hartmann i Martyna Szczęsna. Wygrała Francja przed Włochami i Luksemburgiem. Wcześniej wicemistrzem Europy w wyścigu ze startu wspólnego zawodników do lat 23 został Jan Jackowiak. Jeszcze piłka ręczna. Szczepiorniści Wybrzeża Gdańsk zremisowali z macedońską drużyną Eurofarm Pelister 31-31. Była to druga kolejka grupy w fazy Ligi Europejskiej. Gdańszczanie mają w dorobku zwycięstwo i remis. W następnej kolejce 13 października zagrają u siebie z hiszpańskim zespołem Discorbal Logroño La Roja.
2: Noc pogodna, ale chłodna. Temperatura spadnie do 5 stopni na południu, 8 będzie w centrum, 10 na wschodzie. W wielu miejscach spodziewane gęste mgły. Jutro trochę więcej chmur, ale nadal ciepło, nawet do 23 stopni.
7: Autopromocja.
8: Tu Radio Dźwięk. Najlepiej.

kolorowe sny, tamte dwie huśtawki i pod blokiem my, pąki nieskażone, świata trucizna mi, słońce w tamtej parwie.

0: Jest 20. Kolejne problemy z budową hubu gamingowo-technologicznego w Katowicach. Oferty złożone w przetargu na drugi etap prac mocno przekroczyły założony budżet. O budowie nowego centrum Jastrzębia-Zdroju mówił rano w Radiu Katowice prezydent miasta Michał Urgoł. Sztuczna inteligencja będzie pomagać lekarzom z Siemianowickiej Oparzeniówki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Uniwek na realizację drugiego etapu hubu gamingowo-technologicznego w Katowicach, bo wszystkie cztery oferty przekroczyły założony budżet, poinformowała miejska spółka Katowickie Inwestycje. Najniższa oferta przekroczyła tę kwotę aż o prawie 165 milionów złotych. Drugi etap zakłada budowę hali o powierzchni 5000 m2 z możliwością podziału na mniejsze części. Wewnątrz ma znaleźć się przede wszystkim nowoczesne studio gamingowe i filmowe z zapleczem technicznym, a także magazyny, sale treningowe dla graczy i przestrzeń dla gości. Przewidziano też budowę podziemnego parkingu i zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Trwa już realizacja pierwszego etapu hubu gamingowo-technologicznego, który obejmuje rewitalizację i adaptację budynków kopalni Wieczorek. Jastrzębie-Zdrój jest w trakcie opracowywania koncepcji urbanistycznej dla 11-hektarowej działki między ulicami Warszawską, Północną, Sybiraków i Rondem Porozumienia Jastrzębskiego. Miasto kupiło ją w ubiegłym roku za ponad 16 milionów złotych. Powstanie tam strefa centrum. Jak wskazał w Goście Poranka Radia Katowice prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł, firma urbanistyczna przygotowała cztery propozycje, które samorząd chce teraz skonsultować z mieszkańcami.
2: Od takiej bardzo zielonej po architekturę, którzy zatopionej w zieleni, oczywiście z poszanowaniem tej zieleni, bo to dla tych, którzy wiedzą, to jest bardzo zielona część miasta, ale patrzymy na to dużo szerzej, ponieważ również kupiliśmy kinocentrum, które jest w sąsiedztwie. Tam właśnie projektuje się przyszły dworzec. Budujemy akwapark wzdłuż ulicy Warszawskiej, a to jest właśnie ta strefa centrum, to jest styk ulicy Warszawskiej i Północnej. Patrzymy na to, na ten teren bardzo szeroko, no i zachęcamy do konsultacji. Wczoraj rozpoczął się drugi etap.
0: Cała inwestycja ma być realizowana etapami przy wsparciu inwestorów prywatnych oraz środków zewnętrznych. Miasto chce inwestować m.in. w budownictwo społeczne na tym terenie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Sztuczna inteligencja będzie pomagać lekarzom z Siemianowickiej Oparzeniówki. Nowy program ma nagrywać wizytę lekarską i tworzyć transkrypcję w postaci notatki medycznej. Chcemy uprościć rozmowę pacjenta z lekarzem, mówi dr Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukasiewicza AI.
3: Transkrypcja jest jednym z elementów. My tutaj mamy oznaczenie rozmówców, czyli sytuacji, kiedy mamy więcej osób biorących udział w rozmowie, mamy oznaczenie tych rozmówców. Następnie przygotowana jest notatka zgodnie z tym, co lekarz zawsze sobie przygotowywał na bieżąco w takich systemach. To jest narzędzie, które wspomaga pracę lekarza, plus upraszcza ten kontakt, ponieważ pacjent może na przykład coś dodatkowe, jakieś informacje przekazać, o które później lekarz może dopytać na przykład na kolejnej wizycie.
0: Program ma skrócić czas wypełniania dokumentacji medycznej podczas wizyty o około 60%. Mieszkańcy Bielska-Białej głosują. Chodzi o budżet obywatelski w puli 10 milionów złotych i nowość, czyli osobna kategoria. Projekty związane z infrastrukturą rowerową. Każdy zameldowany w mieście ma 3 głosy. Może je oddać na stronie internetowej Bielsko-Bielskiego Budżetu Obywatelskiego lub o wyznaczonych porach w ratuszu. Wśród propozycji zgłoszonych w tym roku są m.in. modernizacja siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej, pump track, rozbudowa placów zabaw czy organizacja warsztatów rękodzieła. Przed nami zimna noc od 4 do 8 stopni. Jutro znów ciepło do 22 i pogodnie.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 października, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. RCB nie wyklucza błędu pracownika przy pomyłkowym alercie dla mieszkańców Lubuskiego. Bank Światowy podnosi prognozy dla polskiej gospodarki w tym roku aż o 0,5 punktu procentowego. Szefowa unijnej dyplomacji zapowiada sankcje za rosyjskie wybory na okupowanych ukraińskich terenach. Kierownictwo RCB na dywaniku ministra spraw wewnętrznych i administracji będzie musiało tłumaczyć się z pomyłkowego alertu o rosyjskim ataku na Ukrainę, który trafił nie tylko do mieszkańców województwa lubelskiego, ale też przez pomyłkę lubuskiego.
6: W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa trwa wewnętrzne postępowanie, które ma wyjaśnić, kto jest odpowiedzialny za ten błąd. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk wyklucza pomyłkę operatora.
7: Wszystko wskazuje na to, że to jest nasz błąd. Nie ma przesłanek do tego, żeby stwierdzać, że którykolwiek z operatorów popełni tutaj błąd.
6: Możliwe, że zawiódł czynnik ludzki, a konkretnie jeden z pracowników.
7: Jedną z opcji rzeczywiście może być wina pracownika, ale w tym momencie nie jest to ustalone.
6: Rzecznik rządu Adam Szłapka przeprasza za pomyłkę i zapowiada wyciągnięcie konsekwencji.
8: Pan minister Kierwiński będzie rozmawiał z kierownictwem RCB. Z każdego takiego błędu są wyciągane konsekwencje i takie rzeczy po prostu nie będą się powtarzać.
6: RCB podlega bezpośrednio premierowi. To z jego upoważnienia nadzór nad określonymi czynnościami sprawuje szef MSWiA. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
5: Jest zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Prokuratura Krajowa złożyła je w Sądzie Apelacyjnym. Są dwa zarzuty: błędu w ustaleniach faktycznych, m.in. w sprawie pobytu podejrzanego, oraz obrazy przepisów postępowania, czyli zignorowania sprzeciwu prokuratora. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek mówi Polskiemu Radiu, że Marcin Romanowski nie jest wiarygodny, mówiąc, że będzie przestrzegał warunków listu żelaznego.
9: Tutaj mamy człowieka, który mówił zupełnie coś innego, że będzie współpracował wcześniej z organami wymiaru sprawiedliwości. Później pokazywał zdjęcia, które miały pokazywać, że jest chory, a w rzeczywistości uciekł za granicę, ukrywa się. Mówi, że posługuje się fałszywą tożsamością, a wniosek wysyła z Naddniestrza, czyli z enklawy, która jest zarządzana przez Rosjan. Więc jest to bardzo niewiarygodne, że on będzie honorował warunki listu żelaznego.
5: Minister Waldemar Żurek zwraca też uwagę, że sędzia, który podjął decyzję o liście żelaznym, w pierwszej instancji został nieprawidłowo powołany. Kolejne instytucje finansowe podnoszą prognozy dla Polski, bo polska gospodarka przyspiesza, podkreśla minister finansów. Odnosząc się do ostatnich prognoz Banku Światowego, Andrzej Domański zaznaczył, że wzrost napędzają i inwestycje, a także konsumpcja i eksport. W swoim najnowszym raporcie Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2026 i 2027 rok. Według banku gospodarka w tym roku ma urosnąć o 3,6%, w przyszłym o 2,9%, a w 2028 o 2,7%. Będą unijne sankcje za rosyjskie wybory parlamentarne przeprowadzone na terenach okupowanych Ukrainy, zapowiada je szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas nazwała te wybory fikcyjnymi z naruszeniem międzynarodowego prawa. Obywatele Ukrainy byli zmuszani do udziału w głosowaniu. Uzbrojeni żołnierze nadzorowali moment wrzucania kart do urn. Władimir Putin wykorzystuje fikcyjne wybory na okupowanych terytoriach, by narzucić światu fałszywą narrację, jakoby tereny te stanowiły teraz część Rosji, co stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Te fikcyjne wybory to próba legitymizacji kolonizacji. To się nie uda. Unijne sankcje mają być nałożone na osoby, które ułatwiły przeprowadzenie głosowania na terenach okupowanych Ukrainy oraz na tych, którzy w nich startowali. Ponad 2000 osób protestuje w centrum Aten przeciwko wizycie w Grecji amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio. Demonstracje zorganizowały Centrala Związków Zawodowych powiązana z grecką partią komunistyczną oraz kilka innych grup studenckich i lewicowych. Jak informuje AFP, plac przed parlamentem został zamknięty dla ruchu, a w ramach wzmożonych środków bezpieczeństwa zmobilizowano setki policjantów. Grecka policja zakazała protestów w centrum Aten jutro i do momentu wyjazdu szefa dyplomacji USA w czwartek. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: No to już ostatnie dni złotej polskiej jesieni. Jeszcze jutro będzie słonecznie i ciepło.
10: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale niewykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
5: Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii. W weekend w całym kraju będzie od 11 do 15 stopni, a w nocy może być tylko kilka stopni powyżej zera.
11: Autopromocja.
12: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Nago. Mieszkańcy Bielska-Białej głosują w ramach budżetu obywatelskiego na kategoria rowerowych projektów. Gliwicka radiostacja świeci dziś na zielono. To dla przypomnienia, że obchodzimy Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 1500 razy wyjechali w tym sezonie do akcji śląscy medycy z motocyklowych jednostek ratowniczych. Przypomnijmy, że znajdują się one w Katowicach, Sosnowcu i Bielsku-Białej. Funkcjonowały od początku maja do końca września. Wojewoda śląski Marek Wójcik podkreślił, podsumowując sezon, że motoambulanse są ważnym uzupełnieniem systemu.
3: Wystąpią o uruchomienie większej liczby motoambulansów.
1: Przewaga motocykla polega na to do końca września. Wojewoda śląski Marek Wójcik podkreślił, podsumowując sezon, że motoambulanse są ważnym uzupełnieniem systemu.
3: Cieszę się, że
1: Że pozwala szybciej dotrzeć w trudno dostępne miejsca. W kolejnym sezonie w województwie śląskim ma powstać więcej takich jednostek. Dyskusja o zdrowiu psychicznym, warsztaty i wiele innych wydarzeń ruszył cykl pod nazwą Katowice dla zdrowia psychicznego. Celem jest zwrócenie uwagi na różnego rodzaju kryzysy i problemy psychiczne, a także na to, co może pomóc zachować równowagę. Jak mówi Magdalena Skwarek, współorganizatorka wydarzenia, trzeba się zastanowić, jak wykorzystać przestrzeń, w której żyjemy, na swoją korzyść.
4: Wydaje mi się, że żyjąc w mieście, jak najbardziej ten temat będzie na miejscu. Zresztą dużo się mówi o rezyliencji, dbałości o siebie, o dobrostanie, a ja pomyślałam, że możemy to ująć trochę inaczej z perspektywy tego miasta, tego tempa i tego, co miasto nam oferuje, jak na przykład ogrody, przestrzeń, jak możliwości. I będziemy mieć warsztaty i projekcje filmu, niełatwego, powiedz mi, co czujesz. I będziemy mieli jeszcze do tego koncert trochę z warsztatami, gdzie muzyka będzie tym terapeutą.
1: Ten koncert zaplanowano na piątek w studiu koncertowym Radia Katowice, a cały cykl wydarzeń potrwa do 12 października.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.

0: z decyzją, która pozwala podejrzanemu odpowiadać z wolnej stopy do zakończenia sprawy. Sędzia, który ją podjął, zdaniem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, został powołany nieprawidłowo.
1: Ten sędzia został kiedyś negatywnie zweryfikowany przez sąd wyższej instancji składający się z legalnie powołanych sędziów, gdzie wskazano, że jego powołanie jest wadliwe. Ponadto podpisał tak zwane listy poparcia.
0: Według prokuratury krajowej sąd nie wskazał dowodu na to, że Marcin Romanowski przebywa za granicą. Z ustaleń śledczych wynika, że nie przekroczył granicy Mołdawii, czyli nie dotarł do Naddniestrza, z którego wysłał wniosek o list żelazny. Kolejny zarzut prokuratury to pominięcie przez sąd sprzeciwu prokuratora generalnego. Marcin Romanowski ma postawione zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ponad 100 miliardów złotych zostanie przeznaczonych na budowę nowych schronów i adaptację tych już istniejących. Środki będą wydatkowane przez 5 lat. Rząd przyjął specjalną uchwałę. Premier Donald Tusk przedstawił główne założenia.
2: Priorytety w ochronie ludności i obronie cywilnej finansowane z tego projektu to budowla wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii, i miejsce i procedura gromadzenia zapasów na wypadek jakichś sytuacji krytycznych, nie tylko wojennych, ale także i innych, typu klęski żywiołowe.
0: Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na inwestycje, a 1/3 będzie w dyspozycji samorządów. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot, będzie chronił lotnisko w Rzeszowie. Premier Ulf Kristersson poinformował, że dzięki temu będzie pewność dostaw sprzętu na Ukrainę. Sztokholm wysyła też myśliwce do operacji NATO w naszym kraju. Do operacji na miejscu włączymy system obrony powietrznej Patriot. Ich zadaniem jest ochrona węzła logistycznego NATO w Polsce na lotnisku, które wszyscy wielokrotnie odwiedzaliśmy podczas wizyt na Ukrainie. Chodzi o zapewnienie, że ważny sprzęt trafi na Ukrainę ze wszystkich krajów wspierających Kijów w jej obronie przed agresją Rosji. System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu, a szwedzka misja w ramach NATO może potrwać do 7 miesięcy. Lotnisko w Rzeszowie Jasionce to jedno z głównych punktów przeładunku i transportu sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Minister Spraw Wewnętrznych przeanalizuje sytuację rozcenstwa, zapowiada rzecznik rządu. Chodzi o alert o rosyjskim ataku na Ukrainę, który trafił nie tylko do mieszkańców województwa lubelskiego, ale też przez pomyłkę lubuskiego.
3: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo. I tak, trzeba przyznać, doszło do pomyłki. I ta sprawa jeszcze na pewno będzie wyjaśniana, dlaczego do tej pomyłki doszło.
0: Do wysłania pomyłkowego alertu doszło z winy RCB, a nie z operatorów, mówi nam rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
4: Formalnie postępowanie jeszcze trwa, więc nie możemy jednoznacznie wskazać, co było powodem tej sytuacji. Jedną z opcji rzeczywiście może być wina pracownika, ale w tym momencie nie jest to ustalone.
0: RCB przeprosiło wczoraj odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia. Funkcjonariusze CBA przeszukali biuro rzeczniczki praw dziecka. Na zlecenie prokuratury szukali dokumentów, które czy Monika Horna-Cieślak dopuściła się przekroczenia uprawnień.
5: To postępowanie jest w związku z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki. W biurze rzecznika praw dziecka w Warszawie zostało przeprowadzone przeszukanie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celu ujawnienia rzeczy mogących stanowić dowód w tym śledztwie.
0: Mówi Julia Szozda ze Stołecznej Prokuratury. Monika Horna-Cieślak doprowadziła do umieszczenia dwójki małych dzieci w placówce opiekuńczej. Wcześniej miała zwrócić uwagę na spacerze ich matce i została przez nią wulgarnie zwyzywana. Decyzję o odebraniu dzieci uchylił sąd. Paramount Skydance sfinalizował dziś przejęcie Warner Bros. Discovery, dotychczasowego właściciela TVN-u. Koncerny dopięły transakcję, powołując do życia nowego hollywoodzkiego giganta pod nazwą Skydance.
6: Tym samym HBO Max, tytuły takie jak Harry Potter czy Sinners, a także stacje pokroju CNN trafiają pod jeden dach z Paramount Plus, CBS oraz takimi markami jak Top Gun czy Ojciec Chrzestny. Wszystkie te podmioty znajdą się pod kierownictwem miliardera Davida Ellisona oraz nowego wiceprezesa Jona Krejca. To jeszcze bardziej koncentruje władzę w branży, w której i tak dominuje zaledwie garstka kluczowych graczy. Należące do Ellisona studio Skydance przejęło Paramount za $8 miliardów zaledwie w zeszłym roku, a wkrótce potem obrało za cel Warnera. jeszcze większego giganta, dalszy rozwój wydarzeń przerodził się w burzliwą, trwającą blisko rok walkę o przyszłość Warnera. Skydance Corporation wyłania się z jednej z największych fuzji w historii branży medialnej i rozrywkowej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A minister aktywów państwowych zajmie się przejęciem telewizji TVN. Jak podaje resort, celem jest ocena, czy transakcja zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu w Polsce.
7: Nabycie pośredniej dominacji nad spółką TVN SA w rozumieniu tej ustawy powoduje konieczność zawiadomienia Ministerstwa Aktywów Państwowych o tym fakcie w tak zwanej formule ex post, czyli po tym, kiedy już ta umowa zostaje sfinalizowana. Minister Aktywów Państwowych, działający jako organ kontroli, będzie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie.
0: Mówi Przemysław Kuk z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Postępowanie będzie prowadzone 90 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W lipcu na fuzję zgodziła się warunkowo Komisja Europejska. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
9: Na początek smutna informacja z dzisiejszego dnia. Zmarł Jacek Zióber, jeden z najlepszych polskich piłkarzy przełomu lat 80. i 90. Zióber to wychowanek ŁKS-u Łódź, z którego po latach udanych występów trafił do francuskiego Montpellier, do hiszpańskiej Osasuny Pampeluna. W reprezentacji Polski rozegrał 46 spotkań i zdobył 8 bramek. To był wybitny gracz, mówi były reprezentant Piotr Czachowski.
10: Grał fenomenalnie, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o piłkę klubową w tej reprezentacji, to starał się nadawać tą szybkość przede wszystkim, szybkość, technika, tak? Nic w miejscu, tylko na pełnym gazie. On to miał po prostu wrodzone, że tak powiem, wykorzystywał to w sposób szczególny. Kibic, jak kupował bilet na mecz i to przychodził, myślę, przy Alei Unii. Pomyślę cały czas tutaj o ŁKS-ie, tak? Bo on stamtąd wyszedł, tam się narodził ten Zióber. On był bohaterem.
9: Jacek Zióber miał 60 lat. Reprezentacja Polski do lat 21 zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Wczoraj młodzi Polacy zebrali lanto od Włochów, przegrywając 2-6, ale awansują jako jedna z najlepszych drużyn z drugiego miejsca. Dzisiaj biało-czerwonych mogli wyprzedzić Grecję, ale strzelili za mało goli w meczu z Irlandią Północną. Wygrali skromnie 1-0. Turniej odbędzie się w Serbii i Albanii. W piłkarskiej Lidze Narodów w grupie numer 3 dywizji A Hiszpania pokonała w Splicie Chorwację 2-1, a Anglia 3-0 Czechy. Hiszpania, która jest już pewna awansu do ćwierćfinału, ma komplet 12 punktów, Anglia 9, Chorwacja 3, Czechy 0. Nie wiedzą, co to porażka w Lidze Narodów Hiszpanie. To samo dotyczy tenisisty Nowaka Dżokowicza w turnieju w Pekinie. To tu Serb pozostaje niepokonany, a dzisiaj wygrał całe rozgrywki w stolicy Chin. W finale pokonał Australijczyka De Minora, który w drugim secie poddał mecz z powodu kontuzji. W Japonii turniej w Tokio wygrał Carlos Alcaraz, który w finale ograł Czecha Lecheczkę 7-6, 6-4. Kolejna informacja tenisowa dotyczy Janika Sinera. Włoch ogłosił, że w tym roku już na kort nie wróci, a to z powodu kontuzji kolana. Oznacza to, że nowym numerem 1 światowego tenisa zostanie Niemiec Aleksander Zwieriew, a już w 1/8 finału turnieju w Pekinie zagra Iga Świątek. Polka zmierzy się z niezwykle utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Początek meczu o 7 rano. To teraz o kolarskich Mistrzostwach Europy w Słowenii. Srebrny medal zdobyła polska sztafeta mieszana juniorów. Zwyciężyli Włosi. Tuż za podium plasowała się mieszana sztafeta elity. Tu wygrała Francja. Wicemistrzem Europy w wyścigu ze startu wspólnego zawodników do lat 23 został Jan Jackowiak. Jeszcze koszykówka. Śląsk Wrocław grał w drugiej kolejce Pucharu Europy i wygrał we Włoszech z Dolomiti Energia Trident 94-81. Za to rywalizację w Lidze Mistrzów rozpoczęła Legia Warszawa i przegrała na wyjeździe ze Strasburgiem 62-100. To na pocieszenie Puchar Europy FIBA. Swoje mecze pierwszej kolejki wygrały Dziki Warszawa i Zastal.
0: Jutro więcej chmur tylko na Podkarpaciu. Nad morzem lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Na północy będzie 17 stopni, 21 w centrum, do 23 na południu.
11: Autopromot.
12: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
13: Tu Radio Dźwięk.

Na karku spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Po nas mistrzach państwa płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę przyjrzeć.

0: Dramatyczne wydarzenia w Redoutowach. Późnym popołudniem z piątego piętra wypadł trzylatek. Są dwie oferty na dostawę 32 elektrycznych pociągów dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Żadna nie mieści się w założonym budżecie. Sejm rozpoczął dyskusję nad zmianami w podatkach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Trzyletni chłopiec wypadł z okna na piątym piętrze mieszkania w Redoutowach. Wykorzystał nieuwagę matki, wyszedł na balkon i spadł na trawnik. Do zdarzenia doszło przed godziną 17:30 przy ulicy Ofiar Terroru. Na miejsce zadysponowano służby. Chłopiec nie miał większych obrażeń zewnętrznych, jednak podczas badania jego stan się pogorszył. LPR zabrał dziecko śmigłowcem do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w katowickiej Ligocie. Policja ustaliła, że matka chłopca była trzeźwa. PESA Bydgoszcz i Newag złożyły oferty w przetargu na dostawę 32 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Trzeźwa. PESA Bydgoszcz i Newag złożyły oferty w przetargu na dostawę 32 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
2: Miasta ładowania miejsca na rowery oraz udogodnienia dla rodzin z dziećmi. Pociągi będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
0: Na realizację tego zadania przeznaczono 2 miliardy 150 milionów złotych. Obie oferty przekraczają jednak założony budżet. Lublinieccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o zaatakowanie motocyklistów. Powodem miało być zwrócenie jednak założony budżet. Lublinieccy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o zaatakowanie motocyklistów. Powodem miało być...

0: Jednośladem 44-latek zwrócił uwagę właścicielom czworonoga. Został on uderzony, po czym przewrócił się wraz z siedzącym na motocyklu synem. Drugi motocyklista został zaatakowany przez innego mężczyznę z grupy. Poszkodowani trafili do szpitala. Policjanci ustalili, że napastnicy to 42-letni mieszkaniec województwa opolskiego oraz 44-letni bytomianin. W chwili zdarzenia byli pod wpływem alkoholu. Mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty pobicia. Zostali objęci policyjnym dozorem i zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych.
1: Relacjonował Krzysztof Słabikowski.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Wyższy pierwszy próg podatkowy i dodatkowa stawka PIT to propozycje rządu. Te zniżka podatku dla części osób mają sfinansować większe obciążenia najzamożniejszych firm. Pierwszy próg ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu stawki 12%. Wyższe stawki dotyczą tylko nadwyżek ponad odpowiednie progi. Projekt przewiduje także podwyższenie CIT dla największych podmiotów do 22%, wzrost daniny solidarnościowej i ograniczenie dostępu do ryczałtu. Sprawa wywołała w Sejmie gorącą dyskusję. Nawet koalicjanci mają wątpliwości. PSL domaga się analizy skutków zmian dla przedsiębiorców. PiS uzależnia akceptację projektu od usunięcia zmian ograniczających dostęp do ryczałtu, a Konfederacja apelowała o rozdzielenie obniżek PIT i obciążeń na osobne ustawy. Do 4 stopni temperatura w regionie, noc bez opadów, a lokalnie bezchmurna. Środa będzie słoneczna, termometry wskażą do 22 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki, Marzena Godon. Ponad 100 miliardów złotych zostanie przeznaczonych na budowę nowych schronów i adaptacje już istniejących. Rząd przyjął uchwałę w tej sprawie.
5: Środki zostaną przeznaczone głównie na inwestycje, mówił o tym premier Donald Tusk.
6: Priorytety w ochronie ludności i obronie cywilnej finansowane z tego projektu to budowle ochronne, a więc wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii.
5: Środki mają być też przeznaczone na rozwój systemów ostrzegania ludności.
6: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne. Bezpieczna łączność państwowa, a więc nowoczesna łączność pomiędzy różnego typu instytucjami, urzędnikami, służbami, która będzie odporna na rozmaite zdarzenia i zagrożenia.
5: Inwestycje mają być zrealizowane w ciągu najbliższych 5 lat. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: Obecni menedżerowie Orlenu z zarzutami. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 5 osób w związku z zaniżaniem cen na stacjach paliw przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.
7: Prokuratura wszystkim 5 menedżerom stawia zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i wyrządzenia dużej szkody na majątku Orlenu. Prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że ci ludzie odpowiadają za zaniżanie cen paliw bez uzasadnienia.
8: Ekonomiczno-gospodarcze, czyli to, co działa w europejskim, nie wskazywały na to, że te ceny można było obniżyć.
7: Śledczy nie mają wątpliwości, że to była manipulacja, której celem były korzyści polityczne. Przed wyborami w 2023 roku ceny benzyny 95 spadły poniżej bariery 6 zł. Z tego powodu zabrakło paliwa na 700 stacjach Orlenu, podkreślił prokurator generalny Waldemar Żurek.
8: Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje.
7: Prokuratura oszacowała straty na ponad 4 miliardy złotych, dlatego podejrzanym będzie groziło nawet do 25 lat więzienia. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
4: Były lekarz Szpitala Południowego w Warszawie i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Był przesłuchiwany przez wiele godzin, przekazał Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
9: Trwały czynności procesowe z Dawidem K. Dawid K. nie wyraził zgody na podawanie pełnych danych osobowych. W godzinach popołudniowych odbędzie się konferencja prasowa poświęcona wszystkim ustaleniom związanym ze śledztwami prowadzonymi w prokuraturze w Warszawie w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym.
4: Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
2: To są aktualności.

0: Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot i około 100 żołnierzy. Będą chronić lotnisko w Rzeszowie Jasionce. Według szefa szwedzkiego rządu dzięki temu będzie pewność, iż ważny sprzęt dotrze na Ukrainę.
1: Szef szwedzkiego rządu przypomniał, że jest to logistyczny hub dla wsparcia Ukrainy. Ich zadaniem jest ochrona węzła logistycznego NATO w Polsce na lotnisku, które wszyscy wielokrotnie odwiedzaliśmy podczas wizyt na Ukrainie. Chodzi o zapewnienie, że ważny sprzęt trafi na Ukrainę ze wszystkich krajów wspierających Ukrainę w tej obronie przed Rosją. System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu, a szwedzka misja w ramach NATO w Polsce może potrwać do 7 miesięcy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Minister aktywów państwowych zajmie się przejęciem TVN-u przez grupę Paramount Skydance. Celem będzie ocena, czy transakcja zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu w Polsce. Należące do Skydance studio Paramount sfinalizowało przejęcie Warner Bros. Discovery, do którego należy polska stacja telewizyjna TVN. Firmy dopięły transakcję, powołując do życia nowego hollywoodzkiego giganta, który będzie funkcjonował pod skróconą nazwą Skydance.
2: Tym samym HBO tytuł Sinners pokroju CNN trafiają pod jeden dach z Paramount Plus, CBS oraz takimi markami jak Top Gun czy Ojciec Chrzestny. Wszystkie te podmioty znajdą się pod kierownictwem miliardera Davida Ellisona oraz nowego wiceprezesa Jona Kreitza. To jeszcze bardziej koncentruje władzę w branży, w której i tak dominuje zaledwie garstka kluczowych graczy. Należące do Ellisona studio Skydance przejęło Paramount za 8 miliardów dolarów zaledwie w zeszłym roku, a wkrótce potem obrało za cel Warnera, jeszcze większego giganta. Dalszy rozwój wydarzeń przerodził się w burzliwą, trwającą blisko rok walkę o przyszłość Warnera. Skydance Corporation wyłania się z jednej z największych fuzji w historii branży medialnej i rozrywkowej, uwzględniając miliardy dolarów zadłużenia. Wartość przejęcia Warnera wyniosła blisko 111 miliardów dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy tylko na północy i północnym wschodzie kraju możliwy słaby, przelotny deszcz. Na Pomorzu i w centrum silne zamglenia oraz mgły. Temperatura około 7 stopni na przeważającym obszarze Polski. Chłodniej na południowym wschodzie i w centrum około 4, cieplej nad morzem około 13. A w dzień na ogół pogodnie, na wybrzeżu możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 16 stopni na północy, około 20 w centrum do 23 na południowym wschodzie.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest środa, 7 października.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Bardzo dziękujemy. No dobrze, kochani, jeżeli pozwolicie, chciałbym przedstawić mój wspaniały zespół i poprosić was o gorące brawa dla nich.
1: Kuba Galiński,

0: Magdalena Laskowska, Julia Kulpa, Aga Bigaj, Aleksander Świerkot, Tomasz Duda, Oliwier Andruszczenko, Dominik Trębski, Darek Sprawka, Jacek Szanowski, Patrick DePan, Piotr Madej i Marcin Łanowski.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
2: To nie zaczęło się od co tam? Był od ciebie promyk, focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem.

0: Podrywamy co dzień i nie myjamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś was grą, drap masuj mi, dziaj mnie, drap masuj mi, dziaj mnie.

0: Dramatyczne wydarzenia w Redoutowach. Późnym popołudniem z piątego piętra wypadł trzylatek. Są dwie oferty na dostawę 32 elektrycznych pociągów dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Żadna nie mieści się w założonym budżecie. Sejm rozpoczął dyskusję nad zmianami w podatkach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Trzyletni chłopiec wypadł z okna na piątym piętrze mieszkania w Redoutowach. Wykorzystał nieuwagę matki i wyszedł na balkon.